0: Weekendy z Tobą i dla Ciebie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Ceny maksymalne paliw na stacjach dziś w dół. Senator KO Tomasz Lenz wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Ósmoklasiści napiszą dziś egzamin z matematyki. Miriam Lipińska. Dziś zatankujemy na stacjach taniej niż w ostatnich dniach. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 5 groszy do 6,30 zł, a diesla o 10 groszy do 6,93 zł. Rządowy pakiet CPN obniżający akcyzę i VAT na paliwa pozostanie z nami do najbliższego piątku, 15 maja, przynajmniej w teorii, bo minister energii sugeruje, że pakiet zostanie po raz kolejny przedłużony. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do środy. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej i klubu parlamentarnego KO. To pokłosie zabiegu medycznego przeprowadzonego u jego syna poza kolejnością w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. O wykluczenie Lenza z Koalicji Obywatelskiej wnioskował przewodniczący partii premier Donald Tusk. A w sprawie zabiegu u syna polityka kontrolę wszczął m.in. NFZ. W jej trakcie okazało się, że w czasie zabiegu szpital nie zapewnił opieki pozostałym pacjentom, bo wszyscy dyżurujący lekarze byli na sali operacyjnej. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z krakowskim dorożkarzem to reakcja prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego na krążący w sieci film z międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Widać na nim, jak mężczyzna znęca się nad jednym z koni. Popycha go, kopie i szarpie za ogon. Jak się okazało, mężczyzna jest dorożkarzem w Krakowie.
3: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z tym. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, bo różni są dorożkarze.
2: Mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Przed ósmoklasistami dziś kolejny egzamin, tym razem pisemna matematyka. Jak nastroje?
4: Trochę się boję.
5: Na pewno spodziewamy się jakiegoś trudnego zadania z grając to słupami.
2: A wczoraj ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego. Były pytania o kamienie na szaniec, opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel automateusza, a do napisania przemówienie lub opowiadanie. Z kolei jutro język obcy.
6: Dwunasty dzień maja, tuż po szóstej, czas rozpoczynać również dzisiaj poranek Trendy Start. Łukasz Michal w pełnej gotowości, aby rozbudzić Was na maksa właśnie w tej pierwszej części dnia. I tak, moi drodzy, zaczniemy też od pogody, chociaż tutaj nie ma zbyt wielu optymistycznych wieści, bo deszcz dzisiaj nam będzie się pojawiał w regionie. Jeśli chodzi o temperatury, które średnio pojawią się na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa czy Rzeszowa, to w ciągu dnia możemy liczyć na 12 stopni Celsjusza. W nocy temperatury spadną do 9 kreski na plusie. Wilgotność powietrza przekracza 90%. Biometr jest niekorzystny, a ciśnienie wynosi 1005 hektopaskali. Wiatr zachodni w porywach 50 km na godzinę. Jeśli chodzi o środę, troszeczkę więcej przejaśnień, ale temperatury również bardzo podobne. 13 kresek w dzień, no i 3 tylko w nocy.
7: Reklama. Marzą Ci się pierwsze ogórki małosolne? Zrób je z MPM. Tylko do środy świeże ogórki gruntowe są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
7: Reklama.
9: Trendy Start w Trendy Radio.

Ruszyła poranna maszyna w Trend Radio, a więc raz jeszcze niskie ukłony dla tych wszystkich, którzy po drugiej stronie od wczesnych godzin porannych są razem z nami. Mamy wtorek, 12 dzień maja i dokładnie 132 dzień roku. Moc życzeń z okazji imienin dzisiaj przesyłamy od porannej załogi do domiceli Germana, Imeldy, Flawii i Joanny. Dzisiaj ten spadek temperatur to też zasługa, tak mówiąc, zimnych ogrodników. Dzisiaj pan Kracego, ale też pozdrawiamy wczesnym rankiem pielęgniarki i położne, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Słońce przywitało nas o 4:46, zachód będzie o 20:20, a dzień potrwa 15 godzin i 34 minuty. To już wtorek, który jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 52 minuty. Koniec astronomicznej wiosny za 39 dni.

Najwyższa pora sprawdzić, co kryje się w kalendarzu historycznym, co działo się w naszym kraju 12 maja, rok 1332, druga wojna polsko-krzyżacka. Wojska zakonne zdobyły i zburzyły Wyszogród Kujawski. W 1373 książę mazowiecki Siemowit III nadał prawa miejskie Ostrołęce. W 1689 roku wielki pożar Wołowa. 1903 rok wielki pożar Biecza. 12 maja otwarto Muzeum Sportu w Olsztynie, a w 2006 Sejm RP przyjął ustawę o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

0: poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
1: Od poniedziałku do piątku po 6:00.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podczas minionego weekendu policjanci z dębickiej drogówki zatrzymali 5 kierujących, którzy w obszarze zabudowanym przekroczyli dozwoloną prędkość powyżej 50 km na godzinę. Apelujemy o zachowanie rozsądku na drodze i jazdę zgodną z przepisami, mówi podkomisarz Jacek Bator, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.
2: Najwięcej było 130 km na godzinę w obszarze zabudowanym i przy ograniczeniu do 50 km na godzinę miał na liczniku 32-letni mieszkaniec powiatu jasielskiego, kierujący Fordem. Został zatrzymany do kontroli drogowej w miejscowości Bielowy. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych oraz 15 punktami karnymi. Następny kierujący to 42-letni mieszkaniec województwa małopolskiego, który jechał Nissanem przez miejscowość Dębożyn z prędkością 103 km na godzinę przy ograniczeniu do 50 km na godzinę. Kierujący został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i 13 punktami karnymi. Kolejny to 38-letni mieszkaniec Jasła, który jechał Skodą w Bielowych z prędkością 111 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał od mundurowych mandat w wysokości 2000 zł oraz 14 punktów karnych.
1: Wśród zatrzymanych byli również 34-letni mieszkaniec gminy Dębica, który przez Pustków podróżował Volkswagenem z prędkością 102 km na godzinę oraz 28-letni obywatel Ukrainy, który Nissanem jechał przez Zasów z prędkością 108 km na godzinę. Obaj kierowcy otrzymali mandaty w wysokości po 1500 zł oraz 13 punktów karnych.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: W związku z prowadzonymi pracami drogowymi mieszkańcy oraz kierowcy korzystający z drogi powiatowej Ropa Brunary muszą przygotować się na czasowe utrudnienia w ruchu. W dniach 13 i 14 maja droga powiatowa numer 1500K na odcinku prowadzonych robót w miejscowości Ropa będzie całkowicie zamknięta dla ruchu w godzinach od 8 do 16. Na czas zamknięcia drogi pracownicy wykonawcy będą kierować kierowców na wyznaczony objazd. W czwartek, 14 maja w Galerii Arteka Stowarzyszenia Tarnowskich Artystów Plastyków przy ulicy Wałowej będzie miał miejsce wernisaż kolejnej wystawy. Będzie to zbiorowa ekspozycja artystów Stab Collage. Początek o godzinie 18. Collage to stosunkowo nowa technika. Co prawda stosowana była już przez XIII-wiecznych kaligrafów japońskich. Nie była jednak wówczas tak nazywana. We współczesnym znaczeniu technikę kolażu jako pierwsi zastosowali w ubiegłym wieku przedstawiciele kubizmu – Georges Braque i Pablo Picasso. W późniejszym czasie wykorzystywana była także przez futurystów, surrealistów, dadaistów i konstruktywistów. Ekspozycję oglądać będzie można do 6 czerwca. W sobotę 16 maja w ramach Międzynarodowej Nocy Muzeów odbędzie się oprowadzanie po wystawie przez jej twórców. Początek o godzinie 18.
4: Reklama. Sąsiedzie, botwinka w MPM jest teraz za pół ceny. Tylko 3,50 zł za pęczek. Tak, młodą botwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MPM po 3,50 za pęczek. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horks, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
4: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Hypnotize.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do wspomnień, bo przecież ta pierwsza godzina to analiza tego, co działo się chociażby w naszym kraju, a także na świecie. I teraz kalendarium wydarzeń na świecie kłania się wczesnym rankiem. 12 maja 1328 roku dokonano wyboru antypapieża Mikołaja V. W 1664 w ogrodach Wersalu odbyła się premiera komedii Moliera Świętoszek. W roku 1864 zawarto zawieszenie broni w wojnie prusko-duńskiej. 12 maja 1933 roku wielki kryzys w USA, wszedł w życie akt korekty rolnej. Rok 1977. Izrael i Portugalia nawiązały stosunki dyplomatyczne. W 1997 w Moskwie podpisano rosyjsko-czeczeński traktat pokojowy. Trendy radio.

To jest wtorek razem z Trendy Radiem. Mamy 12 dzień maja. Co wydarzyło się w kalendarzu muzycznym? Tradycyjnie przed siódmą zdradzę kilka wybranych dat. 12 maja 1936 roku urodził się Klaus Doldinger, saksofonista jazzowy oraz kompozytor muzyki filmowej. W roku 1948 urodził się Steve Winwood, wokalista, multiinstrumentalista, kompozytor i autor tekstów. 12 maja 1967 ukazał się debiutancki album zespołu The Jimi Hendrix Experience zatytułowany Are You Experienced? W 1977 urodził się Joka Michał Marten, współzałożyciel, raper i autor tekstów zespołu Kaliber 44. Prowadził również karierę solową. Zmarł 4 maja 2025 roku w wieku 47 lat.

0: forever.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Trwa szacowanie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Prezydent zawetował ustawę likwidującą CBA. A na koniec o prawdziwym niewybuchu na lekcji historii. Marcin Krzemiński. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar strawił kilkaset hektarów lasu. Leśnicy zaczynają teraz szacowanie strat. Jednocześnie apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzić. Mówi Mariusz Kiczyński, zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie.
3: W tych miejscach, gdzie był projektowany rezerwat przyrody, a więc na siedliskach bagiennych, torfowiskowych, te drzewa stoją. Teraz powiem, na słowo honoru, przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone. Także mamy nadzieję, że naprawdę nasza prewencja pomoże, nie będzie tam nieszczęśliwych wypadków.
2: To właśnie od tego terenu zacznie się wycinka drzew. Leśnicy szacują, że będzie to ogromna ilość drewna, około 120 tysięcy metrów sześciennych. Tymczasem są ostrzeżenia przed silnym wiatrem, między innymi dotyczące terenu, na którym znajduje się Puszcza Solska. Chodzi o południe i południowy wschód. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w pasie od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamość i Bieszczady, w sumie w 5 województwach. Prezydent zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Karol Nawrocki tłumaczy, że Polska musi mieć silne służby walczące z korupcją.
4: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
2: Zgodnie z decyzją Sejmu CBA miało przestać istnieć od 1 października. Prezydenckie weto komplikuje te plany. Zaglądamy na matury. Absolwenci przystąpią dziś rano do pisemnego egzaminu z wiedzy o społeczeństwie, a po południu do pisemnego języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy nie są obowiązkowe. Chciałby to była żywa lekcja historii. Uczeń liceum we włoskiej Modenie, który jako ilustrację do wykładu przyniósł dobrze zachowany pocisk moździerzowy z czasów I wojny światowej. Prawdopodobnie nie był świadom zagrożenia. Przerażony nauczyciel historii powiadomił dyrektora, ten wezwał saperów. Nie wybuch wyniesiono, lekcje zawieszono, na ucznia czekają konsekwencje. Dyrektor szkoły mówi, że trzeba też sprawdzić, skąd nastolatek miał taki pocisk.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, dzień dobry. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osakę 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Mecz trwał niespełna półtorej godziny. Następną rywalką Polki jutro będzie Amerykanka Jessica Pegula. Raszynianka jest jedyną Polką, która pozostała w singlowej rywalizacji. Spotkania pierwszej rundy przegrały Magdalena Fręch i Magdalinet. Znamy już wszystkie pary ćwierćfinałowe turnieju. Dzisiaj Rumunka Sorana Kirstea zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a Rosjanka Mira Andrzejewa z Amerykanką Coco Gauff. Jutro oprócz meczu Świątek także pojedynek Jeleny Rybakin z Eriną z Fitoliną. Znamy rozstrzygnięcia wszystkich spotkań 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W ostatnim meczu tej odsłony zmagań Krakowia zremisowała bezbramkowo z Radomiakiem. To oznacza, że na dwie kolejki przed końcem sezonu wciąż nie wiadomo ani kto zostanie mistrzem Polski, ani kto spadnie. Pewne jest tylko, że z Ekstraklasą pożegna się Termalika Brukbet Nieciecza, ale dwóch kolejnych spadkowiczów dopiero poznamy. Ciekawie jest też w pierwszej lidze. Tam wiadomo, że awansuje Wisła Kraków, ale wczoraj mógł sobie to zapewnić także Śląsk Wrocław. Ekipa zremisowała jednak tylko 2-2 z ŁKS-em Łódź i świętowanie musi poczekać. Siatkarski sezon klubowy w Polsce już się skończył, ale to jeszcze nie koniec emocji. Przed nami Final Four Ligi Mistrzów w Turynie, gdzie zagrają dwie polskie drużyny. Nowy mistrz Polski, Aluron Warta Zawiercie oraz Projekt Warszawa, który wywalczył brąz. Rywalem ekipy ze stolicy będzie włoska Perugia. Łatwo nie będzie, komentuje przyjmujący projektu Bartosz Firszt.
2: Można powiedzieć, że trafiliśmy w teorii najciężej, ale tak naprawdę każda z tych czterech drużyn nie znalazła się z przypadku w tym Final Four, także na pewno każdy z tych meczy byłby równie ciężki. Natomiast jak podchodzimy do tego meczu, no na pewno chcemy ten mecz wygrać, nie patrzymy, z kim gramy i w jakiej są aktualnie formie.
1: W drugim półfinale Ligi Mistrzów Aluron Warta Zawiercie zmierzy się ze Ziratem Ankara. Po jednym dniu przerwy kolarze wracają na trasę Giro d'Italia, tym razem już na włoskiej ziemi, bo pierwsze trzy etapy odbyły się w Bułgarii. Dwa z nich wygrał Francuz Paul Monnier, a liderem jest Urugwajczyk Guillermo Silva. Dziś kolarze pojadą z Catanzaro do Cosenzy, meta wyścigu 31 maja w Rzymie.
3: Kto z naszych radiosłuchaczy planuje wyjście z domu, to proponuję zabrać ze sobą parasol, bo dzisiaj w części regionu mogą pojawić się opady deszczu. Będzie też chłodniej aniżeli ostatnie dni, bo temperatury w regionie dzisiaj to w dzień 12 stopni Celsjusza, w nocy 9, jutro jeszcze chłodniej, ale z kolei jutro więcej przejaśnień na niebie. Do tego wszystkiego w ciągu dzisiejszego dnia spodziewajmy się mocniejszych porywów wiatru, miejscami do 50 km na godzinę. Ciśnienie 1005 hektopaskali, termika chłodna i mokra, a biometr niekorzystny.
0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
0: Reklama.
6: Trendy start w Trendy Radio.

Już po 7 na zegarze, więc dzień dobry. Przed nami druga godzina programu Trendy Start. To dzień dobry, mówię zwłaszcza tym, którzy dopiero po godzinie 7 dołączyli do naszych porannych radiosłuchaczy. Jak zawsze do 11 można budzić się z Trendy Radiem, a poranek, no jak zawsze, zabiera waszą muzykę. Trendy Start @trendyradio.pl, adres mailowy, który warto mieć pod ręką, podobnie jak nasze media społecznościowe, Facebook, Instagram, tam w sieci też jesteśmy. No a kto słucha nas w internecie, to muzyka leci tam, gdzie tylko może.

0: Reklama. Marzą ci się pierwsze ogórki małosolne? Zrób je z MPM. Tylko do środy świeże ogórki gruntowe są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
1: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
2: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.
4: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie.
5: Wszechczasów.
4: Dla ciebie.

To właśnie wtorek, 12 dzień maja, 132 dzień roku. Dzisiaj imieniny obchodzą Dominik, Pankracy, Joanna, Jan, Teodora, Domicela i German. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, Europejski Dzień Walki z Czarniakiem, Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej, no i także Dzień Wiedzy o Fibromialgii. To święta, które wpisano nam w kalendarzu. Dzisiaj słońce wstało o 4:45, zajdzie o 20:18, a generalnie dzień potrwa 15 godzin i 33 minuty. A ci, którzy witają ten wtorek i są po drugiej stronie radioodbiorników, z pewnością mogą też właśnie posłuchać muzyki, którą przygotowaliśmy na dzisiejsze spotkanie. Nie zabraknie też informacji regionalnych, więc bądźcie z nami. Podkarpacie, Małopolska, budzimy Was.

0: Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
1: Od poniedziałku do piątku po 6:00.
2: Startuj z nami.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zatrzymali 48-letniego mieszkańca powiatu łańcuckiego. Podkarpaccy poszukiwacze prowadzili czynności w sprawie 48-latka, za którym wydane były dwa listy gończe, nakaz doprowadzenia oraz zarządzenie w celu ustalenia miejsca jego pobytu. Mężczyzna odpowiada za groźby karalne, uszkodzenie ciała oraz naruszenie nietykalności funkcjonariuszy. Przed wymiarem sprawiedliwości ukrywał się od 2024 roku. 48-latek często zmieniał miejsce swojego pobytu, w tym przez pewien czas przebywał na terenie Niemiec. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna mógł wrócić do kraju i ukrywać się w jednym z domów na terenie powiatu łańcuckiego. W minionym tygodniu pojechali pod ustalony adres i zatrzymali zaskoczonego ich widokiem 48-latka. Mieszkaniec powiatu łańcuckiego został doprowadzony do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 2 lata i 6 miesięcy. Dzisiaj uczniowie klas ósmych stają przed największym wyzwaniem egzaminacyjnego maratonu – matematyką. Po języku polskim to właśnie drugi dzień zmagań budzi wśród zdających najwięcej emocji i wymaga pełnego skupienia.
2: Z matematyki trochę się stresuję, bo nie wiadomo, jakie będzie zadanie. Niektóre są takie trochę podchwytliwe, więc trzeba się dobrze przygotować i powtarzam takie najważniejsze rzeczy, takie dane, figur.
3: Z matematyki najmniej się stresuję, lubię, robię dużo zadań, arkuszy.
4: No to ja robię dużo arkuszy, dużo zadań. Najważniejsze to jest wyuczyć się wzorów i schematów i jakoś pójdzie.
5: Ja myślę, że matematyka ku przesądom jest najprostsza, ponieważ mamy zakres, którego możemy się nauczyć i chyba to jest najprostsze. Ale też warto przerobić zadania z lat poprzednich. Nawet zapytać się nauczyciela, jeśli coś nie wiemy, bo matematykę chyba trzeba głównie wytłumaczyć. I to tyle chyba, z czego można się uczyć. Szkoła nas bardzo dobrze przygotowała i mamy bardzo dobrze umiemy ten materiał.
1: Przez 100 minut ósmoklasiści będą mierzyć się z zadaniami zamkniętymi oraz otwartymi, wymagającymi nie tylko obliczeń, ale i logicznego argumentowania.
6: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Rusza 9. edycja konkursu wokalnego Tarnów ma głos. Mogą w nim wziąć udział młodzi wokaliści ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych. Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 maja. Przesłuchania do konkursu będą miały miejsce w Pałacu Młodzieży 10 i 11 czerwca o godzinie 10. Dzień później odbędzie się koncert laureatów w Amfiteatrze Letnim. Gościem specjalnym będzie Nikodem Liro wraz z zespołem. Organizatorem wydarzenia jest Pałac Młodzieży w Tarnowie. Regulamin konkursu, formularz i harmonogram dostępne są na stronie tarnowskiego magistratu. Burmistrz Dębicy zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych w przedmiocie działań zawartych w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami Gminy Miasta Dębicy na lata 2026-2030. Ich celem jest zapoznanie mieszkańców z proponowanymi zmianami i zebranie opinii, wniosków oraz uwag na temat projektu. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie do 18 maja. Mieszkańcy mogą wziąć udział w konsultacjach poprzez wypełnienie ankiety, w której mają możliwość wyrażenia swojej opinii oraz zgłoszenia wniosków i uwag do proponowanych działań ujętych w programie. Ankieta dostępna jest w formie elektronicznej na miejskim portalu konsultacji społecznych pod adresem konsultacje.dębica.pl.
0: Reklama. Sąsiedzie, botwinka w MPM jest teraz za pół ceny. Tylko 3,50 zł za pęczek. Tak, młodą botwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MPM po 3,50 za pęczek. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
12: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, klecie 70 naprzeciwko szkoły rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: właśnie wtorek z Trend Radiem, a teraz już pora u nas w programie Trendy Start na informacje drogowe. Te przygotował Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Dziś serwis drogowy startuje w Gorlicach, gdzie ruch wolniejszy jest na ulicy Tadeusza Kościuszki, troszkę wolniejszy w ulicach Parkowej i Sienkiewicza, a także na ulicach Stawiska, ulicy Stróżowskiej, Krakowskiej i Kołłątaja. Nadal prace drogowe trwają na skrzyżowaniu ulic 11 listopada i Korczaka. W miejscu budowy ronda ulica jest wyłączona z ruchu. O tej porze wydłuża się szereg samochodów, które czekają przed światłami od strony Biecza. W Jaśle noga z gazu na ulicy 17 stycznia i ulicy Lwowskiej na dojeździe do ronda Solidarności. Poza tym zwalniamy w Rynku Miasta oraz na przyległych ulicach. Obecnie troszkę wolniej jest ulicami Piłsudskiego, Metzgera, 3 Maja i Mickiewicza. Jedziemy teraz przez Krosno.
3: Ruch niewielkimi utrudnieniami na ulicach Korczyńskiej, Niepodległości, Tkackiej, Podwalu, ulicy Wojska Polskiego, Bohaterów. No i koreczki jak zwykle do światełek na ulicy Lwowskiej, do światełek z Bieszczadzką, na ulicy Zajkowskiego, do światełek z ulicą Podkarpacką. Jeżeli chodzi o utrudnienia, no to zmiana organizacji ruchu na ulicy Podwale, przebudowa ronda na ulicy Sikorskiego. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy Taxi Krosno za informację. Przejeżdżamy w stronę Sanoka. W miejscowości Sieniawa utrudnienia drogowe spowodowane pracami. Trzeba troszkę zwolnić. W Sanoku gaz zmniejszamy na ulicach Dymowskiego, Rymanowskiej oraz Staszica. Spowolnienia mogą zdarzać się na ulicach Dworcowej i ulicy Lipińskiego.
1: Spiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Reklama. Już 17 maja zapraszamy na piknik rodzinny w Sanoku. Od 13 do 21 na Błoniach obok hali Mosir czeka na Was prawdziwa uczta. Szykujcie apetyty na chrupiące zapiekanki, soczyste burgery i złociste frytki. Do tego food trucki, lody, gofry i popcorn. Dla najmłodszych przygotowaliśmy ogromne dmuchańce i radosne animacje. Nie może Was zabraknąć. Konkursy, zabawa i najlepsze jedzenie w mieście. Piknik rodzinny 17 maja. Do zobaczenia na sanockim Mosirze.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko! Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę Mrówkę. Zakupy, a do tego Mrówka dla Ciebie! Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
3: Szukasz miejsca na biznes w świetnej lokalizacji? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia plac w Januszkowicach, gmina Brzostek. Aż 33 ary utwardzonego terenu i 400 metrów kwadratowych zabudowań. Obiekt monitorowany z alarmem, gotowy do działania od zaraz. Na miejscu dostępny mieszalnik do betonu. Idealne miejsce pod działalność usługową, logistyczną, handlową lub magazynową. Co ważne, istnieje możliwość wykupu nieruchomości. Zapraszamy do rozmów przedsiębiorców szukających konkretnych rozwiązań. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 728 808 816.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
5: Dzisiaj, moi drodzy, już od samego rana pozdrawiamy wszystkie pielęgniarki, położne także, bo to 12 maja, Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki, i ma na celu podziękowanie wszystkim, którym właśnie ta branża jest bliska. Dziękujemy dzisiaj właśnie poprzez falę 101,9, 95,2 FM za Waszą codzienną misję pomocy wszystkim chorym. Drogie pielęgniarki, szanowne położne, gdyby nie Wy, no to pobyt w szpitalu byłby zupełnie inny, a zwłaszcza, że o poranku macie co robić, to dzisiaj na dobry początek dnia też muzyka z dedykacją właśnie dla tej medycznej branży w fartuszkach.
0: Trendy Start. Trendy Start. W Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Skończył się rozejm, wróciły rosyjskie ataki, za chwilę doniesienia z Ukrainy. Będzie też kontrola pałacu w Wilanowie po festiwalu techno. Marcin Krzemiński. Sąd okręgowy w Sosnowcu rozpozna dziś zażalenie prokuratury, która domaga się aresztowania 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Mężczyzna, przypomnę, wyszedł na wolność po wpłaceniu 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Do tragedii doszło 23 kwietnia. Zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o nocnych atakach z użyciem licznych dronów na stolice kraju Kijów oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń. To pierwszy alarm powietrzny nad stolicą Ukrainy od piątku. W sobotę rozpoczęło się trzydniowe zawieszenie broni ogłoszone przez prezydenta USA. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o liczne naruszenia rozejmu w trakcie jego obowiązywania. Zabytkowa architektura nie ucierpiała. Mazowiecki konserwator zabytków przeprowadził kontrolę pałacu w warszawskim Wilanowie. To po weekendowym festiwalu techno, który przyciągnął tysiące uczestników. Kontrola wykazała, że po imprezie naprawy w kilku miejscach wymaga kostka brukowa. Odtworzony musi zostać też trawnik, ale było to przewidziane jeszcze przed festiwalem, tłumaczy ministra kultury Marta Cienkowska.
2: W wytycznych konserwatora i jako jedna z warunków realizacji tej imprezy była rekultywacja całego tego terenu zielonego. Więc my będziemy na pewno weryfikować, czy rzeczywiście to się wydarzy i to ma się wydarzyć w trybie natychmiastowym.
1: Muzeum Pałacu w Wilanowie w specjalnym oświadczeniu zapewnia, że pieniądze z najmu terenu zostaną przeznaczone na konserwację obiektów muzealnych. 22 filmy powalczą w konkursie głównym rozpoczynającego się dziś 79. Międzynarodowego Festiwalu w Cannes. Wśród nich Fatherland Pawła Pawlikowskiego czy Bitter Christmas Pedro Almodovara. Festiwal potrwa do 23 maja.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi 1000 w Rzymie. Pokonała Japonkę Naomi Osaka 6-2, 6-1 i jej następną rywalką jutro będzie Jessica Pegula. Polski Związek Piłki Nożnej planuje stworzyć grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem reformy wprowadzającej obowiązkowy limit Polaków w kadrach klubowych. Zespół może zostać powołany podczas czwartkowych obrad zarządu federacji przy okazji zatwierdzania regulaminów rozgrywek. Michał Waszkiewicz.
2: Brzmi poważnie, ale stworzenie grupy roboczej to tak naprawdę krok w tył. Jak pisze Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego, PZPN był przekonany, że podczas majówki dogada się w tej sprawie z klubami, a w czwartek zatwierdzi ten regulamin. Nic z tego, klubom pomysł się nie podoba, więc Związek wykonuje jeszcze ruch, który de facto nie znaczy nic. A na czym PZPN-owska reforma miałaby polegać? Na obowiązku posiadania w kadrze meczowej 8 Polaków, w kolejnym sezonie 9, a docelowo 10. I oczywiście można byłoby trzymać ich na ławce, ale wiadomo, że docelowo zwiększyłoby to liczbę występów rodzimych piłkarzy. Oczywiście większość klubów tych 8 czy 10 Polaków już ma. Tyle, że miałby to być teraz przymus. A kluby przymuszane być nie lubią. Już eksperyment z obowiązkowym polskim młodzieżowcem w składzie zbyt długo nie przeżył. Niewykluczone, że przepis o limicie Polaków w kadrze został właśnie zduszony w zarodku.
1: A jak jesteśmy przy piłce, to w ostatnim meczu 32. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Krakowia zremisowała 0-0 z Radomiakiem. Fred Rutten zrezygnował z funkcji selekcjonera reprezentacji Curaçao, która zadebiutuje w piłkarskich mistrzostwach świata. Holenderski trener objął zespół w lutym. Pod koniec marca jego drużyna przegrała 2 mecze towarzyskie z Chinami 0-2 i Australią 1-5. Rezygnacja Ruttena miesiąc przed rozpoczęciem mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku jest sporym zaskoczeniem. Według holenderskich mediów jego następcą ma być Dick Advocaat, który w latach 2024-2026 trenował reprezentację Curaçao i awansował z nią na Mistrzostwa Świata. 78-latek w lutym odszedł z powodów osobistych.
3: Wtorek w regionie przynosi ochłodzenie i opady deszczu. Na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa oraz Rzeszowa dzisiaj możemy liczyć na 12 stopni Celsjusza w dzień. Do tego jeszcze biometr niekorzystny, ciśnienie rankiem 1005 hektopaskali i wiatr zachodni w porywach 50 km na godzinę. Jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, troszeczkę więcej przejaśnień i już w zasadzie w całym regionie nie powinniśmy odnotować opadów deszczu, ale będzie dalej chłodno. 13 kresek w dzień, a w nocy niewiele, bo 3 kreski ponad zerem.
4: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Marzą Ci się pierwsze ogórki małosolne? Zrób je z MPM. Tylko do środy świeże ogórki gruntowe są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
4: Reklama.
12: Trendy start w Trendy Radio.
3: Dzień dobry po ósmej, to wtorek, 12 dzień maja, program Trendy Start coraz bardziej nam się rozkręca, chociaż no kto z nami jest od godziny 6, ten już wie, że mnóstwo fajnych rytmów pojawiło się na antenie Trendy Radia. Obiecujemy, że w dalszej części naszego programu i także w ciągu całego dnia usłyszycie wiele znanych i lubianych piosenek. No a teraz właśnie w ten 132 dzień roku pędzimy z kolejną godziną poranka. Łukasz Michtal, poranna zmiana, mówimy dzień dobry.

Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skołyszyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skołyszyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glas. Profesjonalizm w każdym detalu. Mała armia Janosika w Rzeszowie. Już 17 maja o godzinie 16 wyjątkowe wydarzenie. Siódma największa góralska majówka. Na scenie niezwykły zespół dzieci i młodzieży, który zachwyca energią i porusza serca publiczności w całej Polsce. To jednak coś więcej niż koncert. To wydarzenie charytatywne. Cały dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje młodzieżowe polaminowe. Nie przegap, najlepsza muzyka i emocje z Małą Armią Janosika na rzeszowskim Podpromiu. Bilety dostępne na stronie

0: www.lotto.pl. Do zobaczenia w Rzeszowie.
1: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
2: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4. Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Wtorkowy ranek, a my pędzimy dalej z programem Trendy Start. info@trendradio.pl. Adres mailowy, który warto mieć gdzieś pod ręką, jeśli coś ciekawego dzieje się w waszym zasięgu, bo to nasi redakcyjni koledzy czekają również na to, aby podzielić się z wami ciekawymi tematami, rozmowami od was. No właśnie, jeśli coś ciekawego dzieje się w waszym zasięgu, to dajcie nam obowiązkowo znać, a my również postaramy się te tematy przemycić na naszej antenie, chociażby w takiej formie jak teraz, bo rozmowa dnia przed nami.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: Od 15 do 17 maja malownicza trasa Korczyna-Czarnorzeki ponownie stanie się areną sportowych emocji podczas jednej z najbardziej widowiskowych rund wyścigów górskich w Polsce. Wtedy rusza 23. edycja wyścigu Przątki. A dzisiaj gościem poranka jest Marcin Fiejdasz, prezes Automobil Klub Małopolski Krosno. Proszę powiedzieć, jakie kluczowe zmiany czekają zawodników i kibiców podczas tegorocznej edycji wyścigu?
3: Muszę powiedzieć, że w tym roku czeka nas jak gdyby rewolucyjna zmiana w wyścigu górskim, dlatego że po raz pierwszy w Korczynie, a po raz drugi w ogóle w historii polskich wyścigów górskich, organizujemy zawody Mistrzostw Europy Samochodów Historycznych. Przez to też znacznie wzrosła frekwencja na tym wyścigu i wyścig uzyskał znacznie większą rangę niż dotychczas.
2: Trasa z Korczyny do Czarnorzek uchodzi za taką wymagającą. Jak przebiegają przygotowania do zabezpieczenia tego odcinka?
3: Muszę powiedzieć, że dzięki współpracy z partnerem naszym, województwem podkarpackim, przed 2 laty udało się podnieść znacznie bezpieczeństwo tej trasy, dlatego że powstały nowe bariery zabezpieczające trasę, przede wszystkim takie, które pozwalają na ściganie się samochodom wyścigowym typu Formuła, co jest rzadkie w naszym kraju, bo tylko 2 trasy posiadają taką możliwość. Poza tym zmieniono część asfaltu, który jest bardzo dobrej jakości w tej chwili. Dzięki temu też moglibyśmy kandydować właśnie o imprezę wyższej rangi. Także to są te prace, które poniesiono i nakłady poniesiono dzięki właśnie województwu podkarpackiemu, gminie Korczyna już w tym roku czy w poprzednim latach. Oczywiście dużo pracy czeka też nas jako organizatorów na przygotowanie całego odcinka trasy poprzez montaż barier, zabezpieczeń i innych elementów, które będą służyć podniesieniu bezpieczeństwa zawodników i publiczności.
2: Wspominał pan, że taką kolejną atrakcją jest runda wyścigowa pojazdów historycznych. Czy one mają inną trasę?
3: Zasadą wyścigów górskich jest to, że startują samochody na tej samej trasie, na jednym odcinku. On się nieco w tym roku wydłużył, dlatego że wymagania Światowej Federacji zmusiły nas do tego, żeby wydłużyć trasę o 300 metrów. Niemniej jednak każdy z zawodników pokona tą trasę dokładnie tyle samo razy ten sam dystans. Także tutaj żadnych różnic nie ma. Natomiast same samochody historyczne są bardzo ciekawymi elementami tej rywalizacji. Wyścigi górskie są taką konkurencją, które pozwalają na start wszystkich samochodów praktycznie, jakie można stosować w motorsporcie, poza jakimiś tam terenowymi, więc stała się taka możliwość i bardzo się z tego powodu cieszymy, że zobaczymy takie auta.
2: Wyścig Przątki ma długą tradycję, a co sprawia, że ta runda jest tak prestiżowa w kalendarzu górskich samochodowych mistrzostw Polski?
3: Myślę, że sam klimat tego wyścigu i taka bardzo kompaktowa sprawa. Tylko w Korczynie jest możliwość startu z rynku tak naprawdę, czyli z takiej centralnej części miejscowości. Wszystko tak naprawdę wokół rynku się układa, czyli park serwisowy dla zawodników, administracja wyścigu, różne miejsca dla kibiców, typu właśnie catering, czy jakieś tam dodatkowe atrakcje, które przewidujemy w tym roku. Można tam zobaczyć, będzie jakieś prezentacje samochodów elektrycznych, czy też prezentacje różnych stoisk z pamiątkami, więc to jest coś, czego nie zawsze można doświadczyć na trasach wyścigowych, bo zazwyczaj one rozgrywane są gdzieś tam daleko, poza centrami miast. A z Krosna mamy tak naprawdę 4 kilometry i możemy dojechać zwykłą komunikacją miejską do tego wyścigu, więc to jest też chyba bardzo poważny argument, dlaczego tak jest. I zawodnicy lubią tę trasę, dlatego że jest szybka, ale też momentami bardzo trudna technicznie, co właśnie powoduje dodatkowe atrakcje. Szybkość w połączeniu z ciasnymi zakrętami powoduje dodatkowe emocje i jest to chyba interesujące dla zawodników.
2: Jeśli chodzi o kibiców, na co muszą się przygotować, w jaki sposób bezpiecznie powinni wspierać zawodników podczas wyścigu?
3: Z tego miejsca już apelujemy o to, żeby przestrzegać zasad, które są podstawowe, czyli nie wchodzić na trasę wyścigu, stawać daleko i w bezpiecznych miejscach oznaczonych przez organizatora. W żadnym wypadku nie wchodzić w miejsca wykopertowane taśmą, czy też miejsca, które wyglądają na niebezpieczne, stawać przed barierami, przebiegać przed samochodami, to jest bezwzględnie wykluczone. My liczymy na kibiców i ich pomoc i współpracę, dlatego że dzięki temu, dzięki naszym ciężkiej pracy, no dzięki też kibicom, którzy no, u mnie przyjeżdżali na ten wyścig, czasami nawet gdy padał mocny deszcz, dostaliśmy się do tego no, europejskiego czempionatu i chcemy ten czempionat utrzymać tutaj w Korczynie, co jest też ważne dla całego regionu, a dzięki kibicom, no, którzy też są oceniani, dlatego że na wyścig przyjeżdżają obserwatorzy z zagranicy, z Międzynarodowej Federacji i oni patrzą, bezwzględnie oceniają nasze wszystkie potknięcia, także na ten aspekt też bardzo zwracają uwagę.
2: To będzie 23. edycja, a czy można powiedzieć, że wyścig Przątki to nie tylko zmagania zawodników, ale też marka?
3: No poniekąd jest marką. Jest to jeden w tej chwili z najdłużej rozgrywanych wyścigów w Polsce, dlatego że od 23 lat nieprzerwalnie ten wyścig się odbywa właśnie w Korczynie, z czego jesteśmy bardzo dumni. No przetrwaliśmy najtrudniejszy czas, gdzie zmagaliśmy się choćby z COVID-em, czy zmagaliśmy się z kryzysem paliwowym, czy z kryzysem finansowym w naszym kraju. No dzięki właśnie naszym partnerom, tym województwu podkarpackiemu, gminie Korczyna, miastu Krosno, wielokrotnie udało się ten wyścig przeprowadzić. No liczymy na to, że w kolejnych latach dalej to się będzie udawało kontynuować i jeszcze bardziej rozwijać tą markę. No, dzięki temu, że organizujemy ten wyścig, wielu ludzi w Polsce wie, gdzie jest Korczyna, wie, gdzie jest Krosno, wie, jak do tego dojechać, do tego regionu naszego dojechać. No, no nie wszyscy Krosno kojarzą, czy Korczynę, a część ludzi w Polsce kojarzy wyłącznie tylko z wyścigiem górskim. Także no, jest to taka marka już sama w sobie.
2: Ja dziękuję za rozmowę. Zapraszamy też do kibicowania, a całość rozmowy będzie można usłuchać na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. Wystarczy kliknąć zakładkę audycja.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W piątek dyżurny przeworskiej jednostki otrzymał zgłoszenie, że podczas prowadzonych prac ziemnych w miejscowości Mirocin operator koparki wykopał niewybuchy. Dyżurny we wskazane miejsce skierował policjantów, którzy potwierdzili zgłoszenie i zabezpieczyli miejsce przed osobami postronnymi. Funkcjonariusz z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego określił niebezpieczne znalezisko jako pociski do armatki przeciwpancernej pochodzące z okresu II wojny światowej. O znalezisku zostali powiadomieni saperzy z 21. Batalionu Wojska Polskiego w Rzeszowie, którzy wywieźli niewybuchy do miejsca ich neutralizacji. Strażnicy graniczni z przejścia w Medyce udaremnili próbę wywozu pojazdu o szacunkowej wartości 240 tysięcy złotych. Maszyna zostanie poddana szczegółowej ekspertyzie. Do zdarzenia doszło 10 maja podczas odprawy na kierunku wyjazdowym z Polski do Ukrainy w Medyce, wyjaśnia porucznik Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Mężczyzna kierował zestawem ciężarowym z lawetą, na której przewożona była koparka. Podczas weryfikacji legalności pochodzenia maszyny funkcjonariusze Straży Granicznej wykryli, że sposób naniesienia numerów identyfikacyjnych oraz wykonanie tabliczki znamionowej odbiegają od obowiązującego wzoru. Kierowca został przesłuchany w charakterze świadka, a funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzą dalsze czynności w tej sprawie. Maszyna o szacunkowej wartości 240 tysięcy złotych zostanie poddana szczegółowej ekspertyzie w celu ustalenia oryginalnych numerów identyfikacyjnych oraz źródła pochodzenia pojazdu.
1: Czynności przeprowadzą specjaliści mechanoskopii z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Powiat sanocki otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 4 700 000 zł w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji pod nazwą budowa obiektu magazynowo-garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku. Inwestycja ma na celu wzmocnienie infrastruktury służb ratowniczych oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sanockiego. Nowy obiekt przyczyni się do zwiększenia sprawności działania strażaków, skuteczniejszego reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz podniesienia poziomu ochrony ludności na terenie całego powiatu.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: W związku z modernizacją budynku przy ulicy Chopina 38 w Jaśle, część poradni specjalistycznych tymczasowo zmienia swoją siedzibę. Przerwa w pracy poradni zaplanowana jest od 13 do 15 maja. Na ulicę Kraszewskiego 13 zostaną przeniesione poradnie alergologiczna, kardiologiczna, endokrynologiczna, gastroenterologiczna, diabetologiczna, reumatologiczna oraz punkt pobrań. Natomiast na ulicę Lwowską 22 zostaną przeniesione poradnie chirurgiczna, otolaryngologiczna, ginekologiczno-położnicza, urologiczna, chorób płuc oraz medycyna pracy. Remont potrwa do marca 2027 roku. Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu Rozwijamy Jasło, mówi Adam Kostrząb, burmistrz Jasła.
4: Bardzo ważne zadanie, gdyż mieszkańcy Jasła też korzystają z tych obiektów w znacznej większości, tak zakładam. No a te obiekty już najlepszy czas świetności mają za sobą i najlepsze lata. Jest to obiekt z lat chyba 80., więc on nie spełnia żadnych standardów, zwłaszcza tych z zewnątrz, ani pod względem wizualnym, ani funkcjonalnym. Znaczy pewnie spełnia, ale no nie tak jak dzisiejsze czasy by nakazywały i oczekiwały. Więc ten remont również będzie.
1: Wznowienie przyjęć w nowych lokalizacjach zaplanowano 18 maja.
0: Reklama. Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
7: Sąsiedzie, botwinka w MPM jest teraz za pół ceny. Tylko 3,50 zł za pęczek. Tak, młodą botwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MPM po 3,50 za pęczek. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
8: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Chciałbym za przebojem hit za hitem, czyli muzyczny poranek. Tak, moi drodzy, dzisiaj kolejny dzień stresu dla ósmoklasistów, kolejny dzień egzaminów. My trzymamy mocno kciuki za tych, którzy już za chwileczkę, dokładnie za kilka minut o 9:00 będą siedzieć już w ławce i zmagać się z kolejnym dniem egzaminów. No a jeśli chodzi o tych, którzy egzamin ósmoklasisty mają już za sobą i siedzą za kierownicą swojego samochodu na drogach regionu, to też mamy informacje, które przygotował Michał Sienicki. Kierowcy, co robimy? Prosta sprawa. Dajemy głośniej.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Ponownie wyjrzyjmy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez ulicę Sanoka. Lekko ściągamy gasy na dojazdach do ronda Beksińskiego oraz na ulicach Kościuszki, Mickiewicza, Staszica oraz ulicy Bony. Pamiętajmy o utrudnieniach spowodowanych rozbudową obwodnicy. Występują one na krajowej 84. Zwracajmy uwagę na znaki i bądźmy bardziej ostrożni. Jedziemy teraz przez Krosno. Zwolnimy na ulicy Bieszczadzkiej w kierunku miasta. Bardziej w centrum zwiększmy ostrożność na ulicach Legionów Niepodległości i Korczyńskiej, ulica Bursaki, ruch w miarę płynny, Czajkowskiego, Tkacka, Podwale. Również małe utrudnienia, prace drogowe na ulicach Sikorskiego, Lotników i ulicy Pużaka. Oprócz tego zwalniamy na obwodnicy na ulicy Podkarpackiej przy skrzyżowaniu z ulicą Czajkowskiego, na Nicę w stronę Jasła. Ponadto na ulicy Rzeszowskiej czekamy na skręt w obwodnicę troszeczkę dłużej. W Jaśle korek na ulicy 17 stycznia przed wjazdem na Rondo Solidarności. Zwalniamy również w stronę Ronda Solidarności na ulicach Lwowskiej i Kazimierza Wielkiego. Możemy też przystawać w centrum miasta na rynku oraz na ulicach Mickiewicza i Szejnochy, wolniej ulicami 3 Maja, Kołłątaja, Piłsudskiego, troszkę mniej gazu na ulicy Metzgera. W Gorlicach bądźmy bardziej ostrożni na ulicach Parkowej, Bieckiej, ulicy Stawiska oraz Kościuszki. Na Legionów ruch troszkę wolniejszy, choć dość płynny. Zwalniamy na ulicach Mickiewicza i Sienkiewicza oraz na wjeździe od strony Jasła.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

Choć weekend już za nami, mamy wtorek, 12 dzień maja, to jednak chwalimy się tym, co nasze, co podkarpackie i małopolskie. Chociaż no właśnie, na chwileczkę zatrzymamy się w Jaśle, bo przecież z tego miasta pochodzi siatkarz, który ostatnio zdobył Mistrzostwo Polski wraz z Aluronem CMC Wartą Zawiercie po jakże emocjonującym finale Plus Ligi sezonu 2025-2026. Dla Jasła to wyjątkowy moment, bo przecież Patryk Łaba swoje pierwsze siatkarskie kroki stawiał w UKS Mosir Jasło, a także MKS Mosir Jasło. A dzisiaj może cieszyć się z tytułu Mistrza Polski. Gratulujemy, trzymamy mocno kciuki za kolejnych mistrzów sportu, którzy pochodzą zarówno z Podkarpacia, jak i Małopolski, bo przecież właśnie tutaj gra Trend Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burza i silny wiatr. Są pogodowe ostrzeżenia, powiemy gdzie. Rząd będzie zabiegać o zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy. Będzie też matematyka. Zdają ją dziś ósmoklasiści. Marcin Krzemiński. Burze na wschodzie, silny wiatr na południu. Są ostrzeżenia pogodowe dla w sumie 7 województw. Od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamości i Bieszczady możliwy mocny wiatr do 75 km na godzinę. Tam alerty pierwszego stopnia. Także pierwszego stopnia i także między innymi w Zamościu, ale też generalnie na wschodzie województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz w większej części Podlasia przed południem mogą się pojawić burze. Dodam, że w Beskidach dziś też ostrzeżenie przed ulewami. Wicepremier i ministrowie rządu będą w najbliższych tygodniach zabiegać o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Zapowiedział to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ma wyglądać ta dyplomatyczna ofensywa? O tym Szymon Kępka.
2: Polska chce przekonać Amerykanów do relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ten kontyngent ma być zmniejszony o 5 tysięcy i Polska zadeklarowała, że jest gotowa tych wojskowych z Niemiec przyjąć do siebie. O tym zadecyduje amerykańska administracja, dla której nasza gotowość to najpewniej za mało. Oprócz silnego sojuszu, inwestycji w obronność i kupowania sprzętu także w USA, ma być także osobiste zabieganie o żołnierzy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: W najbliższych tygodniach zarówno moi najbliżsi współpracownicy, wszyscy będą w Stanach Zjednoczonych, w różnych misjach, i to gospodarczych, i związanych z sprzętem wojskowym, ale każda z nich ma też zadanie związane z budową dobrych relacji, żeby przyciągać wojska amerykańskie do Polski.
2: Rocznie Polska inwestuje w jednego amerykańskiego żołnierza około 15 tysięcy dolarów i to najwięcej w Europie, deklaruje szef MON. Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
1: Właśnie ruszył drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj był polski, czas zatem na matematykę. A o nastroje przed egzaminem uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
4: Trochę jest stres, ale możliwe, że dam radę.
5: Źle. Dlaczego źle?
4: Bo nie umiem prawie w ogóle nic z matematyki.
5: Lekkie obawy. Przygotowywałeś się? W tamtym tygodniu zacząłem.
6: Jesteś przygotowany?
5: Tak, pół na pół, ale jest dobrze.
1: Jutro ostatnia część egzaminu, czyli język obcy. Trwają też matury. Rano egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie, a po południu odbędzie się również pisemny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. To nie są obowiązkowe sprawdziany, ale mogą pomóc w dostaniu się na wymarzone studia. Już dziś Alicja Szempińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. Wczorajsze dwie próby, w tym jedna, podczas której swoje punkty przyznali jurorzy, umocniły pozycję Polski w wyścigu o sobotni finał.
7: No właśnie mi było tak bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować, i to jest tak szalenie miłe.
1: W tym roku konkurs odbywa się w Wiedniu. W sumie podczas dzisiejszego półfinału usłyszymy 15 utworów. Start o 21:00.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Pora na sport. Mateusz Stanicki, zapraszam. Chociaż do końca rozgrywek dwie kolejki, to w piłkarskiej ekstraklasie wciąż niemal same niewiadome. Dalej nie znamy mistrza Polski, a jeżeli chodzi o spadki, to wiadomo tylko, że z najwyższą klasą rozgrywkową pożegna się Termalika Brukbet Nieciecza. Zagrożone miejsca zajmują Lechia Gdańsk i Arka Gdynia, ale drżeć do końca będzie tak naprawdę pół tabeli. Także Krakowia, która we wczorajszym, ostatnim meczu 32. kolejki spotkań zremisowała z Radomiakiem 0-0. Jeszcze nic nie jest stracone, mówi trener Pasów Bartosz Grzelak.
2: Ja to tak widzę, że ta końcówka sezonu to jest jak taki rejs. Biegamy razem z tymi innymi zespołami, którzy są mieszane w to i dzisiaj zrobiliśmy słabe okrążenie, ale jeszcze są dwa okrążenia tu, żeby przebiec. Dalej mamy wszystko w własnych rękach.
1: Jeżeli chodzi o to, co dzieje się w Ekstraklasie, to sytuacja nieco rozjaśni się w środę, gdy zaległe spotkania 31. kolejki rozegrają Arka Gdynia z Górnikiem Zabrze i Raków Częstochowa z Jagiellonią Białystok. Jessica Pegula będzie kolejną rywalką Igi Świątek w turnieju rangi 1000 rozgrywanym na kortach ziemnych w Rzymie. Wczoraj Roszenianka w 1/8 finału pokonała Naomi Osakę 6-2, 6-1. Niestety Świątek pozostała jedyną Polką w rywalizacji. Spotkania pierwszej rundy przegrały Magdalena Fręch i Magdalinet. A dziś dwa pierwsze mecze ćwierćfinału. Rumunka Sorana Kirsta zagra złotyszką Jeleną Ostapenko, a Rosjanka Mira Andriejewa z Amerykanką Coco Gauff. Jutro oprócz meczu Świątek także pojedynek Kazaszki Jeleny Rybakiny z Ukrainką Eliną Świtoliną. Kobieca reprezentacja Polski w curlingu zajęła w Lublanie drugie miejsce w turnieju prekwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata. Dzięki temu awansowała do decydującej fazy eliminacji, które odbędą się w listopadzie. West Ham United, którego piłkarzem wciąż jest bramkarz Łukasz Fabiański, domaga się wyjaśnień i m.in. upublicznienia zapisu rozmowy między sędzią VAR a głównym, która doprowadziła do anulowania bramki dla tej drużyny tuż przed końcem niedzielnego meczu ligowego z Arsenalem. Sędzia po długiej analizie gola nie uznał, odgwizdał faul na bramkarzu. To był ważny mecz. Arsenal walczy o mistrzostwo, West Ham o utrzymanie w Premier League. Ekipa popularnego Fabiana ostatecznie przegrała 0-1.
3: Podkarpackie oraz małopolskie termometry dzisiaj w ciągu najbliższych godzin mają odnotować 12 stopni Celsjusza. Tak według meteorologów powinno być dzisiaj w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie, Sanoku czy Rzeszowie. Wiatr zachodni w porywach 50 km na godzinę. Ciśnienie 1005 hektopaskali i w części regionu niewykluczone opady deszczu. Generalnie dzień zapowiada nam się pod znakiem termiki chłodnej i mokrej, biometr niekorzystny.
4: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.

0: Wielkie ceny, duży uśmiech.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Marzą Ci się pierwsze ogórki małosolne? Zrób je z MPM. Tylko do środy świeże ogórki gruntowe są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
8: Reklama.
9: Trendy start w Trendy Radio.
10: Cześć, dzień dobry wszystkim po godzinie 9:00, to jest wtorek, to 12 dzień maja i my w dalszym ciągu nie zwalniamy tempa. Jesteśmy cały czas razem z Wami w pracy, w domu, w samochodzie, no wszędzie tam, gdzie gra Trend Radio i poranek Trendy Start. A teraz właśnie, moi drodzy, skoro już rozpoczynamy kolejną godzinę dzisiejszego programu, to też nie zabraknie przeglądu prasy, a w nim oczywiście standardowo Ewa Bukowiecka.
11: Zasiewa!

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Dzień dobry, serdecznie witam we wtorkowy poranek 12 maja. Jak zawsze po godzinie 9 będziemy kartkować prasę lokalną, a dzisiejszy dzień ma wyjątkowy charakter. Właśnie teraz tysiące uczniów zasiadają do egzaminów ósmoklasisty. W naszym przeglądzie nie zabraknie oczywiście bieżących tematów: inwestycje w regionie, tematy społeczne oraz gorący temat – egzamin ósmoklasisty. Dziś uczniowie mierzą się z matematyką. Na rozwiązanie zadań z ułamków, procentów czy geometrii będą mieli 125 minut.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie. I'm feeling bold. In somewhere I know where I'm going.

0: Reklama.
1: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agro.

0: elektrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
1: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
2: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
3: Reklama. Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio. Trendy Radio 1.9.
4: Zaczynamy przegląd najistotniejszych informacji z Małopolski, który niestety musimy otworzyć doniesieniami o wielkiej tragedii pod Tatrami. Nie żyje 6-letnie dziecko potrącone przez samochód w Zakopanem. Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę na jednym z parkingów. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych i przetransportowania dziecka do szpitala, nie udało się uratować jego życia. To już ostatnie chwile wieży nadawczej na Górze Parkowej. Żelazna kratownica jest demontowana. Stare urządzenia nadawcze są przenoszone na nową wieżę widokową, która dostępna jest dla turystów od końca stycznia. Zmieni się przestrzeń wokół konstrukcji, powstaje tam strefa relaksu. Jeszcze niedawno pojedyncza tama na potoku Chechło w Chrzanowie była ciekawostką. Dziś mieszkańcy obserwują już kilka takich konstrukcji, a ślady działalności bobrów, powalone drzewa, rozlewiska, podgryzione pnie stają się coraz bardziej widoczne. Dla jednych to zaskoczenie, dla innych dowód na to, że lokalna przyroda ma się coraz lepiej. Z inicjatywy wojewody małopolskiego w Ujściu Gorlickim odbyło się zapowiadane już wcześniej spotkanie w sprawie funkcjonowania zbiornika w Klimkówce. Pojawili się na nim m.in. przedstawiciele RZGW, samorządów gorlickiego, wędkarzy, zarządu MPGK w Gorlicach. Wnioski pokrótce są 3. To najważniejsze tematy, które otwierają dzisiejszy przegląd prasy. To jednak dopiero pierwsza część naszego zestawienia. Za chwilę przejdziemy do kolejnych artykułów, w których sprawdzimy, co dzieje się na Podkarpaciu. Zostańcie z nami.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Czas sprawdzić ponownie, co zdarzyło się w ostatnim czasie na drogach.
3: Około godziny 7.30 w Rzeszowie na ulicy Pleśniarowicza doszło do kolizji osobowego Sangyonga z Kią, a kilka minut później na ulicy Ludwika Chmury doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca Fordem najprawdopodobniej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i zderzyła się z Chevroletem, po czym uderzyła jeszcze w osobowego Forda i Peugeota. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala na badania. Pas w kierunku Rudnej jest zablokowany. Poza tymi zdarzeniami na podkarpackich drogach nie odnotowaliśmy poważnych wypadków.
2: A mówił o tym Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Powiat gorlicki pozyskał blisko 2,9 miliona złotych dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia na modernizację lądowiska przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Inwestycja ta ma kluczowe znaczenie dla szybkości i skuteczności ratowania życia w sytuacjach krytycznych. Modernizacja ma na celu przede wszystkim dostosowanie obiektu do aktualnych wymogów technicznych i przepisów lotniczych. Główne założenia projektu obejmują zwiększenie możliwości operacyjnych, poprawę standardów bezpieczeństwa oraz szybszy transport pacjentów, mówi Mirosław Waląg, starosta gorlicki.
2: Najważniejszą zmianą, która tutaj nastąpi, to będzie umożliwienie całodobowego, bezpiecznego przyjmowania śmigłowcu lotniczego pogotowia ratunkowego, także w porze nocnej i przy ograniczonej widoczności. To na pewno ogromny krok naprzód, ponieważ w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia każda minuta ma znaczenie. Dzięki tej inwestycji pacjenci będą mogli znacznie szybciej trafić do specjalistycznej pomocy medycznej, co bezpośrednio przełoży się na poprawę ich rokowań. Istotnym elementem modernizacji będzie również zwiększenie nośności płyty lądowiska.
1: Gorlicka placówka znalazła się w elitarnym gronie beneficjentów. W całej Małopolsce dofinansowanie na budowę lub modernizację lądowisk otrzymało 12 szpitali. 17 maja w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu odbędzie się Noc Muzeów pod znakiem nietoperza. Wydarzenie organizowane przez Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach jest skierowane do wszystkich miłośników natury, tajemnic i oczywiście nietoperzy. Pod znakiem nietoperza przygotowana przez animatorów i edukatorów z krainy Podkowca w ramach ogólnopolskiej akcji Noc Muzeów poświęcona będzie niezwykłym mieszkańcom Łosiańskiej Cerkwi, kolonii Podkowca Małego, jednego z najciekawszych gatunków nietoperzy występujących w Polsce. Na uczestników czeka wieczór pełen atrakcji, przygotowanych z myślą o całych rodzinach. W programie znalazła się terenowa gra edukacyjna, raz na wozie, raz pod wozem z Podkowcem Małym, warsztaty kreatywne, animacje, konkursy z nagrodami oraz prezentacje poświęcone życiu i ochronie nietoperzy. Kulminacyjnym punktem wydarzenia będzie wspólna obserwacja wylotu nietoperzy z poddasza Łosiańskiej Cerkwi. Uczestnicy będą mogli zobaczyć, jak po zmroku ci zupełnie niezwykli skrzydlaci mieszkańcy Łosia rozpoczynają nocne żerowanie. W sobotę w hali Arenie Sanok odbędzie się koncert Krzysztofa Cugowskiego z zespołem Mistrzów. Wiek to tylko liczba. Pod takim hasłem artysta ruszył w tegoroczną trasę koncertową po Polsce. Hasło przewodnie nie jest kokieterią, to program działania, energia, rzemiosło i charyzma, które od ponad 5 dekad trzymają publiczność w napięciu. Koncerty z zespołem Mistrzów to przegląd całej drogi twórczej artysty z mocnym współczesnym akcentem, mówi Krzysztof Cugowski.
3: Zapraszam wszystkich chętnych w Sanoku na koncert. Będzie mi bardzo miło, zwłaszcza, że Podkarpacie jest mi bardzo bliskie z różnych innych powodów, także słuchaczy serdecznie zapraszam.
1: Koncert odbędzie się o 19, a szczegóły znajdują się na plakacie na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
4: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Szkoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas z Szkoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glas. Profesjonalizm w każdym detalu.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl, to się opłaca. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Sąsiedzie, Botwinka w MPM jest teraz za pół ceny. Tylko 3,50 zł za pęczek. Tak, młodą Botwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MPM po 3,50 za pęczek. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
10: Reklama.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Połowa przeglądu prasy już za nami. Za chwilę przejrzymy gazetę codzienną Nowiny, a tematy, które się pojawią, to między innymi zmiany w parkowaniu przy Krośnieńskim Szpitalu. Wracając do tematów edukacyjnych, które elektryzują dziś całą Polskę, pamiętajcie, że dzisiejszy egzamin ósmoklasisty z matematyki to nie tylko liczby, ale też logika i spokój. Zapraszam teraz na drugą część przeglądu prasy.

0: na 101,9 i 95,2 FM.
1: W ostatniej części dzisiejszego przeglądu przeniesiemy się na Podkarpacie, gdzie lokalne tematy przeplatają się z wydarzeniami o randze państwowej. Podczas kontroli na przejściu granicznym w Korczowej funkcjonariusze służby celno-skarbowej wykryli w bagażu obywatelki Ukrainy okazałe muszle skrzydelnika olbrzymiego i fragment rafy koralowej. Okazy należą do gatunków zagrożonych wyginięciem i objęte są ochroną na podstawie przepisów konwencji waszyngtońskiej CITES. Konstytucja z 1997 roku musi być najwyższym punktem odniesienia, mówił prezydent RP Karol Nawrocki podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Wśród licznych nowo powołanych sędziów znaleźli się przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości z Rzeszowa, Przemyśla, Mielca, Krosna i Niska. Przez najbliższe miesiące przyjeżdżający do Krośnieńskiego Szala muszą liczyć się z problemami z parkowaniem. Dobra wiadomość jest taka, że część miejsc będzie darmowa. Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie rozpoczyna inwestycję, jaką jest przebudowa parkingu dla pracowników zlokalizowanego za budynkiem pralni. Potrwa prawie pół roku. Wójt gminy Trzebownisko podpisał umowę na realizację w 2026 roku programu bezpłatnej fizjoterapii dla osób 60+. Program obejmuje kompleksową rehabilitację. Jak zaznacza wójt gminy Trzebownisko, program w 100% finansowany jest z budżetu gminy i skierowany do mieszkańców powyżej 60 roku życia, zameldowanych na jej terenie. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy w dzisiejszym przeglądzie prasy. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i śledzenie najważniejszych wydarzeń z Małopolski i Karpacia. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu.
0: Trendy z Tobą.

Lokalne tematy, lokalne gazety pod lupą Ewy Bukowieckiej w ostatnich minutach. Tak, moi drodzy, mija nam kolegina z programem Trendy Start. To wtorek i wasza muzyka, która jeszcze przed godziną 10 wybrzmi, a później sprawdzimy, co słychać w kraju i na świecie. Wiadomości już niebawem.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Szybszy termin za pieniądze, szpitale wprowadzają płatność za badania. Program ceny paliw niżej dłużej, nie wyklucza tego minister energii. Powiemy też o kolejnej rywalce Igi Świątek w Rzymie. Marcin Krzemiński. Niektóre szpitale w Polsce wprowadzają odpłatne, komercyjne badania, takie jak rezonans, estroskopia czy tomografia komputerowa. To odpowiedź na narzucone przez NFZ od kwietnia ograniczenia w dostępie do badań. Jeśli szpital przekroczy kontrakt, za nadwykonania dostanie tylko połowę stawki. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Placówki nie chcą się zadłużać, stąd ogłoszenia o możliwości szybkich terminów, tyle tylko, że za pieniądze. Ceny badań różne, na przykład w szpitalu powiatowym w Lubartowie za gastroskopię z biopsją zapłacimy 500 zł, a za kolonoskopię 800. Inne placówki też się nad tym zastanawiają, tak jak szpital w Puławach i dyrektor Marek Paździor.
3: Z tyłu głowy mam świadomość tego, że jako dyrektor jednostki również muszę dbać o finanse.
2: W szpitalu wojewódzkim w Lublinie dyrektor Piotr Maj nie wyobraża płatności za badania, choć przyznaje, że kontrakty również u niego w szpitalu też się zaraz skończą.
4: Nie pozwolę sobie, by pacjent był zakładnikiem takich czy innych rozwiązań systemowych.
2: Tymczasem są już firmy, które postanowiły skorzystać na limit badań z NFZ-u i oferują badania prywatnie w ramach rat 0%.
1: Program ceny paliw niżej może zostać przedłużony o kolejne 2 tygodnie, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Podkreślił jednocześnie, że rząd liczy na stabilizację na rynku paliw, ale nie wiadomo, kiedy to nastąpi. A zgodnie z komunikatem szefa resortu energii, dziś za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30 zł, a olej napędowy 6,93. Dziś pierwsze czytanie projektów nowelizacji ustawy dotyczącej zakazu trzymania zwierząt domowych na więzi. Projekt prezydencki zakłada taki zakaz w przypadku wszystkich zwierząt. Ma w nim jednak zapisów regulujących kwestie kotów. Takie regulacje zawiera natomiast projekt poselski. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osakę 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału do turnieju rangi 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Polka grała jak za starych dobrych czasów i rozbiła rywalkę w 1,5 godziny. Mateusz Stanicki.
5: Turniej w Rzymie dla naszej zawodniczki jest bardzo szczęśliwy. Wygrywała tu 3-krotnie w 2021, 2022.

0: i 24 roku. Następną rywalką Polki jutro będzie Amerykanka Jessica Pegula. Obie doskonale się znają, bo rywalizowały ze sobą już kilkanaście razy, ale ostatnie dwa mecze w Bad Homburg przed rokiem i w US Open w 2024 roku górą była Amerykanka.
1: Jutrzejszy pojedynek zaplanowano na 11. Dziś zaczyna się wielkie święto kina, czyli 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Statuetki za całokształt twórczości odbiorą aktorka i piosenkarka Barbara Streisand oraz reżyser Peter Jackson. Na festiwal czekają trzy mieszkańcy Cannes.
2: To pozytywnie wpływa na całe otoczenie, restauracje i lokalne biznesy. To coś dobrego dla Cannes. W końcu Cannes jest znany na całym świecie.
1: No, Złotą Palmę, czyli główną nagrodę w konkursie, powalczą 22 filmy.
3: Kolejne wieści pogodowe na ten wtorek, 12 maja przed nami. Dziś 50 km na godzinę może nam powiać wiatr z regionu. Do tego wszystkiego jeszcze dołożą się w części Podkarpacia i Małopolski opady deszczu. No a jeśli chodzi o wskazania termometrów, to dzisiaj maksymalnie na 14 stopni Celsjusza mogą liczyć mieszkańcy Krosna, Gorlic, Nowego Sącza czy Rzeszowa.
4: Reklama. Marzą ci się pierwsze ogórki Małosol? Zrób je z MPM. Tylko do środy świeże ogórki gruntowe są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyn płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 100 dni przed obniżką 135,17.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby ulanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakonsultować się ze sprzedawcą, nauczyłem go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: do KFC. Reklama.
1: Trendy Radio. Zawsze przy okazji matur czy egzaminów ósmoklasisty lub innych wyzwań zastanawiam się, kto bardziej ma większy z czy ci, którzy zasiadają w ławce przed arkuszami egzaminacyjnymi, czy rodzice i najbliżsi. Gdybyście chcieli wypowiedzieć się w temacie, to zapraszam na nasze media społecznościowe w Instagram, tam jesteśmy z wami. A tymczasem, Łukasz, witam serdecznie do 11:00. Jestem z wami.

0: No właśnie, niby to początek tygodnia, my przerabiamy mnóstwo informacji związanych z egzaminem ósmoklasisty. Wszędzie go widać, wszędzie go słychać. No i tak, żebyśmy troszeczkę się wychillowali, to w trendy hicie dnia Mojo i utwór Lady. Tak, do 11 gra poranek Trendy Star.
1: To jest Trendy Hit.
2: Trendy Hit. Trendy Hit.

0: Reklama. Już 17 maja zapraszamy na piknik rodzinny w Sanoku. Od 13 do 21 na Błoniach obok hali Mosir czeka na Was prawdziwa uczta. Szykujcie apetyty na chrupiące zapiekanki, soczyste burgery i złociste frytki. Do tego food trucki, lody, gofry i popcorn. Dla najmłodszych przygotowaliśmy ogromne dmuchańce i radosne animacje. Nie może Was zabraknąć. Konkursy, zabawa i najlepsze jedzenie w mieście. Piknik rodzinny 17 maja. Do zobaczenia na sanockim Mosirze.
1: Mała armia Janosika w Rzeszowie. Już 17 maja o godzinie 16 wyjątkowe wydarzenie. Siódma największa góralska majówka. Na scenie niezwykły zespół dzieci i młodzieży, który zachwyca energią i porusza serca publiczności w całej Polsce. To jednak coś więcej niż koncert. To wydarzenie charytatywne. Cały dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje młodzieżowe polaminowe. Nie przegap, najlepsza muzyka i emocje z Małą Armią Janosika na rzeszowskim Podpromiu. Bilety dostępne na stronie www.gotow.pl. Do zobaczenia w Rzeszowie.
2: Szukasz miejsca na biznes w świetnej lokalizacji? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia plac w Januszkowicach, gmina Brzostek. Aż 33 ary utwardzonego terenu i 400 metrów kwadratowych zabudowań. Obiekt monitorowany z alarmem, gotowy do działania od zaraz. Na miejscu dostępny mieszalnik do betonu. Idealne miejsce pod działalność usługową, logistyczną, handlową lub magazynową. Co ważne, istnieje możliwość wykupu nieruchomości. Zapraszamy do rozmów przedsiębiorców szukających konkretnych rozwiązań. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 728 808 816.
0: Reklama.

To jest muzyczny poranek w Trend Radio, przeplatany informacjami z naszego regionu, a w Gorlicach strażacy i mieszkańcy znów połączyli siły. Za nami wielka akcja oddawania krwi. Ognisty ratownik, gorąca krew. W czasie akcji krew oddało 38 osób, od których łącznie pobrano 17 litrów krwi.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W ubiegłym tygodniu do Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych zgłosił się mężczyzna, który powiadomił policjantów, że w nocy ktoś ukradł z jego busa zaparkowanego przy jednej z ulic elektronarzędzia oraz inne przedmioty. Pokrzywdzony wycenił wartość skradzionego mienia na kwotę około 6 tysięcy złotych. Okazało się, że samochód nie był zamknięty, co niestety ułatwiło zadanie złodziejowi. Już następnego dnia od złożenia zawiadomienia policjanci z Wydziału Kryminalnego na podstawie uzyskanych informacji ustalili i zatrzymali sprawcę kradzieży. Okazał się nim 39-letni mieszkaniec gminy Ustrzyki Dolne. W toku dalszych czynności policjanci odzyskali także skradzione elektronarzędzia, które sprawca ukrył w miejscu, w którym mieszka. Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do komendy policji, gdzie usłyszał zarzut związany z dokonaną kradzieżą. Postępowanie jest w toku, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Strażnicy graniczni z przejścia w Medyce udaremnili próbę wywozu pojazdu o szacunkowej wartości 240 tysięcy złotych. Maszyna zostanie poddana szczegółowej ekspertyzie. Do zdarzenia doszło 10 maja podczas odprawy na kierunku wyjazdowym z Polski do Ukrainy w Medyce, wyjaśnia porucznik Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Mężczyzna kierował zestawem ciężarowym z lawetą, na której przewożona była koparka. Podczas weryfikacji legalności pochodzenia maszyny funkcjonariusze Straży Granicznej wykryli, że sposób naniesienia numerów identyfikacyjnych oraz wykonanie tabliczki znamionowej odbiegają od obowiązującego wzoru. Kierowca został przesłuchany w charakterze świadka, a funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzą dalsze czynności w tej sprawie. Maszyna o szacunkowej wartości 240 tysięcy złotych zostanie poddana szczegółowej ekspertyzie w celu ustalenia oryginalnych numerów identyfikacyjnych oraz źródła pochodzenia pojazdu.
1: Czynności przeprowadzą specjaliści mechanoskopii z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
3: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
1: W związku z modernizacją budynku przy ulicy Chopina 38 w Jaśle, część poradni specjalistycznych tymczasowo zmienia swoją siedzibę. Przerwa w pracy poradni zaplanowana jest od 13 do 15 maja. Na ulicę Kraszewskiego 13 zostaną przeniesione poradnie alergologiczna, kardiologiczna, endokrynologiczna, gastroenterologiczna, diabetologiczna, reumatologiczna oraz punkt pobrań. Natomiast na ulicę Lwowską 22 zostaną przeniesione poradnie chirurgiczna, otolaryngologiczna, ginekologiczno-położnicza, urologiczna, chorób płuc oraz medycyna pracy. Remont potrwa do marca 2027 roku. Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu Rozwijamy Jasło, mówi Adam Kostrząb, burmistrz Jasła.
4: Bardzo ważne zadanie, gdyż mieszkańcy Jasła też korzystają z tych obiektów w znacznej większości, tak zakładam. No a te obiekty już najlepszy czas świetności mają za sobą i najlepsze lata. Jest to obiekt z lat chyba 80., więc on nie spełnia żadnych standardów, zwłaszcza tych z zewnątrz, ani pod względem wizualnym, ani funkcjonalnym. Znaczy pewnie spełnia, ale no nie tak jak dzisiejsze czasy by nakazywały i oczekiwały, więc ten remont również będzie.
1: Wznowienie przyjęć w nowych lokalizacjach zaplanowano 18 maja. Ruszyła rekrutacja uzupełniająca do tarnowskich przedszkoli publicznych. Od 11 maja rodzice mogą składać wnioski do placówek, w których pozostały jeszcze wolne miejsca. W 23 z 24 miejskich przedszkoli dostępnych jest łącznie 186 miejsc. Rekrutacja została już zamknięta jedynie w przedszkolu numer 20. W pozostałych placówkach czeka od 1 do nawet 17 wolnych miejsc. W postępowaniu uzupełniającym mogą wziąć udział dzieci z Tarnowa, które nie zostały przyjęte do wybranego przedszkola podczas pierwszego etapu rekrutacji, a także dzieci spoza Tarnowa. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zgłosić można także 2,5-letnie maluchy, ale nie biorą one udziału w postępowaniu rekrutacyjnym elektronicznym. Nabór prowadzony jest elektronicznie. Po wypełnieniu formularza online należy jednak wydrukować wniosek, podpisać i złożyć w przedszkolu. Termin składania dokumentów upływa 22 maja.
0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
6: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horx, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
7: Sąsiedzie, Botwinka w MPM jest teraz za pół ceny. Tylko 3,50 zł za pęczek. Tak, młodą Botwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MPM po 3,50 za pęczek. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
0: Reklama.

0: Zawsze trendy, hity. Trendy radio. Trendy radio.
1: 8.30, jeszcze jutro mierzyć będą się z egzaminami, a ZST w Jaśle z nowym projektem dla młodzieży. Ruszają zawodowe staże u lokalnych pracodawców. O co chodzi? Otóż w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie podpisana została umowa na realizację projektu Zawodowy Start, staże uczniowskie dla uczniów zespołu szkół technicznych. To ważne przedsięwzięcie edukacyjne, które pozwoli blisko 200 uczniom Jasielskiego Technikum zdobywać doświadczenie zawodowe bezpośrednio u lokalnych przedsiębiorców.

ponieważ już po godzinie 11 na antenie zabrzmią legendarne przeboje lat 90. od Ani Marcina, to ja już mam dla was jeszcze hicior, który mam nadzieję podkręci was na ten dobry wtorek, mimo gdzieniegdzie deszczu i troszeczkę chłodniejszego dnia. Heavy Metal Love i Two Colors, tak specjalnie dla was.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kryptowaluty, kolejne podejście, za chwilę o Sejmie. Potem czy Robert Lewandowski przeniesie się do Portugalii? Najpierw jednak kolejne rozstrzygnięcie w sprawie krzyża w koszu. Marcin Krzemiński. Nie będzie dyscyplinarki za wrzucenie do szkolnego kosza krzyża, który okazał się zabawką. Postępowanie w sprawie nauczycielki z Kielna na Pomorzu zostało umorzone. To kolejne korzystne dla niej rozstrzygnięcie. Paweł Radzewicz.
2: Rzecznik dyscyplinarny podjął decyzję po 3 miesiącach drobiazgowych wyjaśnień, mówi rzecznik prasowy wojewody Krystian Kłos.
3: Zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli chodzi o tutaj delikt pracowniczy pani, która miała się dopuścić nieważenia przedmiotu kultu religijnego. Mówimy tutaj o zabawce, która miała przypominać krzyż.
2: Która wylądowała w koszu po tym, gdy uczniowie w czasie lekcji powiesili ją nad klatką chomika.
3: Zostało wskazane, że nie było działania, które by wskazywało, że pani nauczycielka celowo chciałaby zbezcześcić jakikolwiek symbol religijny.
2: Po tej decyzji i wcześniejszej o tym, że podstaw nie miało również zawieszenie nauczycielki, sprawa jest niemal zamknięta, niemal, bo stronom przysługuje jeszcze odwołanie.
1: Uwaga na silny wiatr i burze na wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia nadal obowiązują w 4 województwach. Sejm dziś po raz trzeci zajmie się uregulowaniem sprawy kryptowalut. Poza projektem rządowym i prezydenckim pojawił się także nowy projekt PiS-u, który wprowadza całkowity zakaz prowadzenia takiej działalności w Polsce. Taki kierunek wskazał prezes Jarosław Kaczyński.
4: Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem całkowitego zakazu kryptowalut.
1: Posłowie będą pracowali nad projektami rządowym i prezydenckim. Rządowy różni się od poprzednich jedynie tym, że wprowadza ostrzejsze kary za oszustwa. Prezydencki łagodniej traktuje firmy działające na rynku kryptowalut. Jak wynika z najnowszego sondażu UCE Research dla Onetu, ponad 42% ankietowanych twierdzi, że Polska potrzebuje zmian w konstytucji. Przeciwnego zdania jest 36% respondentów. Ankietowanych zapytano również, czy ufają, że ewentualne propozycje zmian konstytucji będą służyć interesowi obywateli, a nie interesom polityków. Z tą tezą nie zgodziło się ponad 46% ankietowanych. Co dalej z Robertem Lewandowskim? Kontrakt polskiego napastnika z FC Barceloną wygasa w czerwcu i na razie nie ma decyzji o jego przedłużeniu. Stąd spekulacje dotyczące przyszłości kapitana reprezentacji Polski, a wśród potencjalnych kierunków Portugalia. O czym więcej Mateusz Stanicki.
5: Taką tezę stawiają tamtejsi dziennikarze, którzy uważają, że Lewy miałby trafić do mistrza kraju FC Porto. W barwach tego klubu grał też 3 inni reprezentanci Polski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. 37-latek miał się znaleźć w centrum zainteresowania działaczy według telewizji Sport TV i CMTV na skutek kiepskiej dyspozycji napastników klubu w ostatnich spotkaniach, choć na razie konkretów brak. Wcześniej mówiło się o tym, że Polak miałby trafić do włoskiego Juventusu, ale na stole jest też ponoć oferta zza wielkiej wody, bo o Polaka ma się starać Chicago Fire.
1: Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy ta propozycja miałaby być dla polskiego kapitana zdecydowanie bardziej korzystna finansowo niż te z Europy.
6: No i dzisiaj troszeczkę chłodniej za oknem, zdecydowanie, a w części regionu nawet opady deszczu, o których mowa już od samego ranka. Jeśli chodzi o ciśnienie, 1005 hektopaskali mamy na barometrach, wiatr zachodni w porywach 50 km na godzinę. Termika chłodna i mokra, biometr jest niekorzystny. A jeśli chodzi o nasze poranne spotkanie, to już tyle ode mnie. Wtorek, 12 dzień maja, program Trendy Start kończymy już na tym etapie. Ania i Marcin już też nie mogą doczekać się, aby spędzić z wami troszeczkę czasu przed radiowym mikrofonem. Natomiast ja, Łukasz Michnal, życzę wam już miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć.
7: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
9: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko! Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę Mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
13: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
14: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam, Ida Nowakowska.
15: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
16: Reklam.

0: 90.
1: Dla was.
2: Hello, hello!
3: Co to za jakiś okrzyk?
2: Ja
3: czuję
2: Marcin.
3: Się jak na prerii.
2: Czujesz się jak na prerii?
3: No, poważnie.
2: O, mój drogi.
3: Nie wiem, co to za okrzyk, czy to jakiś
2: Marcinie,
3: majowy,
2: to
3: czy to może jakiś inny?
2: Okrzyk szczęścia, bo wiesz.
3: Szczęścia, wiem.
2: Spadł deszcz, podobno. Ja się cieszę, moje roślinki
3: ale
2: się cieszą,
3: ale wygrałaś podobno
2: jesteśmy
3: garczki,
2: happy.
3: To ważne.
2: Wygrałam, wiesz, jakie garczki.
3: Słuchaj, możemy
2: nie
3: się...
2: Nie byle jakie.
3: Możemy się umówić, że w tym momencie ja się do ciebie przyjmuję jako ten, który będzie próbował to, co będziesz gotowała.
2: No
3: ale
2: dobra,
3: pamiętaj, ja jestem bardzo wymagający i też lubię, wiesz co lubię.
2: Dobrze pojeść,
3: no, wiem, i lubię,
2: Marcinie,
3: i lubię też, żeby

0: to gotowanie było od rana do nocy, pamiętaj o tym.
1: No na razie mogę zaproponować ci paluszki. Chcesz?
0: No raczej nie, ale pokuszę się może za chwilę.
1: Dobrze.
0: Witajcie serdecznie, to są największe hity, które będą teraz panować, rządzić w eterze. Tutaj w komplecie jesteśmy, Ania jest?
1: Tak jestem,
0: twój
1: Marcin
0: ołówek
1: też.
0: Jest, ale twój ołówek to jest najważniejsze, bo zapisz...
1: Nie, mam długopis, dobra. Co ty, ja ołówkiem zawsze sobie nazywałam rękobok.
0: Dlaczego?
1: Takiego miałam...
0: No bo nie pisałaś lewą ręką, jak pisałaś lewą ręką,
1: to... I mi się tak ścierał jakoś ten ołówek zawsze, że...
0: Aha.
1: No.
0: Dobra.
1: I miałam tu brudną rękę zawsze taką, wiesz, z długopisu albo...
0: Boys, go West już teraz na antenie. Dzień dobry, witajcie.
1: Pięknie, no pewnie.

0: wybrać ten drugi.
1: No bo stwierdziłam, że dawno nie było, no i postawałoby
0: w tamtym tygodniu stwierdziłaś, że inaczej myślisz, przed tamtym jeszcze razem myślałaś, że coś jest takie, a było inne.
1: Marcinie,
0: i o kolorze niebieskim też uważasz, że błękitny to niebieski.
1: Ostatnio, co mi powiedziałeś ostatnio, że zdanie można zawsze zmienić.
0: Można, ale tyle razy
1: zmieniam
0: w tygodniu?
1: A czemu
0: jejku, ty się nadajesz na polityka.
1: Kobieta zmienną jest.
0: Tak. Nie kandydujesz tam gdzieś na jakiegoś
1: A co ty,
0: radnego?
1: Ja się tam nie nadaję.

0: Reklama. Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
1: Mamy kłady dla każdego.
0: Zapraszamy.
2: Marzą Ci się pierwsze ogórki małosolne? Zrób je z MPM. Tylko do środy bierze ogórki grunt są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Dobry wybór.
4: Kapitan Jack.
5: Przed chwilą.
4: Tak, a teraz Gigi D'Agostino. Jeden z największych hitów. Ale ja nie wiem, czego ten numer sobie zrobił się taki popularny, że wszyscy po prostu grali go bez opamiętania na imprezach, takich, wiesz,
5: dalej na imprezach króluje. Wydaje się, że to choć, jest taki ponadczasowy.
4: Choć na nas ostatnio remix, który mi się kompletnie nie podobał, nie wiem dlaczego, był taki przerysowany, przekontrastowany, no...
5: No jednak te oryginały mają to do siebie,
4: że czasem po prostu dużo lepsza.
5: No ja tak uważam.
4: Tego włoskiego disc jockeya na pewno znacie, ale też znacie Łukasza, który jeździ, słuchajcie, no może nie będę mówił w jakiej firmie, ale w każdym bądź razie dostarcza paczki, no to on was mocno pozdrawia, a przede wszystkim pewną kobietę o imieniu Iza, której przed chwilą dał prezent i też pochwalił się, że pozdrowienia będą w trendy.
5: Ile tu się dzieje?
4: No.
5: Fajnie, tak,
4: dzieje,
5: no.
4: Dzieje się.
5: Dostałeś
4: kiedyś prezent od gościa, który przywozi paczki?
5: Nigdy jeszcze.
4: Jak to? Za każdym razem, kiedy dostajesz paczkę. Przecież ty wszystko zamawiasz tylko i wyłącznie dla siebie.
5: No
4: więc
5: tak,
4: każdy prezent od niego jest wyjątkowy. Pamiętaj o tym również jutro.
5: O, wiesz, Marcinie, może masz rację.
4: I pomyśl inaczej, jak przywiezie kolejną paczkę do ciebie o nim.
5: Ej, dobra, masz rację, że wiesz, się trochę zachowywać.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
1: Mr. President, Coco Jumbo.
2: Tak, tańczyłaś kiedyś Coco Jumbo?
1: Muzyczny.

0: Coco Jumbo?
1: Coco Jumbo, taki jak układ taneczny. Taki sam jak na przykład Macarena, tylko trochę inny.
0: No, Macarenę i Aserychę tańczyłam, to ale Coco musisz, Jumbo
1: to musisz
0: mi
1: poszukać,
0: się
1: jak się tańczy Coco Jumbo, następnym razem będziesz doedukowana.
0: Mój drogi, może ty pokażesz.
1: Nie ten jakby... To trzeba mieć posturę twoją, wiesz?
0: Nie trzeba
1: moja się
0: przestań,
1: do tego nie nadaje.
0: Zrobimy tak, żeby było dobrze.
1: To widzisz, jak nogi zakładam za głowę?
0: Tak. Ja to widzę.
1: No widzisz, a u ciebie to jest inna sprawa, nie?
0: No inaczej, no inaczej.
1: No to właśnie
0: ale
1: tak...
0: Marcin, ja wierzę w ciebie.
1: Dlatego możesz
0: sobie
1: zatańczyć Coco Jumbo, wszyscy będą szczęśliwi i dużo będziesz miała ogólnie fanów na fanpage'u.
0: Tak myślisz?
1: Na pewno.
0: No to próbuję.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Luna i Vamos a la Playa, to już bardziej słoneczne brzmienie.
2: Lenka, dziękujemy bardzo serdecznie za taką propozycję do 90 na godzinę. Bardzo nam się podoba. Mało tego, że nam się podoba, to jeszcze uważamy, że taki, wiesz, tydzień roboczy, gdzie musimy ślęczeć nad papierami, wykopywać no tak. coś, łączyć kable, przeliczać jakieś różne rubryki, no to w tym momencie jakby taka odskocznia do dobrej
1: jest
2: muzyki jest
1: całkiem w porządku.
2: Wskazana, nie?
1: No ja uważam,
2: ale że jesteś szczęśliwym człowiekiem. Cały bardzo. Czas możesz realizować się muzycznie. Cały czas szukasz nowych hitów, grasz, no bawisz tak. się. Ludzie.
1: Coś pięknego.
2: No, niektórzy to mają życie.
1: No tak.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podczas minionego weekendu policjanci z dębickiej drogówki zatrzymali 5 kierujących, którzy w obszarze zabudowanym przekroczyli dozwoloną prędkość powyżej 50 km na godzinę. Apelujemy o zachowanie rozsądku na drodze i jazdę zgodną z przepisami, mówi podkomisarz Jacek Bator, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.
2: Najwięcej, bo 130 km na godzinę w obszarze zabudowanym i przy ograniczeniu do 50 km na godzinę miał na liczniku 32-letni mieszkaniec powiatu jasielskiego, kierujący Fordem. Został zatrzymany do kontroli drogowej w miejscowości Bielowy. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych oraz 15 punktami karnymi. Następny kierujący to 42-letni mieszkaniec z województwa małopolskiego, który jechał Nissanem przez miejscowość Dębożyn z prędkością 103 km na godzinę przy ograniczeniu do 50 km na godzinę. Kierujący został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i 13 punktami karnymi. Kolejny to 38-letni mieszkaniec Jasła, który jechał Skodą w Bielowych z prędkością 111 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał od mundurowych mandat w wysokości 2000 zł oraz 14 punktów karnych.
1: Wśród zatrzymanych byli również 34-letni mieszkaniec gminy Dębica, który przez Pustków podróżował Volkswagenem z prędkością 102 km na godzinę oraz 28-letni obywatel Ukrainy, który Nissanem jechał przez Zasów z prędkością 108 km na godzinę. Obaj kierowcy otrzymali mandaty w wysokości po 1500 zł oraz 13 punktów karnych.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Rusza 9. edycja konkursu wokalnego Tarnów ma głos. Mogą w nim wziąć udział młodzi wokaliści ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych. Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 maja. Przesłuchania do konkursu będą miały miejsce w Pałacu Młodzieży 10 i 11 czerwca.

0: Lipca o godzinie 10. Dzień później odbędzie się koncert laureatów w Amfiteatrze Letnim. Gościem specjalnym będzie Nikodem Liro wraz z zespołem. Organizatorem wydarzenia jest Pałac Młodzieży w Tarnowie. Regulamin konkursu, formularz i harmonogram dostępne są na stronie tarnowskiego magistratu. Burmistrz Dębicy zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych w przedmiocie działań zawartych w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami Gminy Miasta Dębicy na lata 2026-2030. Ich celem jest zapoznanie mieszkańców z proponowanymi zmianami i zebranie opinii, wniosków oraz uwag na temat projektu. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie do 18 maja. Mieszkańcy mogą wziąć udział w konsultacjach poprzez wypełnienie ankiety, w której mają możliwość wyrażenia swojej opinii oraz zgłoszenia wniosków i uwag do proponowanych ujętych w programie. Ankieta dostępna jest w formie elektronicznej na moim portalu konsultacji społecznych pod adresem konsultacje.za.pl.
1: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Dokształcimy w technikach na kierunkach mechanicerstwa i agroniki, żywie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych trzeciego stopnia kierunki mechanik-orkarz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz dostępne wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
2: Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferuje okna i PVC najwyższej, które spełniają wymogi dotacji czyste powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podki. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas Skoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. KD Glass. Profesjonalnie w każdym detalu.
1: Reklama.

0: 90. Dla was.
1: Leksja, ula, no,
2: la, la. Piosenka, wiesz?
1: I piosenka też.
2: Piosenkarka też, ale też fajne wspomnienia. Może przez słuchaczki.
1: Do tych lat 90.
2: Bądź słuchacze też teraz wracają, myślę, do tych wyjątkowych chwil, tego wyjątkowego lata 97 roku, gdzie wszystko było takie kolorowe, ciepłe,
1: no, ale gorące, być
2: upalne. I lato było takie, wiesz, wyjątkowo.
1: No, wszystko było inne, Marcin.
2: A przede wszystkim rozgłoś, które grały na full w każdej...
1: dawniej piękne, naszej, że wcześniej, Polski. Żeby usłyszeć taką piosenkę,
2: trzeba było
1: czekać
2: posłuchać
1: radio odbiornikiem. I jak no, był ten hicior, to wiesz, te
2: rek,
1: 3 minuty...
2: I rek... Tak, nagrywanie
1: te 3
2: na kaseciaka.
1: Był na ciebie, no, i czymś mega.
2: Ania, słuchaj, jak ty, z kapturem na głowie, z słuchawkami
1: no
2: i walkmanem,
1: no tak?
2: Chodziłaś i przewijałaś.
1: Stylowo.
2: No oczywiście, przewilałaś taką akcję bez końca. Moi drodzy, z końca. Właśnie, na koniec zagramy bez końca i Stachurskiego, bo mi się ten kawałek
1: świetnie.
2: Teraz fajnie nadał, ale to tak naprawdę jest propozycja naszej kochanej Wiolki, którą gorąco i serdecznie pozdrawiamy, jak również i Sok.

0: 9.
1: E-Type i Live z Nino Head in na ficie. Oj, mieli kolorowe życie.
0: Mieli kolorowy vibe też i teledyski takie wyjątkowe, wiesz, bo jeśli poszłabyś
1: pamiętam
0: na taki...
1: Pamiętam jeden nawet bardzo dobrze.
0: Bardzo pamiętasz, tak? I no co tak, tam na nim robiłaś? Podobno Marcin. Byłaś tak oczarowana, że aż nie wiedziałaś, gdzie
1: no,
0: jesteś.
1: No wiesz, to było takie hipnotyzujące.
0: Tak, a później po tym koncercie przez 3 dni zbierałaś myśli do kupy.
1: No bo to tak jest, nie?
0: Jak zebrałaś do kupy, to co pomyślałaś?
1: Pomyślałam sobie, a może nie będę mówić.
0: Trzeba wracać do domu, tak?
1: No, czas, no, dokładnie.
0: Niech będzie.
1: To już ta godzina.
0: Moi drodzy, wracajcie do domów, bo znaczy możecie wracać, ale jeśli jesteście w pracy, to jeszcze kilka godzin pozostało do tego, żeby się dobrze...
1: rozruszać?
0: Nie, zaprawić w pracy.
1: Oho, nie chcę myśleć, o co ci chodzi,
0: przestań
1: Marcin.
0: Pić tą maślankę, ludzie, no gdzie ja jestem?
1: No a maślanka jest zdrowa, Marcin, trzeba dbać o jelitka, trzeba.
0: Tylko, że cały czas zostają ci wąsy.
1: A, to będę tak chodzić.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Fancy, Flames of Love.
2: Ha, to jest numer, który kojarzy się tylko i wyłącznie z taką miłosną piosą, chociaż
1: no bo
2: wiele wesel.
1: To jest Marcin Miłosny.
2: Ale wiesz, jaki to był przebój w latach 90. Ja pamiętam, byłem na takiej właśnie uroczystości weselnej, w której kapela grała typowo takie hity, wie.
1: Lat 80.
2: Nie, a zagraniczne. Wtedy było jeszcze tak w niszy, ale już po angielsku i tak dalej, śpiewali naprawdę wyjątkowo i ten numer pojawił się, to po prostu wszyscy nie wiedzieli, co jest grane. Bo w latach 90. nie było tak jeszcze, że DJ-e się pojawiali, wiesz, na okolicznościówkach typu, tylko raczej właśnie kapele, nie? No więc jeśli kapela była angielskojęzyczna, no to wszystko tak
1: szło
2: się naprawdę dobrze pobawić.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Alana ma Black Velvet.
2: Oto za numer kanadyjski.
1: Tak. Jakie zdziwienie, Marcin.
2: Kanadyjska piosenkarka teraz.
1: Dawno nie było na naszej antenie.
2: To będzie.
1: Lecimy.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Bye. Moi drodzy, obiecaliśmy,
2: tak,
1: że będzie bez końca. Jest, bez końca, specjalnie dla wszystkich zakochanych w latach 90. No i teraz wspominacie to, co teraz przeżywacie, bo jesteście razem, nie? No to tak. Taka dedykacja od nas dla was, specjalnie gdziekolwiek jesteście. Ania i Marcin, pozdrawiamy was bardzo gorąco, życzymy udanego, no cóż, dzionka.
2: No pewnie, ale my słyszymy się zaraz, to takie krótkie, zaraz wracam.
1: Do usłyszenia, jakoś Marcin po 17.
2: Pa Marcin, pa.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie będzie likwidacji CBA, a ma być próba przebudowy biura. Zakazy podlewania ogrodów. Samorządy szykują się na suche lato. Schronu w miejscu parkingu i strzelnicy. Kreatywnie wyglądają plany budowy wielu nowych obiektów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po prezydenckim wecie CBA nie zostanie zlikwidowane. Teraz rząd zapowiada nową ustawę, która ma wzmocnić niezależność Centralnego Biura Antykorupcyjnego, mówi minister koordynator służb Tomasz Siemoniak.
2: Argumentów na rzecz likwidacji CBA jest bardzo dużo, choćby co dotyczy afery Pegasusa, co dotyczy obniżenia pozycji Polski w rankingu, korupcji.
1: Prezydent Karol Nawrocki ocenił natomiast propozycję likwidacji CBA jako działanie osłabiające państwo.
3: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko. Wpływy, polityka i mienie państwowe, bo nikt tego nie pilnował.
1: Weto prezydenta zamyka czasowo likwidację CBA, ale dyskusja wciąż się toczy. Rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreśla, że celem nowej ustawy ma być utrzymanie rozwiązań wykluczających polityczne sterowanie CBA. W Centralnym Biurze Antykorupcyjnym pracuje obecnie około 1300 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Biuro działa od 2006 roku. Jego inicjatorem było środowisko PiS i ówczesny prezydent Lech Kaczyński. Rozwiązań na walkę z suszą szukają polskie samorządy. Są gminy, które już teraz mają problem z dostarczeniem wody mieszkańcom. Kolejne decydują się na wprowadzenie zakazów podlewania ogrodów. W skali kraju to już norma. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
4: Samorządowcy, z którymi rozmawiałem, przyznają, że z roku na rok jest coraz gorzej.
5: Lustro wody tej podziemnej w ciągu ostatnich kilku lat spadło nam o 2,5 metra.
4: Mówił burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński. Miasto już teraz ma problem ze spadkami ciśnienia i dostarczaniem wody do dalszych odbiorców. Dlatego chce zaostrzyć obowiązujący już zakaz korzystania z miejskiej wody, na przykład do podlewania.
5: Mieszkańcy nie szanują tej wody. Jeśli ktoś decyduje się łamać ten zakaz, będzie w tym momencie musiał płacić za tą wodę kilkukrotnie więcej.
4: Susza daje o sobie znać także w mazowieckim Klębowie, mówi wójt gminy Rafał Matiak.
6: W tym roku ze względu na suszę i pewnie masowe podlewanie trawników, problem braku wody, szczególnie w weekendy, pojawił się praktycznie 2 miesiące wcześniej.
4: A takich gmin są w Polsce tysiące.
1: Z powodu suszy w ostatnich dniach mieszkańcy mazowieckiego Półtuska nie mieli wody w kranach. Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. Władze partii zrobiły to na wniosek jej przewodniczącego, premiera Donalda Tuska. Senator KO miał załatwić w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim zabieg dla swojego syna bez kolejki i dokumentacji medycznej poza standardową procedurą. W czasie pokoju podziemny parking lub strzelnica, w czasie zagrożenia schron. Na Mazowszu samorządowcy zgłaszają pierwsze pomysły na remonty i budowę nowych obiektów schronienia. Do Urzędu Wojewódzkiego trafiło już prawie 300 wniosków na milionowe inwestycje, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
7: Myślenie w kategoriach użyteczności tych miejsc, dlatego parkingi, dlatego budowy bardzo często pod boiskami albo już istniejącymi, albo tymi planowanymi halami.
1: Najwcześniej, bo jeszcze w tym roku będą przeprowadzone prace remontowe starych obiektów i dostosowywanie na przykład istniejących piwnic do miejsc schronienia.
8: Halo, zapraszam na prognozę pogody. 12 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Deszcz w zasadzie towarzyszy nam od rana, ale to dobrze, z tego powodu się cieszymy. No już mniej z tych temperatur. W nocy nie za ciepło, bo tylko 3. Jutro 13 odnotujemy na termometrach w Krośnie-Wiaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Czwartek już przyjemny, 19 stopni, pełne słońce. W nocy spadnie do 4.
0: Reklama. Sąsiedzie, Botwinka w MPM jest teraz za pół ceny. Tylko 3,50 zł za pęczek. Tak, młodą Botwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MPM po 3,50 za pęczek. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina.
11: Karolina Lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Reklama.
16: Granie na żądanie.
17: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
18: Hello, hello, dziubasy. No, pogodowo jest, przyznaję szczerze, mega, mega sennie i trochę nam się nie chce. Ale cóż, trzeba jakoś działać, także zapraszam do udziału w programie 7148 trend.i to, co macie do przekazania. No, mam nadzieję, że znajdą się tu hity, które nas trochę rozbudzą. Przyznam szczerze, moje pierwsze dzisiejsze spostrzeżenie to, o nie, znowu jesień, także no, przydałoby się trochę muzycznego ciepełka. Zapraszam, zostańcie.

0: Trendy, Małopolska i Podkarpacie.
1: Dla Kasi Megadance, powiedz czemu trudno tak od Marinesa. Oj, dawno nie było na naszej antenie. Ja standardowo pozdrawiam waszą dwójkę i życzę udanego dzionka. Gramy.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na biznes w świetnej lokalizacji? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia plac w Januszkowicach, gmina Brzostek. Aż 33 ary utwardzonego terenu i 400 metrów kwadratowych zabudowań. Obiekt monitorowany z alarmem, gotowy do działania od zaraz. Na miejscu dostępny mieszalnik do betonu. Idealne miejsce pod działalność usługową, logistyczną, handlową lub magazynową. Co ważne, istnieje możliwość wykupu nieruchomości. Zapraszamy do rozmów przedsiębiorców szukających konkretnych rozwiązań. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 728 808 816.
0: Mała Armia Janosika w Rzeszowie. Już 17 maja o godzinie 16 wyjątkowe wydarzenie. Siódma największa góralska majówka. Na scenie niezwykły zespół dzieci i młodzieży, który zachwyca energią i porusza serca publiczności w całej Polsce. To jednak coś więcej niż koncert. To wydarzenie charytatywne. Cały dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje młodzieżowe polaminowe. Nie przegap, najlepsza muzyka i emocje z Małą Armią Janosika na rzeszowskim Podpromiu. Bilety dostępne na stronie www.gotow.pl. Do zobaczenia w Rzeszowie. Reklama.
2: It's been a while. I know I shouldn't have kept you waiting.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.
1: Kochanej Ani ze Świerchowej z okazji 12 lat wspólnej znajomości. O, serdeczne życzenia przesyła kochający cię Wiesiek. Kochanie, dedykacja dla ciebie będzie piosenka Baciary w blasku świec. Ale romantycznie. Aj, dziubasy, gratulacje. No mam nadzieję, że super spędzicie ten romantyczny dzień, ponieważ jest wasz.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Kasi, Magic Band, Noce nad jeziorem. Kocham cię najbardziej na świecie. Robert. Ale słodziaki. Moi drodzy, tak zagramy specjalnie dla was. No i fajnie, że wybieracie takie hity. No nad jeziorko to by się już wybrał, ale jeszcze musimy poczekać na te cieplejsze dni.

0: Informujemy o tym, co ważne.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Powiat gorlicki pozyskał blisko 2,9 miliona złotych dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia na modernizację lądowiska przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Inwestycja ta ma kluczowe znaczenie dla szybkości i skuteczności ratowania życia w sytuacjach krytycznych. Modernizacja ma na celu przede wszystkim dostosowanie obiektu do aktualnych wymogów technicznych i przepisów lotniczych. Główne założenia projektu obejmują zwiększenie możliwości operacyjnych, poprawę standardów bezpieczeństwa oraz szybszy transport pacjentów, mówi Mirosław Waląg, starosta gorlicki.
3: Najważniejszą zmianą, która tutaj nastąpi, to będzie umożliwienie całodobowego, bezpiecznego przyjmowania śmigłowcu lotniczego pogotowia ratunkowego, także w porze nocnej i przy ograniczonej widoczności. To na pewno ogromny krok naprzód, ponieważ w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia każda minuta ma znaczenie. Dzięki tej inwestycji pacjenci będą mogli znacznie szybciej trafić do specjalistycznej pomocy medycznej, co bezpośrednio przełoży się na poprawę ich rokowań. Istotnym elementem modernizacji będzie również zwiększenie nośności płyty lądowiska.
2: Gorlicka placówka znalazła się w elitarnym gronie beneficjentów. W całej Małopolsce dofinansowanie na budowę lub modernizację lądowisk otrzymało 12 szpitali.
0: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
2: Zakończył się remont drogi powiatowej Krosno-Głębokie Czarnorzeki Jasienica Rosielna w miejscowości Czarnorzeki. Inwestycja, na którą od dawna czekali mieszkańcy i użytkownicy tej trasy, została oficjalnie odebrana w piątek. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy metodą recyklingu głębokiego na zimno, wykonanie podbudowy z kruszywa, położenie nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej, a także utwardzenie poboczy i oczyszczenie rowów. Koszt zadania wyniósł ponad 400 tysięcy złotych i został w całości sfinansowany z budżetu powiatu krośnieńskiego. Mieszkańcy Krosna, spełniający określone warunki, mogą skorzystać z programu Mieszkanie za Remont, który daje możliwość wynajęcia mieszkania z zasobów miasta w zamian za jego samodzielne wyremontowanie. W ramach programu oferowane są mieszkania przeznaczone do powtórnego zasiedlenia, wymagające poniesienia nakładów finansowych przez przyszłego najemcę na ich odnowienie. Wykaz lokali mieszkalnych znajduje się na stronie krośnieńskiego magistratu. W sobotę w hali Arenie Sanok odbędzie się koncert Krzysztofa Cugowskiego z zespołem Mistrzów. Wiek to tylko liczba. Pod takim hasłem artysta ruszył w tegoroczną trasę koncertową po Polsce. Hasło przewodnie nie jest kokieterią, to program działania, energia, rzemiosło i charyzma, które od ponad 5 dekad trzymają publiczność w napięciu. Koncerty z zespołem Mistrzów to przegląd całej drogi twórczej artysty z mocnym współczesnym akcentem, mówi Krzysztof Cugowski.
4: Zapraszam wszystkich chętnych w Sanoku na koncert. Będzie mi bardzo miło, zwłaszcza, że Podkarpacie jest mi bardzo bliskie z różnych innych powodów, także słuchaczy serdecznie zapraszam.
2: Koncert odbędzie się o 19, a szczegóły znajdują się na plakacie na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
1: Reklama.
5: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
6: Cappuccino. Kafe latte.
7: Co robisz?
6: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7. Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
9: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
10: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie leasingu z RRSO 0%.
11: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
12: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów. Aleja Armii Krajowej 4. Reklama.
13: Granie na żądanie.
14: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
15: All My Life, Solid Bass dla Kazia, żeby się zrelaksował od kolegów. Oj tak, relaks czasem musi być wskazany. No panowie, też musicie za sobą trochę zatęsknić, nie? No a jak? Lecimy w takim razie, lecimy.

0: Trendy, Podkarpacie i Małopolska.
1: Miłego i pięknego dnia dla kochanej Edytki od Wojtka. Oj, ja również życzę Wam udanego dzionka. No, deszczowa aura towarzyszy w zasadzie od rana, także trzeba będzie się pokrzepić jakąś dobrą piosenką. Zostańcie z nami.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.
1: Halo, halo. Przypominam, numer do nas jest niezmiennie ten sam. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania jeszcze oczywiście. Trochę czasu mamy, także zapraszam do udziału. Tymczasem Bingo Players i Cry z pozdrowieniami dla Renatki od Staszka. Pięknie, ja również mega serdecznie Was pozdrawiam i lecimy.

0: granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Proszę o piosenkę Lady Punk, Pani moich snów. Pozdrawiam, Maciek.
2: Oj, to jest chyba hit idealny jak na deszczową aurę. No można na pewno wczuć się w ten taki trochę nostalgiczny klimat. Lecimy.

Dobra, ja zmykam. Do usłyszenia i życzę udanego dzionka. No i pogoda idealna jak na rosołek, nie? Z marchewką. Bye.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burze i wiatr, ostrzeżenia pogodowe obowiązują na wschodzie kraju. Ósmoklasiści już po dwóch egzaminach, jutro ostatni, według wielu najłatwiejszy. Pielęgniarką być to znów ma brzmieć dumnie, młodzi wracają do zawodu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Silny wiatr i burze we wschodniej Polsce przed pogodą w tym regionie, ostrzega IMGW. Ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej skali nadal obowiązują w czterech województwach. Zakończył się egzamin ósmoklasistów z matematyki, drugi z trzech egzaminów, które w tym tygodniu piszą uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski przekazał, że egzamin przebiegł spokojnie. Wczoraj ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego, jutro czeka ich egzamin z języka obcego. Uczniowie w przeważającej większości wybierają język angielski.
2: Akurat nie mam w ogóle problemu z angielskim, tak bardzo dobrze uczymy się tutaj.
3: Angielski raczej też najłatwiej pójdzie, podbijają nam procenty.
1: Ostatni egzamin ósmoklasiści napiszą jutro, tak jak i pozostałe, od godziny 9. Średnia wieku pielęgniarki w Polsce wynosi obecnie 55 lata, co trzecia jest w wieku emerytalnym. W ostatnich latach zawód pielęgniarki zyskał jednak na atrakcyjności, głównie dzięki wyższym zarobkom. Od lipca po podwyżkach początkująca pielęgniarka po studiach licencjackich będzie zarabiać niemal 8400 zł brutto. To satysfakcjonująca stawka, uważa Kaja, która właśnie kończy 3-letnie studia na Collegium Medicum w Bydgoszczy.
4: Im wyżej w stopniu, czy na przykład po studiach magisterskich jest ta wyższa kwota, i też po zrobieniu specjalizacji. Myślę, że takie właśnie kursy, przez które nabieramy doświadczenia, też są doceniane w miejscu pracy, więc to na pewno warto.
1: Luka pokoleniowa, która powstała na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, nadal jest jednak duża. Rocznie studia kończy około 6000 osób, podczas gdy na emeryturę może odchodzić nawet do 10000 pracowników rocznie. Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Senator Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej na wniosek samego szefa, czyli Donalda Tuska. Senator KO miał załatwić w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim zabieg dla swojego syna, który bez kolejki i dokumentacji medycznej został zoperowany poza standardową procedurą. Uważnie Zakrzewski.
5: Po publikacji Wirtualnej Polski senator Lenz oświadczył, że wszystko było się zgodnie z procedurami, że on i jego bliscy padli ofiarą hejtu, kłamstw i pomówień. Ale kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia ujawniła, że zabieg odbył się poza systemem świadczeń, a lekarze, którzy go przeprowadzili, powinni być w tym czasie na dyżurach i powinni się opiekować pacjentami. Efektem była kara dla szpitala. Ponad 130 tysięcy złotych.
6: To było niewątpliwie obciążające dla całej formacji, to co się wokół kolegi działo, dla całej Koalicji Obywatelskiej. No i stąd taka decyzja, odpowiedzialność polityczna.
5: Mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński, który podkreśla, że po kontroli NFZ-u reakcja władz partii nie mogła być inna niż wykluczenie Tomasza Lenca.
1: Budowę metra w 10 największych miastach w Polsce rozważa Ministerstwo Infrastruktury, które prowadzi analizy techniczne takich inwestycji. Założeniem projektu jest nie tylko budowa transportu miejskiego, ale też stworzenie schronów w ramach tak zwanego podwójnego zastosowania infrastruktury, mówi minister Dariusz Klimczak.
7: Ale najprawdopodobniej będzie to porozumienie rządowo-samorządowe.
1: System w różnych lokalizacjach miałby mieć różną formę, od metra po kolei naziemną. Na razie nie wskazano konkretnych miast.
8: Dzisiaj w naszym regionie dość szaro i tak będzie do końca dnia. Pojawią się jeszcze przelotne, ale opady deszczu. Termometry pokazują od 13 stopni w Tarnowie, Gorlicach czy Jaśle do 14 w Krośnie i Sanoku.
9: Reklama. Marzą Ci się pierwsze ogórki małosolne? Zrób je z MPM. Tylko do środy świeże ogórki gruntowe są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
10: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
13: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
15: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
16: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trend Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
17: Jesteśmy po 13, to druga zmiana w Trend Radio. Wtorkowa, zaznaczam, że wtorkowa, bo ja nie wiem, czemu od rana mi się coś myli, że jest już środa. No chciało, nie? O czym będziemy mówić w te wtorkowe popołudnie? Muszę sobie powtarzać, żeby to po prostu wbić do głowy, ale jak się pomylę, to przepraszam. W to wtorkowe popołudnie w Trend Radio będziemy mówić m.in. o zbliżającej się Nocy Muzeów, ale będziemy zaglądać też do sportu, także naszego lokalnego, no i przede wszystkim grać mnóstwo trendy brzmienia. Teraz Alan Walker i Monster. No ten kawałek to prawdziwy muzyczny potwór.

oczywiście wtorek, 12 dzień maja. Jak coś, to do lata już tylko 39 dni, coraz mniej czasu, żeby zrobić formę na to lato. Każdego dnia jest jakieś święto. Dziś jest, uwaga, dzień syn.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na biznes w świetnej lokalizacji? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia plac w Januszkowicach, gmina Brzostek. Aż 33 ary utwardzonego terenu i 400 metrów kwadratowych zabudowań. Obiekt monitorowany z alarmem, gotowy do działania od zaraz. Na miejscu dostępny mieszalnik do betonu. Idealne miejsce pod działalność usługową, logistyczną, handlową lub magazynową. Co ważne, istnieje możliwość wykupu nieruchomości. Zapraszamy do rozmów przedsiębiorców szukających konkretnych rozwiązań. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 728 808 816.
0: Reklama.
2: Trend Radio. Twoja fala dobrej energii.

Kochani, dobra wiadomość dla kierowców. Czasem przydadzą się jakieś dobre wiadomości, nie? Paliwo dziś jest tańsze niż wczoraj. Nie dużo, ale jednak tańsze. Są ceny maksymalne, nowe ceny maksymalne. 6,30 za litr benzyny 9,5 i 6,93 za litr diesla. No a diesel to już był powyżej 7, więc trochę taniej, ale nadal dystrybutor to prawdziwa ściana płaczu. Wracamy do grania.

0: serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci zatrzymali 34-letniego mężczyznę podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych oraz spowodowanie obrażeń u 56-letniego mieszkańca Gorzyc. Do zdarzenia doszło na terenie jednego z hoteli w powiecie tarnobrzeskim. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Wyjaśnia młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
2: Do zdarzenia doszło 3 maja bieżącego roku na terenie jednego z hoteli w powiecie tarnobrzeskim. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 34-letni mężczyzna bez wyraźnego powodu najpierw groził pozbawieniem życia 56-letniemu współlokatorowi, a następnie zaatakował go nożem i ranił go w rękę. Po zdarzeniu sprawca uciekł z miejsca. Policjanci z komisariatu policji w Gorzycach rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. W toku prowadzonych czynności ustalili, że 34-latek ukrył się na terenie jednej z posesji za metalową przesłoną. Mężczyzna został zatrzymany.
1: Podczas wykonywanych czynności w plecaku należącym do 34-latka policjanci znaleźli nóż, który został zabezpieczony. Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, kilka dni wcześniej ten sam mężczyzna miał grozić pozbawieniem życia innemu mieszkańcowi hotelu. 34-latek usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych wobec 2 mężczyzn oraz spowodowania obrażeń u jednego z pokrzywdzonych.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: Zakończył się remont drogi powiatowej relacji Krosno-Głębokie Czarnorzeki – Jasienica Rosielna w miejscowości Czarnorzeki. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy skruszywa, położenie nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej, a także utwardzenie poboczy i oczyszczenie rowów. Koszt zadania wyniósł ponad 400 tysięcy złotych i został w całości sfinansowany z budżetu powiatu krośnieńskiego. W Ujściu Gorlickim odbyło się spotkanie konsultacyjne poświęcone funkcjonowaniu zbiornika wodnego Klimku w kanarze Ceropie. Celem spotkania było omówienie aktualnych zasad gospodarowania wodą na zbiorniku Klimkówka oraz planowanych działań inwestycyjnych i eksploatacyjnych realizowanych przez PGW Wody Polskie, zarząd zlewni w Jaśle. Była to również okazja do przedstawienia uwag oraz rozwiania pojawiających się w przestrzeni publicznej wątpliwości dotyczących funkcjonowania zbiornika. Jak zaznaczył Krzysztof Chęć, dyrektor Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą, ewentualna zmiana zasad gospodarowania wodą wymaga jednak przygotowania specjalistycznej ekspertyzy hydrologiczno-hydraulicznej. Burmistrz Dębicy zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych w przedmiocie działań zawartych w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami Gminy Miasta Dębica na lata 2026-2030. Ich celem jest zapoznanie mieszkańców z proponowanymi zmianami i zebranie opinii, wniosków oraz uwag na temat projektu. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 8 do 18 maja. Mieszkańcy mogą wziąć udział w konsultacjach poprzez wypełnienie ankiety, której mają możliwość wyrażenia swojej opinii oraz zgłoszenia wniosków i uwag do proponowanych działań ujętych w programie.
0: Reklama. Już 17 maja zapraszamy na piknik rodzinny w Saloku. Od 13 do 21 na Błoniach obok hali Mosir czeka na Was prawdziwa uczta. Szykujcie apetyty na chrupiące zapiekanki, soczyste burgery i złociste frytki. Do tego food trucki, lody, gofry i popcorn. Dla najmłodszych przygotowaliśmy ogromne dmuchańce i radosne animacje. Nie może Was zabraknąć. Konkursy, zabawa i najlepsze jedzenie w mieście. Piknik rodzinny 17 maja. Do zobaczenia na Sanockim Mosirze. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Muszę poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
0: Reklama.

popołudnie w Trendy Radio. W tym tygodniu w wielu miastach naszego regionu Noc Muzeów. No i nie inaczej będzie w Sanoku. Za darmo będzie można zwiedzać Muzeum Historyczne w Sanoku, które połączyło to z potężnym lokalnym jubileuszem, bo cały wieczór dedykowany będzie obchodom 660-lecia potwierdzenia praw miejskich Sanoka. A dokonał tego sam król Kazimierz Wielki, więc urodziny Sanoka i Noc Muzeów to wszystko w najbliższą sobotę. Początek zwiedzania o godzinie 17:00.

0: Głośno jest o wycieczkowcu Hondius, na którego pokładzie część osób zostało zainfekowanych hantawirusem i teraz, po tym jak wycieczkowiec dopłynął, pacjenci zeszli z niego, okazuje się, że coraz więcej tych zakażonych. No tak. Jak na wycieczkowcu można było ograniczyć zakażenia? Jak tam nie ma lasów, to nie było czego zamknąć.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Sąd zaskoczył decyzją w sprawie wypadku posła Łukasza Litewki. Przed burzami, silnym wiatrem i przymrozkami ostrzega IMGW. Polka powalczy dziś o finał Eurowizji. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaskakująca decyzja sądu w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie tylko nie zdecydował o powrocie 57-letniego podejrzanego do aresztu, ale też uchylił wobec niego inne środki wolnościowe. Tego domagał się obrońca mężczyzny, natomiast prokuratura żądała bezwarunkowego aresztu tymczasowego. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Dziś po południu alerty dotyczą wschodniej i południowej Polski. Ostrzeżenie przed burzami pierwszego stopnia w trzystopniowej skali dotyczy trzech województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Natomiast silny wiatr i alerty w tej sprawie dotyczą wschodniej Polski. W nocy w pasie południowym obowiązywać będą także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami do minus 3 stopni. Ten alert od północy do godziny 7 rano. Ósmoklasiści są już po dwóch egzaminach, po wczorajszym z języka polskiego i dzisiejszym z matematyki. Jutro trzeci, ostatni z języka obcego, a w przerwach między egzaminami snują już plany, co dalej.
2: Najprawdopodobniej do liceum, do ogólniaka na Bielchema.
3: Ja chciałam iść do leśniczej.
4: Ja jeszcze nie wiem, pewnie do zawodówki albo do technikum właśnie.
1: Wyniki trwającego od poniedziałku do jutra egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone na początku lipca. Rolnicy przyjadą protestować w Warszawie. Zapowiedzieli się na następną środę, 20 maja. Rolnicza Solidarność alarmuje o dramatycznej sytuacji w polskich gospodarstwach. Mówią o zniszczonych uprawach przez suszę i przymrozki, a także o niskich cenach skupu. Wiejscy gospodarze domagają się działań pomocowych ze strony rządu, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański.
5: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera, odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
1: Związkowcy krytykują także Zielony Ład oraz umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Autostrady rowerowe. Powodem narastającego konfliktu w Katowicach Velostrady, czyli rowerowej trasy szybkiego ruchu, która ma prowadzić do Sosnowca, chcą mieszkańcy, organizacje społeczne i ekologiczne oskarżają miasto o zmianę przebiegu tej trasy pod interesy dewelopera budującego nowe osiedle. Zarzucają też władzom, że wcześniej nie zabezpieczyły terenów pod budowę, a dziś wykup prywatnych działek może kosztować krocie. Prezydent Katowic Marcin Krupa otwiera krytykę i przekonuje, że zarzuty są nieprawdziwe.
6: Żeśmy pokazali co do tych spornych działek alternatywny przebieg po naszych działkach miejskich, gdzie nie musimy nic kupować, po prostu przesunąć o kilka metrów przebieg tej velostrady i może spokojnie tamtędy ta velostrada być przeprowadzona.
1: Jak dodaje prezydent Katowic, w mieście powstaje już velostrada w innym miejscu, a miasto nigdy nie zobowiązało się do budowy tej, o którą trwa konflikt. Już dziś wieczorem Alicja Szemplińska walczy o finał Eurowizji. Polka wystąpi z numerem 14 jako przedostatnia. Koncert półfinałowy startuje o 21:00.
7: Dziś dość szaro, no i pojawią się jeszcze przelotne opady deszczu. Może powiać w porywach do 35 km na godzinę. Termometry pokazują okolice 13-14 stopni. W nocy będzie to 7 kresek. Jutro znowu 14 na Podkarpaciu i w Małopolsce, ale odrobinę więcej przejaśnień.
8: Reklama. Sąsiedzie, Botwinka w MPM jest teraz za pół ceny. Tylko 3,50 zł za pęczek. Tak, młodą Botwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MPM po 3,50 za pęczek. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: KFC. Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Jesteśmy po 14:00. Druga zmiana w Trendy Radio. Druga zmiana na 101.9 oraz 95.2 FM. W tej godzinie zajrzymy m.in. do japońskich laboratoriów. Ale dlaczego? No to słuchaj uważnie. Teraz natomiast Nelly Furtado.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie. Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. No i pospacerujemy sobie teraz. Pospacerujemy razem z Cleo, która lubi chodzić i o tym właśnie pośpiewa. Nawet nogi ją rozbolały. A gdzie chodzi? No to posłuchajmy.

Popołudnie w Trend Radio wspominałem już o Nocy Muzeów w Sanoku, ale dużo dzieje się oczywiście też w Krośnie, bo tutaj będzie można zobaczyć Centrum Dziedzictwa Szkła, ale nie tylko, bo na przykład otworzy się Urząd Miejski. Zaplanowano rodzinne odkrywanie tajemnic insygniów władzy, no i zwiedzanie sali narad. Przez cały czas trwania wydarzenia przy rynku funkcjonować będzie też punkt informacji kulturowej.

kulturalno-turystycznej. No i moi drodzy, co najważniejsze, wstęp wtedy do muzeów, ale także oczywiście wstęp do Urzędu Miasta, wstęp na te atrakcje związane z Nocą Muzeów jest darmowy. A to zawsze bardzo uczciwa cena, chociaż trzeba się przygotować na stanie w kolejce.

0: granice znikają, gdy muzyka gra. Dziękuję.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Na początku jedziemy ulicami Sanoka, tu musimy dzwonić, dojeżdżając do Ronda Beksińskiego. Nogę z gazu ściągamy również na ulicach Lwowskiej, Przemyskiej, Królowej Bony, Staszica. Utrudnienia spowodowane rozbudową obwodnicy. Przez Krosno jedziemy razem z Taxi Krosno.
3: Taxi Krosno wita wszystkich użytkowników dzisiejszych dróg. Jeżeli chodzi o warunki jazdy, są trudne, pada deszcz, ulice są śliskie, uważamy, zwiększamy odległość. A jeżeli chodzi o utrudnienia, no to ulica Krakowska, gdzie dłużej postoimy, tysiąclecia kolejowa, naftowa, Burzaka, Czajkowskiego. Dla Czajkowskiego zmiana organizacji ruchu z podwalem, także i ulicą Tkacką, także uważamy, bacznie patrzymy na znaki. Ulica Niepodległości wstrzymuje Korczyńska, Okrzei, Żółkiewskiego. Wyjeżdżamy z Krosna w stronę Sanoka, ulica Lwowska przystawi na 100 światełek, jedziemy ulicą Bieszczadzką. Tutaj w stronę Miejsca Piastowego dzisiaj zaczynają się robić korki. W stronę Krosna również troszeczkę utrudnienia są. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Miłego popołudnia, dziękuję, do widzenia.
2: Za informację dziękujemy, teraz czas na Jasło. W tym mieście musimy zwolnić na ulicach Piłsudskiego, ulicy Metzgera, 3 maja. Wolno także ulicami Mickiewicza, Jagieły, Szejnochy oraz oczywiście Kazimierza Wielkiego i Kościuszki. Stopniowo przybywa pojazdów na ulicy Lwowskiej, już tam jest spory ruch na pasie w stronę Ronda Solidarności. W Gorlicach noga z gazu, na ulicach Parkowej, Bieckiej, Stawiska, Stróżowskiej, Legionów Mickiewicza oraz Kościuszki korkuje się powoli wyjazd w stronę Biecza.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Dziś punktualnie o godzinie 9:00 tysiące uczniów w całej Polsce otworzyło arkusze egzaminacyjne z matematyki. Po 100 minutach intensywnej pracy lub 150 w przypadku czasu wydłużonego, pierwsi zdający zaczęli opuszczać salę. Jak z egzaminem poradzili sobie uczniowie ze szkoły podstawowej nr 6 w Krośnie? Wypytywała nasza reporterka.
2: Mi się wydaje, że dobrze. Zadania nie były za trudne, nie za łatwe. No i mam nadzieję, 40% powinno być.
3: Nie, no myślę, że też git, nie? No co będzie, to będzie, no.
4: Będzie 100%?
3: Oj, nie będzie 100%. Na pewno.
5: No, zadania otwarte były bardzo proste. Te niegeometryczne oczywiście. W ogóle egzamin był prosty, tylko parę zadań było trudne. Były diagramy, były jakieś tam zadania po prostu takie łatwe.
6: Zamknięte były proste, ale końcowo otwarte były trochę trudniejsze, ale też były w sumie otwarte, były też niektóre były proste. Jest cięższe na tych egzaminach, bo na kartkówkach jest jeszcze okej, ale na egzaminach już jest cięższe.
3: No chyba dobrze.
1: Z pierwszych relacji uczniów wynika, że arkusz był do przejścia, choć niektóre zadania wymagały sporego skupienia.
7: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Powiat sanocki otrzymał ponad 4,7 miliona złotych na rozwój infrastruktury ratowniczej. Środki zostaną przeznaczone na budowę obiektu magazynowo-garażowego Komendy Powiatowej PSP w Sanoku. Inwestycja ma na celu wzmocnienie infrastruktury służb ratowniczych oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sanockiego. Nowy obiekt przyczyni się do zwiększenia sprawności działania strażaków, skuteczniejszego reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz podniesienia poziomu ochrony ludności na terenie całego powiatu. W związku z prowadzonymi pracami drogowymi mieszkańcy oraz kierowcy korzystający z drogi powiatowej Ropa-Brunary muszą przygotować się na czasowe utrudnienia w ruchu. Droga w dniach 13 i 14 maja zostanie całkowicie wyłączona z ruchu w godzinach od 8 do 16. Na czas zamknięcia drogi pracownicy wykonawcy będą kierować kierowców na wyznaczony objazd. Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku zachęca do udziału w koncercie Gosi Andrzejewicz, który odbędzie się 23 maja w hali widowiskowo-sportowej w Brzostku. Bilety są dostępne w Centrum Kultury od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20. Mówi Bartłomiej Ćwikła, kierownik Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.
8: 23 maja przygotowaliśmy w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku specjalne wydarzenie z okazji święta mam. Wystąpi na hali widowiskowo-sportowej w Brzostku pani Gosia Andrzejewicz. Myślę, że warto pojawić się tego dnia u nas w Brzostku, bo no jest to artystka na pewno znana z przebojów Pozwól Żyć, czy Lustra, czy Słowa. Także myślę, że warto pojawić się i zachęcam z całego serca. Bilety są do nabycia w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. Warto skorzystać, aby po prostu pojawić się 23 maja u nas w Brzostku.
1: Koncert zaplanowano na godzinę 18.
0: Reklama.
9: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
10: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horx, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. złotych. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
0: Reklama.

Zaglądamy dość daleko, bo do Japonii, uwaga, właśnie czytam, że tam powstało pierwsze laboratorium w 100% obsługiwane przez roboty. Niby okej, bo się nie powinno nic wynosić z tego laboratorium, no nie? Chociaż bunt maszyn w tym przypadku może być bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że nie mają twarzy Arnolda Schwarzeneggera.

0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skołyszyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skołyszyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Popołudnie w Trendy Radio. Co słychać u podkarpackich policjantów? Mundurowi z Ustrzyk Dolnych zatrzymali 39-latka, który zauważył niezamkniętego busa. No i postanowił ukraść z niego rzeczy, między innymi narzędzia. Wszystko warte 6 tysięcy złotych. Natomiast funkcjonariusze szybko go namierzyli i zatrzymali. Bus był otwarty, mężczyzna jest już zamknięty i może spędzić tam najbliższe kilka lat.

0: Informujemy o tym, co ważne.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Kierowca z wypadku posła Litewki nie trafi jednak do aresztu. Rośnie strach przed niedźwiedziami na Podkarpaciu i są już ważne decyzje. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie takiej decyzji sądu spodziewała się rodzina i bliscy zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewki. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie tylko nie zdecydował o powrocie do aresztu podejrzanego o spowodowanie wypadku, ale też uchylił wobec niego inne środki zapobiegawcze. Tego domagał się obrońca 57-letniego mężczyzny, natomiast prokuratura żądała bezwarunkowego aresztu. Zadowolony jest obrońca kierowcy Dariusz Kawalec.
3: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka.
2: Sąd uznał, że nie ma obawy utrudniania śledztwa ani ryzyka ucieczki z kraju ze względu na sytuację życiową podejrzanego. Wziął też pod uwagę, że mężczyzna przyznał się do spowodowania wypadku, a w chwili wypadku był trzeźwy. Do tragicznego potrącenia posła jadącego rowerem doszło 23 kwietnia na drodze w Dąbrowie Górniczej. Kierowca tłumaczy, że nie pamięta momentu wypadku, stracił przytomność lub zasnął. Premier zabrał głos w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wciąż nie ma w naszym kraju regulacji prawnych w tej sprawie. Donald Tusk wezwał ministrów oraz parlamentarzystów do jak najszybszej pracy w celu ustalenia treści rozporządzenia.
4: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym.
2: Jak podkreślił premier, będzie on osobiście pilnował, aby przestrzegać wyroków zarówno Trybunałów Europejskich, jak i polskich sądów. 18 niedźwiedzi z Podkarpacia zostanie odłowionych i wyposażonych w opaski GPS. To reakcja po śmiertelnym ataku niedźwiedzia w Płonnej, do którego doszło pod koniec kwietnia. Szczegóły Marcin Starzec.
5: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie wytypowała 18 osobników, które przestały bać się ludzi. Regularnie podchodzą pod domy, żerują przy śmietnikach, czy w inny sposób straciły naturalny dystans do człowieka. Każdy niedźwiedź zostanie uśpiony przez weterynarza, oznakowany obrożą telemetryczną i wypuszczony w bezpiecznym miejscu. W akcji wezmą udział pracownicy dyrekcji, tworzona obecnie specjalna grupa interwencyjna oraz eksperci z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na liście niedźwiedzi do odłowienia znalazł się też samiec, który najprawdopodobniej śmiertelnie ranił 58-letnią kobietę w Płonnej.
2: Działania mają pomóc m.in. turystyce i zachęcić turystów do wyjazdów w Bieszczady.
6: Dzisiaj wieczorem popada na Podkarpaciu w Małopolsce, ale nie będą to intensywne opady. W nocy z wtorku na środę termometry zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie pokażą średnio 6-7 stopni. Jutro w trakcie dnia do 14 i możliwe są chwilowe przejaśnienia.
7: Reklama. Marzą Ci się pierwsze ogórki małosolne? Zrób je z MPM. Tylko do środy świeże ogórki gruntowe są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
6: Popołudnie w Trendy Radio, jesteśmy już po 15:00, przed nami Nadia Ali, a za moment wyjedziemy na drogi Podkarpacia i Małopolski.

0: Weekend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja z Trend Radiem wiesz więcej.
1: Nie od dziś wiadomo, że stres wpływa na funkcjonowanie naszego organizmu i o tym, jak to wygląda z punktu medycznego, będzie mówił dzisiaj Piotr Małek, osteopata i fizjoterapeuta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trendy Radia.
1: Czy problemy zdrowotne mogą mieć związek ze stresem?
2: Jak najbardziej, problemy zdrowotne mogą być związane ze stresem. Mamy teraz takie społeczeństwo, że coraz więcej mamy problemów zdrowotnych związanych ze stresem i to na poziomie psychicznym, no jak i na poziomie fizycznym, a z reguły to wychodzi z jednym i z drugim. Tak z doświadczenia gabinetowego praktycznie nie ma takiego dnia, żeby choć jedna osoba nie powiedziała, że bierze jakieś leki na depresję. Niemniej jednak pozwolę sobie zacytować lekarza Hansa Seyla, twórcę pojęcia o stresu, jak on twierdzi, że nie sama sytuacja wywołuje stres, ale to, jak człowiek ją postrzega i interpretuje. Jego zdaniem stres nie musi być negatywny, moim zresztą też, ale reakcja na niego może być kluczowa dla naszego zdrowia, bo stres może nas też motywować, może nas pchać do przodu, pozwala się skoncentrować na przykład na egzaminach, pomaga w wychodzeniu ze strefy komfortu, pozwala nam się rozwijać, jest jakby naszym takim naturalnym czynnikiem rozwoju, ale jest to właśnie ale. No nie może to trwać w czasie zbyt długo, a u niektórych widać, że to trwa ciągle, nie może często się też powtarzać ciągle w jakimś bardzo krótkim czasie, bo to powoduje, że zaczynamy z nim przegrywać. Można taki przykład sobie dać, że na przykład jak sobie spacerujemy w lesie, no spokojnie, napotykamy wilka, no to się zestresujemy, prawda? Ale widzimy tego wilka, jest nas tam czworo na przykład, a jeden wilk, zaczynamy hałasować, krzyczeć, bo tak zwykle tam w przewodnikach po lasach mówią, wilk odchodzi i wszystko wraca do normy, już się uspokajamy i wszystko jest okej, ale jest sobie tam pracownik, pracownica i jest sobie szef, który jakiś jest taki no, bufoniasty i cały czas nas wzywa na dywanik. Na początku się mobilizujemy, robimy wszystko, żeby nas nie wezwał, za tydzień znowu nas wzywa. Ten poziom stresu w ogóle u nas nie spada i prowadzi do tłuszczu takich różnych reakcji, zwykle do niepożądanych. Na przykład idziemy sobie później w innym czasie, na przykład weekend do galerii, widzimy tego szefa, już jesteśmy cali zestresowani, już są ręce spocone, a mimo wszystko, że nikt nam nic nie zrobił, ani on nawet nas nie widzi, a my już tą reakcję mamy. Można to trochę podzielić na te komponenty czynników stresu.
1: No właśnie, jakie czynniki możemy wymienić?
2: Są różne czynniki. Mogą być czynniki sytuacyjne, na przykład złe sytuacje socjalne, rodziny, przyjaciół, współpracowników, ekspozycje na ryzykowne sytuacje, zmiany życiowe, jakieś śmierć małżonka, dziecka, no to tak, to wszyscy wiedzą, utrata pracy, rozwód, zadłużenie, ale też środowiskowe, na przykład otoczenie w pracy nam nie pasuje, jakieś światło, jakaś temperatura, nawet nikt by nie wiedział, że ciągle pracując w jakiejś, nie wiem, zimnej temperaturze, albo wysokiej, albo w świetle natężonym, różne są, widziałem takie badania, że jak światło wpływa na wydajność pracy i ci jakieś tam inne barwy światła wpływały, że pracownicy lepiej robili, uśmiechali się do siebie, a inne natężenie światła powiedziało, że nie chcieli robić, albo byli źli, albo każdy na każdego, powiedzmy, jak to mówią, że stał sobie wilkiem. A częste zmiany czasu pracy też wpływa to negatywnie, albo te, jak pracują ludzie na zmiany, to się zdarza i to też wpływa. Tak samo czynniki psychologiczne, nie? Jak cechy charakteru, brak wiary, jakieś różne praktyki religijne, różne takie historie życiowe, jakieś nadużycia, to seksualne, to fizyczne, to jakieś nadużycia emocjonalne. No i te ostatnie, bo może taki czynnik fizyczny, to zaburzenia snu, bo niektórzy na przykład mają problem ze snem, no i koniecznie muszą się od razu stresować, ale mogą mieć wcześniej zaburzenie ze snu. Czynniki chemiczne, jak nadużycie kofeiny. Teraz bardzo dużo ludzi też piją te energetyki, złe odżywianie, brak w ogóle ćwiczeń fizycznych, jakiejkolwiek aktywności fizycznej.
1: A jak organizm sam sobie radzi ze stresem?
2: No żeby to wszystko jakoś, ten nasz organizm ogarnie, potrzebuje czegoś, co to tym kieruje. I tym, co nad tym kieruje, jest autonomiczny układ nerwowy, którego ośrodki znajdują się w mózgowiu. To jest tak zwany układ limbiczny, który odpowiada za nasze emocje i myśli, w skład którego wchodzi podgórze, które kontroluje głód, pragnienie, sen, temperatura, ciało migdałowate, które przetwarza nasze emocje lęku, strachu, hipokamp, który jakby odpowiada za pamięć długotrwałą czy orientację przestrzenną i także ośrodki w pniu mózgu, czyli takim pień mózgu to jest takie miejsce jakby połączenia między głową a szyją, tak samo w rdzeniu kręgowym, czy w zwojach przykręgosłupy, jak i nawet w środku brzucha, to są zwoje przedkręgowe. Można go podzielić na część przywspółczulną, współczulną i enteryczną. Enteryczna to jest ta naszym brzuszku, czyli w naszych jelitach. Teraz już modne jest, że brzuch, jelita czy mikro, to jest jakby drugi mózg. Teraz jest troszeczkę to bardziej rozpowszechniane, ale może nadal nie wszyscy o tym wiedzą. To jest podzielone i to i tak stworzy jedną integralną całość, jeden układ nerwowy, a nie kilka, więc generalnie to wszystko i tak wszystko z wszystkim się łączy i on właśnie odpowiada za tą homeostazę wewnętrzną. Na czynniki, które są z zewnątrz, czyli psychiczne. I mamy kilka takich reakcji na stres, znaczy prawidłową, jeśli jest normalna, prawidłowa odpowiedź, to jest to reakcja socjalna, czyli umiemy sobie, taka kontrolowana, świadoma, logiczna, umiemy sobie po prostu poradzić z tą sytuacją. Ale jeżeli zaczyna się troszeczkę nierównowaga, ten stres zaczyna być tak za długo, albo często tam się powtarza, to zaczyna być troszeczkę nierównowaga. Pierwszym jakby czynnikiem zaczyna być mobilizacja, czyli to jeszcze jest w sumie dobra, próbujemy sobie przeciwdziałać, coś tam robimy, tworzymy i żeby to jakoś było, ale zaczyna się trochę, dalej przegrywamy i zaczyna się reakcja współczulna. Jest to reakcja walki i ucieczki albo reakcja takiego zamrożenia. Jeśli cały czas jestem w walce i ucieczce, no cały czas walczymy i uciekamy, to wchodzi nam

0: inne problemy. Podwyższony poziom cholesterolu, nadciśnienie, przyspieszony oddech, zaburzenie trawienia. Z reguły to są zaparcia. Mamy podatność na różne zbytne zachorowania, czyli łatwe są infekcja, jakieś tam wirusowe, bakteryjne, to jest bardzo. Zaczynamy być tacy, jakby wszystko mamy napięte, że nas jakby możemy przez to mieć też wszystkie, każde inne dolegliwości, no bo zaczyna jak z reguły tak pacjenci, jak przychodzą do gabinetu, to jeśli wiedzą, że są zestresowani, bo czasami nawet nie wiedzą, ale to, no to z reguły to jest ten problem bólu tam w obrębie karku, barków, to najczęściej na samym początku, a jak jest zestresowany, to zależy jak pacjent reaguje na ten stres, bo tak jak było wcześniej mówione, walka czy ucieczka. Jak walka, no to wszystko, co jest na górze, zwykle rękoma się walczy, więc tam od pasa, powiedzmy w górę, różne są napięcia, a jak jest ucieczka, czyli jakby, no to wtedy są jakieś tam problemy z kończynami dolnymi, nie wiem, tam kostki, kolana, no, kręgosłup lędźwiowy, bo to tak samo może być związany, a co gorsze, czyli jakby ten nasz stres coraz bardziej nam doskwiera coraz dłużej, to zaczynamy być to tak zwany zespół chronicznego zmęczenia, że zaczynają te mięśnie nas boleć. Najgorsze, co nas może spotkać, to depresja. Mamy problemy z niedociśnieniem, jakąś słabość. Jesteśmy, często mamy takie jakieś odmlenia, czy tak, ach, słabo mi się zrobiło. Mamy brak energii, tak równie dobrze chorujemy. Przy tym wypadku tworzy się nam fibromialgia. To jest taka choroba, którą tak wszyscy mówią, to problemy z mięśniami, generalnie to tam trzeba coś porobić, ale to tak nikt nie wie, dlaczego to jest. I tak mają taką diagnozę, że mają fibromialgię, ale nie wiedzą, że oni są już jakby w trzecim, ostatnim stadium nierównowagi w układzie jakby nerwowym, czyli jakby ten układ autonomiczny już nie pracuje u nich prawidłowo, już się zaczyna między depresją a tym. I dopiero jak zaczynają o tym opowiadać i ja im tak troszeczkę podpowiem, to ci pacjenci zaczynają, o faktycznie, a ja mam tamto, a ja mam tamto. A co ciekawe jeszcze, ci pacjenci najczęściej dostają cukrzycę drugiego typu. I na przykład pacjent mówi, ale ja tak się dobrze odżywiam, ale mam cukrzycę i nie wiadomo dlaczego. I generalnie jest albo jakaś tam idiopatyczna drugiego, bo nie wiadomo dlaczego. A właśnie to jest tym głównym, że ten ciągły kortyzol, który jest tym hormonem stresu, on jak tak długo pracuje, to stymuluje organizm do produkcji glukozy. A jak się produkuje glukozę, no to trzeba tą glukozę jakoś spożytkować. Więc produkujemy insulinę, a insulina rozprogramowana przez trzustkę. Więc jak cały czas, czy jemy, czy nie jemy, ta glukoza nam skacze, to cały czas ta trzustka się męczy. I wtedy zaczyna się insulinooporność, a później dalej, jeśli dalej to cały czas trwa, no to cukrzyca drugiego typu. Dochodzi do niedoczynności tarczycy, również w bardzo podobnym mechanizmie. A jak jest niedoczynność tarczycy, no to pacjent zaczyna tyć. No ja nie wiem, czemu tyje, nic nie jem, a tyje.
1: A jak sobie radzić z sytuacją, gdy tego stresu jest za dużo i widzimy, że jednak on źle wpływa na nasze funkcjonowanie?
0: Jest bardzo dużo teraz, jeśli chodzi o stres, jest bardzo teraz dużo dostępnych i ćwiczeń oddechowych różnych. Można spróbować jogę, są takie metody, jakieś, na przykład jest metoda butejki, jest, można sobie tam oddech, to jest, tylko to już musi ktoś poprowadzić, jest transmodalny oddech, to naprawdę bardzo dużo, bardzo dobrze działa. I to nie jest tak, jakby nie trzeba tak dużo jakby sobie zrobić. Musimy zacząć troszkę się ruszać, ćwiczenie jakiekolwiek fizyczne. Najlepiej można sobie spacerować, można sobie pobiegać. My musimy tak sobie też stopniowo jakby dozować sobie te emocje, czy te jakieś tam postanowienia. Troszkę mniej postanowień noworocznych lub jakichś tam innych, zawsze to robić spokojnie z głową, ale to, co jest właśnie dalej tą kwintesencją tego naszego spokoju psychicznego, to jest coś, co jest w jednej reklamie, nie powiem jakiej i nie powiem, jaki piosenkarz to reklamuje, ale większość ludzi będzie wiedzieć, czyli porozmawiajmy z sąsiadem, pogadajmy sobie, często jak udzielajmy się, przedstawmy się komuś, gdzie mieszkamy. To jest jakby kwintesencja nasza, że jesteśmy jako społeczeństwo. Jeśli zaczniemy tak jakby rozmawiać, uśmiechać się.
1: Na tym na razie zakończymy do tematu zdrowia i stresu. Będziemy jeszcze wracać, a panu bardzo dziękuję za tą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
2: Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja z Trend Radiem wiesz więcej.

0: Reklama.
1: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
2: Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z Tobą na lata. PKD Glass ze Szkoły Szyna to Twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w Twoim domu. Odwiedź nas z Szkoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: Szukasz miejsca na biznes w świetnej lokalizacji? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia plac w Januszkowicach, gmina Brzostek. Aż 33 ary utwardzonego terenu i 400 metrów kwadratowych zabudowań. Obiekt monitorowany z alarmem, gotowy do działania od zaraz. Na miejscu dostępny mieszalnik do betonu. Idealne miejsce pod działalność usługową, logistyczną, handlową lub magazynową. Co ważne, istnieje możliwość wykupu nieruchomości. Zapraszamy do rozmów przedsiębiorców szukających konkretnych rozwiązań. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 728 808 816.
0: Reklama.
4: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
5: Odpalamy nasze wehikuły i wyruszamy na drogi naszego regionu, ale najpierw posłuchajmy raportu policyjnego.
6: Przed godziną 14 na ulicy Dąbrowskiego w Rzeszowie kierujący Porsche, jadąc w kierunku ulicy Powstańców Warszawy, najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w budynek. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Rzeszowscy policjanci pracują i wyjaśniają okoliczności innego zdarzenia, do jakiego doszło po godzinie 14 na ulicy Rejtana. W związku z obsługą tych obu zdarzeń kierowcy mogą się liczyć z utrudnieniami w ruchu.
5: Dziękujemy, mówiła Ewelina Wrona z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jedziemy teraz przez ulicę Sanoka. Spowolnienia dość duże na ulicach Kościuszki, Królowej Bony oraz Dmowskiego, Rymanowskiej i Jagiellońskiej. Wolnie też na ulicy Lipińskiego. Utrudnienia spowodowane pracami przy obwodnicy na drodze krajowej nr 84 i 28. Przenosimy się w stronę Krosna. Zwiększmy ostrożność w miejscu Piastowym oraz na ulicy Bieszczadzkiej na granicy Krosna. W centrum miasta wolniej będzie ulicami Lwowską, Niepodległości, Bursaki, Korczyńską oraz Legionów. Utrudnienia dodatkowo w postaci prac drogowych na ulicach Podwale, Czajkowskiego i Tkacka. W Jaśle wolno poruszamy się ulicą Lwowską 17 stycznia, ulicą Kazimierza Wielkiego, Szajnochy, Mickiewicza, Jagieły i Kościuszki. Mniej gazu też na ulicach 3 Maja, Metzgera i Piłsudskiego. W Gorlicach ruch wolniejszy nadal na ulicach Parkowej, Bieckiej, Stróżowskiej, Legionów, Mickiewicza i Kościuszki. Wolniejszy także wyjazd w stronę Jasła. Jutro z powodu prac drogowych droga powiatowa Ropa Brunary w miejscowości Ropa będzie zamknięta dla ruchu. Zostanie wyznaczony objazd. Ale to dopiero jutro, tymczasem szerokiej drogi.
7: Spieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Słuchasz Trend Radia. Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
1: Mieszkańcy Krosna spełniający określone warunki mogą skorzystać z programu Mieszkanie za remont, który daje możliwość wynajęcia mieszkania z zasobów miasta w zamian za jego samodzielne wyremontowanie. W ramach programu oferowane są mieszkania przeznaczone do powtórnego zasiedlenia, wymagające poniesienia nakładów finansowych przez przyszłego najemcę na ich odnowienie. Szczegóły znajdują się w krośnieńskim magistracie. Od 15 do 17 maja malownicza trasa Korczyna-Czarnorzeki ponownie stanie się areną sportowych emocji podczas jednej z najbardziej widowiskowych rund wyścigów górskich w Polsce. Wydarzenie rozegrane zostanie zgodnie m.in. z przepisami FIA, Międzynarodowego Kodeksu Sportowego. Na starcie zobaczymy czołowych kierowców. Wydarzenie rozpocznie się w piątek przy hali Mosir Krosno, gdzie zaplanowano odbiór administracyjny i badanie kontrolne. Kolejne dwa dni to cykl wyścigów, mówi Marcin Fiejdasz, prezes Automobil Klubu Małopolski Krosno.
2: Zasadą wyścigów górskich jest to, że startują samochody na tej samej trasie, na jednym odcinku. On się nieco w tym roku wydłużył, dlatego że wymagania Światowej Federacji zmusiły nas do tego, żeby wydłużyć trasę o 300 metrów. Niemniej jednak każdy z zawodników pokona tą trasę dokładnie tyle samo razy i ten sam dystans. Także tutaj żadnych różnic nie ma. Natomiast same chody historyczne są bardzo ciekawymi elementami tej rywalizacji. Wyścigi górskie są taką konkurencją, które pozwalają na start wszystkich samochodów praktycznie, jakie można stosować w motorsporcie, no, poza jakimiś tam terenowymi. Więc dostała się taka możliwość i bardzo się z tego powodu cieszymy, że zobaczymy takie auta.
1: W związku z organizacją zawodów w dniach 16 i 17 maja nastąpi czasowe zamknięcie drogi na odcinku Korczyna-Czarnorzeki w godzinach trwania zawodów. Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: W ramach rządowego programu Klub Edycja 2026 cztery kluby sportowe z gminy Jedlicze otrzymały wsparcie finansowe o łącznej wysokości 41 tysięcy złotych na prowadzoną działalność, w tym na upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Wsparcie trafi do MUKS Podkarpacie Jedlicze, UKS Strzelec Jedlicze oraz WUKS Jedlicze. Rusza 9. edycja konkursu wokalnego Tarnów ma głos. Mogą w nim wziąć udział młodzi wokaliści ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych. Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 maja. Przesłuchania do konkursu będą miały miejsce w Pałacu Młodzieży 10 i 11 czerwca o godzinie 10. Dzień później odbędzie się koncert laureatów w Amfiteatrze Letnim. Gościem specjalnym będzie Nikodem Liro wraz z zespołem. Organizatorem wydarzenia jest Pałac Młodzieży w Tarnowie. Konkurs objął patronatem honorowym prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. 22 i 23 maja w Generatorze Nauki GEN i Muzeum Regionalnym w Jaśle odbędzie się majówka z funduszami europejskimi. Program wydarzenia obejmuje m.in. turniej wiedzy o Europie i Unii Europejskiej, konkurs plastyczny, warsztaty i pokazy popularno-naukowe, warsztaty rękodzieła artystycznego i wiele innych atrakcji, mówi Krzysztof Haluch, kierownik Generatora Nauki GEN w Jaśle.
4: Maj w województwie podkarpackim upłynie pod znakiem różnego rodzaju aktywności i wspólnego świętowania efektów funduszy europejskich. Dwudniowe wydarzenie pełne atrakcji, warsztatów, pokazów i inspirujących spotkań połączy naukę, kulturę, sport i dobrą zabawę. Na uczestników wydarzenia czekają m.in. warsztaty i pokazy popularno-naukowe, Europejska Strefa Kreatywności, warsztaty rękodzieła artystycznego, strefa gier i zabaw plenerowych, turniej wiedzy o Europie i Unii Europejskiej, konkurs plastyczny EuroArt oraz biegi przełajowe i Nordic Walking. Na zakończenie majówki z funduszami zapraszamy na degustację potraw kuchni europejskiej, zabawę w europejskich rytmach oraz pokaz laserów z efektami muzycznymi.
1: Udział w wydarzeniu funduszowy Maj w Jaśle Europa Blisko Mieszkańców jest bezpłatny.
0: Reklama.
5: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Mała Armia Janosika w Rzeszowie. Już 17 maja o godzinie 16 wyjątkowe wydarzenie. Siódma największa góralska majówka. Na scenie niezwykły zespół dzieci i młodzieży, który zachwyca energią i porusza serca publiczności w całej Polsce. To jednak coś więcej niż koncert. To wydarzenie charytatywne. Cały dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje młodzieżowe polaminowe. Nie przegap, najlepsza muzyka i emocje z Małą Armią Janosika na rzeszowskim Podpromiu. Bilety dostępne na stronie www.gotow.pl. Do zobaczenia w Rzeszowie!
10: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
11: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Popołudnie w Trendy Radio. W tym tygodniu w wielu miastach naszego regionu Noc Muzeów. Mówiliśmy o Sanoku, mówiliśmy o Krośnie. Teraz zajrzyjmy do Jasła, bo tutaj w najbliższą sobotę od 18 do 22 Noc Muzeów w Genie. Będzie bezpłatne zwiedzanie generatora nauki, ale oprócz tego będzie można pisać długopisami 3D, brać udział w pokazach naukowych VR, czy uczestniczyć w grach fabularnych. To w generatorze nauki w Jaśle w najbliższą sobotę od 18 do 22 i przypomnę, wstęp darmowy.

0: the answer.
1: Reklama. Sąsiedzie, Botwinka w MFM jest teraz za pół ceny. Tylko 3,50 zł za pęczek. Tak, młodą Botwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MFM po 3,50 za pęczek. MFM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
2: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
3: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam, Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
1: Reklama.
5: UK Charts w Trendy Radio, co było hitem 42 lata temu, w 1984 roku, na szczycie 12 maja, Duran Duran i The Reflex. Z perspektywy 40 kilku, prawie 50 lat, to obecnie nie jest ich najbardziej znany singiel, ale wtedy śpiewała to cała Europa.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Krośnie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pożar ugaszony. Leśnicy rozpoczęli szacowanie strat w Puszczy Solskiej. Bez pandemii, ale kolejne zakażenia hantawirusem są możliwe. Z roweru do szpitala zawodowo postanowiła przenieść się topowa kolarka. Agnieszka Trojanowska-Bis. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar strawił tam kilkaset hektarów lasu. Leśnicy zaczęli szacowanie strat, jednocześnie apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzili, mówi zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński.
2: Będą funkcjonariusze Straży Leśnej, którzy będą tam osobiście pełnić dyżury dzień i noc i tłumacząc mieszkańcom, żeby po prostu nie wchodzili i żeby respektowali nasze zakazy.
1: Drzewa, w szczególności na terenach, na których miał powstać rezerwat przyrodniczy, są po pożarze bardzo słabe i grożą zawaleniem. To właśnie od tego terenu zacznie się wycinka drzew. Nie ma fali zakażeń hantawirusem, ale kolejne przypadki są możliwe, oświadczył dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus. Podkreślił, że jeszcze nie zakończyła się praca służb sanitarnych po udanej ewakuacji pasażerów z wycieczkowca Hondius, gdzie wykryto ogniska hantawirusa. Ewakuowano ponad 120 pasażerów. Ze względu na długi czas inkubacji tego wirusa, kolejne przypadki zakażeń wśród turystów mogą pojawić się jeszcze do końca czerwca. WHO informowała o śmierci 3 osób na wycieczkowcu. Zakażenie hantawirusem wykryto w sumie u 8 osób. Za miesiąc zmienią się zasady kupowania w sklepach internetowych. Będą one musiały umieszczać w widocznym miejscu na stronie internetowej przycisk o możliwości odstąpienia od umowy. To ma ułatwić konsumentom na przykład robienie zwrotów. Sklepy internetowe jednak powoli przygotowują się do zmian, które mają nastąpić 19 czerwca, mówi Michał Wójcik z Alcento.
3: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
1: Brak takiego internetowego guziczka może być potraktowany jako łamanie praw konsumenta. Ważą się losy programu Ceny Paliwa Niżej. Póki co przepisy obowiązują do najbliższego piątku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
4: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji, stąd ta elastyczność, którą mamy w ramach tego programu.
1: Minister zapowiada, że przepisy zostaną najpewniej wydłużone na razie o 2 tygodnie. Jedna z najlepszych obecnie kolarek świata, Katie Archibald, ogłosiła zakończenie kariery. Brytyjka w wieku 32 lat postanowiła zakończyć 13-letnią ścieżkę, by skupić się na szkoleniu pielęgniarskim. Archibald to 3-krotna medalistka olimpijska w kolarstwie torowym i aktualna mistrzyni świata i Europy.
5: W nocy z wtorku na środę termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą średnio 6-7 stopni. Jutro w trakcie dnia trochę przejaśnień, ale będzie się to tak zmieniać. Momenty z pełnym zachmurzeniem, momenty ze słońcem, deszczu się jednak nie spodziewajmy. Termometry pokażą 14 stopni w Tarnowie, Gorlicach i Jaśle, 15 w Sanoku oraz Krośnie.
6: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.

0: zawsze niskie ceny, duży uśmiech.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: do KFC.
1: Marzą ci się pierwsze ogórki małosolne? Zrób je z MPM. Tylko do środy świeże ogórki gruntowe są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50. Reklama.
2: Druga zmiana w Trendy Radio, jesteśmy już po 16:00, przed nami ABC i Viva Love, czyli Niech Żyje Miłość. Za moment natomiast będzie o bratnich duszach w ramach płyty tygodnia.

0: Twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w Twoim domu. Odwiedź nas z Kołyszyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glas. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
2: Mamy quady dla każdego.
1: Zapraszamy.
3: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko! Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
1: Już 17 maja zapraszamy na piknik rodzinny w Samoku. Od 13 do 21 na Błoniach obok hali Mosir czeka na Was prawdziwa uczta. Szykujcie apetyty na chrupiące zapiekanki, soczyste burgery i złociste frytki. Do tego food trucki, lody, gofry i popcorn. Dla najmłodszych przygotowaliśmy ogromne dmuchańce i radosne animacje. Nie może Was zabraknąć. Konkursy, zabawa i najlepsze jedzenie w mieście. Piknik rodzinny 17 maja. Do zobaczenia na Sanockim Mosirze.
4: Reklama. Płyta tygodnia.
5: Druga zmiana w trendy radio. W showbiznesie ponoć przyjaźnie, prawdziwe przyjaźnie się nie zdarzają, a jednak są ponoć wyjątki. Cleo i Dawid Kwiatkowski, dzieli ich różnica lat, ale łączy przyjaźń. I o tym zresztą pośpiewali. Cleo, Dawid Kwiatkowski, Bratnie dusze.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego poszukuje wykonawcy biznesplanu dla Polskiego Centrum Certyfikacji i Rozwoju Systemów Bezzałogowych Dolina Dronowa. Na oferty samorząd czeka do 28 maja, a wybrana firma będzie miała 175 dni na przygotowanie dokumentacji. Dolina Dronowa ma być kluczowym elementem wzmacniania obronności i innowacyjności regionu. Projekt o wartości 135 milionów złotych ma zostać sfinalizowany do 2029 roku. Sercem inwestycji będzie ośrodek w gminie Tuszów Narodowy, gdzie na 13 hektarach powstanie m.in. budynek badawczy z wieżą kontroli lotów, hangar oraz dwa pasy startowe. Będzie to pierwszy w kraju ośrodek umożliwiający pełną certyfikację dronów zgodnie z normami EASA. W realizację zaangażowana jest także Politechnika Rzeszowska, która stworzy naukowy filar projektu – Centrum Badawcze Bezzałogowych Systemów Powietrznych. Muzeum Rzemiosła w Krośnie musi powtórzyć przetarg na modernizację i rozbudowę zabytkowego Pałacu Kaczkowskich, choć wpłynęły trzy oferty. Najtańsza z nich o ponad 5 milionów złotych przewyższa budżet założony na poziomie 53,4 miliona złotych. Miasto zdecydowało o unieważnieniu postępowania ze względu na brak możliwości dołożenia brakujących środków. Inwestycja realizowana w ramach projektu Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki ma zmienić opuszczony zabytek w nowoczesne centrum kulturalno-edukacyjne. Plan zakłada odnowienie starego pałacu oraz budowę nowego obiektu wystawienniczego z podziemnym łącznikiem i schronem na dzieła sztuki. Prace współfinansowane są z funduszy unijnych. Mają zakończyć się w grudniu 2027 roku. Emeryci, renciści, a także osoby ubiegające się o świadczenia wspierające lub już je pobierające mogą upoważnić inną osobę do reprezentowania ich w ZUS-ie. Najczęściej decydują się na to osoby, których stan zdrowia utrudnia osobiste załatwianie spraw w urzędzie. Pełnomocnikiem nie musi być członek rodziny, ważne jednak, aby była to osoba godna zaufania. Wystarczy wskazać ją w formularzu ZUS.pl i złożyć dokument w ZUS-ie, mówi Wojciech Dylong, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
2: Pełnomocnictwo może być bardzo przydatne, a ustanowienie osoby do załatwiania spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w naszym imieniu jest bardzo proste. Wystarczy wypełnić formularz ZUS-PL i przekazać go do zakładu. Pełnomocnictwo może okazać się szczególnie pomocne dla seniorów lub osób z niepełnosprawnością, które nie mają założonego profilu na platformie e-ZUS albo nie mogą skorzystać z e-wizyty, a muszą załatwić formalności w ZUS-ie. Takie sytuacje mogą zdarzyć się na przykład wtedy, gdy senior będzie chciał złożyć wniosek o świadczenie wspierające, może również potrzebować wydania zaświadczenia do ubiegania się na przykład o dodatek mieszkaniowy albo duplikatu rocznego rozliczenia podatkowego. Bez pełnomocnictwa opiekun nie uzyska od pracownika ZUS-u żadnych informacji dotyczących danych znajdujących się na koncie seniora, czyli naszej osoby ubezpieczonej, czy też świadczeniobiorcy.
1: Dokument może zostać także dostarczony przez inną osobę, jednak musi być podpisany przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.
3: Więcej informacji na trendyradio.pl.
4: Reklama. Sąsiedzie, botwinka w MPM jest teraz za pół ceny. Tylko 3,50 zł za pęczek. Tak, młodą botwinkę na chłodnik i do zupy kupisz do środy w MPM po 3,50 za pęczek. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
10: Reklama.
11: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

popołudnie w Trendy Radio. Co robić w naszym regionie? Można wybrać się na przykład na wystawę historyczno-komiksową. To w Gorlicach z okazji 111. rocznicy Bitwy pod Gorlicami w Muzeum Regionalnym PTTK zaprezentowane są wielkoformatowe plansze autorskiego komiksu Grzegorza Wawrzyńczaka Bitwa pod Gorlicami. Ta wystawa będzie czynna do 30 sierpnia. A my wracamy do grania. Więcej o tym, co ciekawego na Podkarpaciu i w Małopolsce o każdej porze dnia i nocy przeczytasz na www.trendyradio.pl.

Kilka chwil do 17. Przed nami oczywiście ekspres informacyjny w Trendy Radio. Punktualnie o 17.00 świeżutkie wiadomości z kraju i ze świata. Mnóstwo informacji z Podkarpacia i Małopolski o każdej porze dnia i nocy na www.trendyradio.pl oraz oczywiście na naszym radiowym Facebooku, który poleca się do obserwowania. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zmarła aktorka i piosenkarka Stanisława Celińska. O reakcję po egzaminie z matematyki spytamy ósmoklasistów. Czy i jak można imprezować w pałacu w Wilanowie po koncercie weekendowym? Są kolejne zawiadomienia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje aktorka Stanisława Celińska. Grała w filmach i teatrze, a do historii przeszły jej role m.in. w filmach Pieniądze to nie wszystko i Alternatywy 4. W późniejszych latach zdobyła także popularność jako piosenkarka, wykonując nastrojowe, poetyckie piosenki. Stanisława Celińska miała 79 lat. Egzamin z matematyki już za ósmoklasistami. Namówią, jak było.
2: Procenty, geometria dużo.
3: Geometria ogólnie dużo. 45, 50.
4: No, 80.
1: Na takie wyniki liczą, ale oficjalnie poznają je dopiero od 3 lipca. Tymczasem przed uczniami kolejny, ostatni już egzamin. Jutro napiszą go z języka obcego. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie wpływa na zaliczenie ani przedmiotu, ani ukończenie szkoły. Nie można go też nie zdać. Sprawca śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci do aresztu, zdecydował Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Co więcej, uwzględnił zażalenie obrońców 57-latka na wszelkie środki zapobiegawcze zastosowane wobec mężczyzny, tłumaczy obrońca mecenas Dariusz Kawalec.
5: Uchylone zatem zostały również środki w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Moja ocena tego postanowienia nie może być inna niż jako decyzja słuszna. Zresztą takie były tezy mojego zażalenia na decyzję sądu pierwszej instancji.
1: Zażalenie na decyzję sądu w sprawie środków zapobiegawczych wobec mężczyzny złożyła także prokuratura, która domagała się bezwzględnego aresztowania podejrzanego. Jednak dzisiejsze postanowienie sądu jest ostateczne, nie przysługuje od niego odwołanie. 21 oddziałów przedszkolnych zlikwiduje od września miasto Toruń. Powodem jest niż demograficzny, z którym borykają się także inne miasta. Z urzędnikami o narastającym problemie rozmawiała Agnieszka Wnerska.
6: W ciągu ostatnich 5 lat w Toruniu ubyło 500 trzylatków, czyli potencjalnych kandydatów do przedszkoli, a prognozy też nie napawają optymizmem. Za rok dzieci będzie ponad 100 mniej. Demografia wymusza zmianę, tłumaczy rzecznik Urzędu Miasta Marcin Sędkowski.
7: Podjęliśmy decyzję o tym, aby zlikwidować oddziały przedszkolne w Toruniu, zredukować tą liczbę do 168. W porównaniu do obecnego roku jest to 189 oddziałów.
6: Miasto nie planuje zamykania całych przedszkoli, dodaje rzecznik.
7: Takich planów nie było, nie ma i w najbliższym czasie na pewno nie będzie.
6: W systemie rekrutacyjnym nadal jest wolnych niemal 170 miejsc.
1: Dotkliwy problem jest także w Warszawie, mimo że już tylko do jutra trwa w stolicy rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli w warszawskich placówkach, nadal jest 3700 wolnych miejsc. W związku z imprezą Techno w Pałacu Wilanowskim w Warszawie policję zawiadomił regionalny dyrektor ochrony środowiska. Jego zdaniem organizator imprezy naruszył przepisy zawarte w ustawie o ochronie przyrody. Interwencję podjął też rzecznik praw obywatelskich, a chodzi o imprezę z ostatniego weekendu. Mieszkańcy m.in. miasteczka Wilanów skarżyli się na hałas do wczesnego rana. Do internetu trafiły też zdjęcia pokazujące zniszczone trawniki, po których jeździł ciężki sprzęt. Muzeum w Wilanowie broni się tym, że organizator wydarzenia posiadał wszelkie niezbędne zgody.
8: I jeszcze zaglądamy na mapę pogody. Dzisiaj deszcz
9: no
8: w regionie i tak
9: ale
8: będzie.
9: Był bardzo, bardzo potrzebny, także
8: jest,
9: niech pada,
8: tak,
9: pewnie.
8: 12 w porywach do 25 to wiatr, ale stosunkowo słabszy. Nad ranem był zdecydowanie silniejszy.
9: Silniejszy, tak jest.
8: Jutro 13 kresek. Zachmurzenie umiarkowane, 22 w porywach do 45. Sytuacja biometeo korzystna. Natomiast w czwartek
9: już znacznie cieplej, bo na termometrach 19 stopni, w nocy 5, także no nie będzie zbyt kolorowo, jeszcze na te ciepłe, długie noce musimy poczekać. Piątek stosunkowo ciepły, 18 stopni, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opad deszczu, również burze.
0: Reklama. Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Reklama.
8: Dzień dobry, witamy serdecznie.
9: Hello, hello.
8: Tak, program, no właśnie, Granie na żądanie się
9: startuje.
8: Rozpoczynam. Tak, Aniu, co tam u ciebie? Opowiadaj wraz
9: z Tomkiem. Bardzo dobrze, ale powiem ci szczerze, no taka senna jestem dzisiaj.
8: Dlaczego?
9: Ja no, wiesz, jak wyglądam za okno i widzę ten deszcz,
8: to ja się raduję.
9: No to moje łóżeczko woła tylko jedno. Wróć do mnie, wróć do mnie.
8: My się tak różnimy diametralnie.
9: No Marcin, ty narzekasz na słońce, ja narzekam na inną pogodę. Mimo, że się cieszę z deszczu, no mogłoby być troszkę cieplej.
8: Przecież ty narzekasz na wszystko.
9: No na ciebie najbardziej.

Przebój za przebojem na antenie Trend Radia, 10 minut po godzinie 17, a u nas moc gorących, serdecznych i ciepłych hitów. Dla Wiolki gorąca i serdeczna dedykacja, Andrzej przesyła miłe słowa, oczywiście też prosi o zagranie piosenki. Dedy Negra i Eratox. Jest dobrze, nawet bardzo, tak zagramy właśnie teraz. A to serdeczna i ciepła dedykacja dla Sylwii, Moniki, Justyny, Wioli i Ernesta. Zapraszamy na drugą zmianę.

0: Holandii, ciocia Monika z Andrzejem z Szymbarku. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiają. Ciepła dedykacja dla Marzeny z Opacia. Gorące i miłe słowa płyną prosto z Krosna. No i oczywiście dedykacja muzyczna. Bardzo prosimy o zagranie do końca naszych dni. Fajna, miłosna piosenka. Mam nadzieję, że znajdziecie. Bardzo się staramy. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Wiolki z Tarnowa. Pozdrowienia od Roberta. Ten SMS prosto z Kamienicy Dolnej. I oczywiście dedykacja muzyczna. Prośba Maria... Mama Maria, o to nagranie. Topik ma pojawić się na naszej antenie w takiej wersji. No cóż, 18 minut po godzinie 17. Wysyłajcie SMS-y, pozdrowienia i dedykacje. Numer do Trendy niezmiennie ten sam. Już go podaję po raz kolejny. 7148 Trendy. I to, co macie do przekazania. Koszt złoty plus VAT, a u nas największe hity.
1: Reklama. Marzą ci się pierwsze ogórki małosolne? Zrób je z MPM. Tylko do środy świeże ogórki gruntowe są u nas w promocji po 7 zł za kilogram. Tak, idealne na małosolne i do kanapek. Ogórki gruntowe w MPM teraz 7 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
2: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
1: Reklama.
3: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.

Jak ja lubię, słuchajcie, takie rdzenne, wyjątkowo udane produkcje z lat 90. To jest taki typowy, najlepszy w całej okazałości Eurodance, za co Agnieszka bardzo dziękuję. Master Boy, Laola Hand in Hand, jeden z większych przebojów, moi drodzy, dla mnie po prostu bomba niesamowita. 97 rok i oczywiście pozdrowienia od niej dla wszystkich. Ale też i kolejna propozycja, tym razem od Adriana z Jasła, który gorąco i serdecznie pozdrawia Iwonę, która teraz jest na kasie. To właśnie Ilonka, żeby się lepiej pracowało. Zadudnimy teraz w tym

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Dziś punktualnie o godzinie 9:00 tysiące uczniów w całej Polsce otworzyło arkusze egzaminacyjne z matematyki. Po 100 minutach intensywnej pracy lub 150 w przypadku czasu wydłużonego, pierwsi zdający zaczęli opuszczać salę. Jak z egzaminem poradzili sobie uczniowie ze szkoły podstawowej nr 6 w Krośnie? Wypytywała nasza reporterka.
2: Mi się wydaje, że dobrze. Zadania nie były za trudne, nie za łatwe. No i mam nadzieję, 40% powinno być.
3: Nie no, myślę, że też git, nie? No co będzie, to będzie, no.
4: Będzie 100%?
3: Oj, nie będzie 100%, na pewno.
5: No, zadania otwarte były bardzo proste, te nie geometryczne oczywiście. W ogóle egzamin był prosty, tylko parę zadań było trudne. Były diagramy, były jakieś tam zadania po prostu takie łatwe.
6: Zamknięte były proste, ale końcowo otwarte były trochę trudniejsze, ale też były w sumie otwarte, były też niektóre były proste. Jest cięższe na tych egzaminach, bo na kartkówkach jest jeszcze okej, ale na egzaminach już jest cięższe.
3: No chyba dobrze.
1: Z pierwszych relacji uczniów wynika, że arkusz był do przejścia, choć niektóre zadania wymagały sporego skupienia. Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie zatrzymali 44-latka, który posiadał i uprawiał substancje zabronione. Podczas przeszukania w jego domu funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 2 kg częściowo wysuszonych liści konopi i 26 roślin w doniczkach. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a sąd zastosował wobec niego 2 miesiące aresztu tymczasowego. Wyjaśnia młodszy aspirant Daniel Czapczyński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie.
7: Podczas przeszukania posesji, gdzie zamieszkiwał 44-latek, policjanci znaleźli nielegalną uprawę konopi innych niż włókniste. W piwnicy domu, w specjalnie przygotowanych namiotach, w doniczkach zasadzone było 26 roślin konopi. Dodatkowo w jego domu policjanci zabezpieczyli jeszcze ponad 2 kg częściowo wysuszonych liści konopi. Wstępne badanie potwierdziły, że jest to marihuana. 44-latek został zatrzymany. Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca i zabezpieczyli niezbędne ślady, w tym całość wyposażenia, które służyło mężczyźnie do nielegalnej uprawy. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego wszczęto śledztwo i przedstawiono mieszkańcowi powiatu jasielskiego zarzut posiadania oraz uprawy znacznej ilości środków odurzających.
1: Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 2 miesięcy.
8: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Zakończono budowę placu zabaw w Mrukowej w gminie Osiek Jasielski. Nowa przestrzeń rekreacyjna została stworzona z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy. Plac zabaw będzie miejscem aktywnej zabawy, integracji oraz wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Jest to jeden z 4 placów, które powstały na terenie gminy. Mówi wójt gminy Osiek Jasielski, Marek Rączka.
9: Z programów unijnych mamy budowę placów w 4 miejscowościach. Będzie to budowa placów w miejscowości Osiek Jasielski, Załęże, Zawadka i Mrukowa. Całość tych prac w tych 4 miejscowościach, tych placów zabaw, to jest 420 tysięcy złotych. Będą to place zabaw ogrodzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, plus wykonanie nowych zabawek i powierzchni bezpiecznych.
1: Koszt powstania placu w Mrukowej to ponad 100 tysięcy złotych.
0: Reklama.
10: Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glas. Profesjonalizm w każdym detalu.
11: Mała Armia Janosika w Rzeszowie. Już 17 maja o godzinie 16 wyjątkowe wydarzenie. 7. Największa góralska majówka. Na scenie niezwykły zespół dzieci i młodzieży, który zachwyca energią i porusza serca publiczności w całej Polsce. To jednak coś więcej niż koncert. To wydarzenie charytatywne. Cały dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje młodzieżowe polaminowe. Nie przegap, najlepsza muzyka i emocje z Małą Armią Janosika na rzeszowskim Podpromiu. Bilety dostępne na stronie www.gotow.pl. Do zobaczenia w Rzeszowie.
0: Reklama.
8: Granie na żądanie.
4: Wyślij SMS pod numer 7148.
8: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
4: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
8: po 17.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Taki mam sentyment jakiś do Izzo Bass, że po prostu
2: wiesz,
1: nie mogę się...
2: Powiem ci szczerze, że ja też.
1: Ja, ty też?
2: No tak.
1: Razem
2: tak.
1: Mamy sentyment.
2: Mamy. Ace of Base to jest jeden z takich nielicznych zespołów, który naprawdę zostaje na bardzo długo w pamięci.
1: Bardzo długo i mam oczywiście sentyment przez cały czas do tych lat 90. i oczywiście tego hitu, który wtedy był niezmiernie popularny.
2: No pewnie jeszcze All That She Wants, prawda? O,
1: właśnie.
2: Proszę.
1: Co
2: oczarowałaś mnie?
1: No oczywiście.
2: O,
1: kolejna dedykacja ma pojawić się za chwilę na naszej antenie. Dla Basi gorące i serdeczne pozdrowienia od Miłosza, który napisał tego SMS-a prosto z Jasła, pozdrawiając bardzo gorąco. No, napisał to, co czuję po prostu.
2: No wiesz, Marcin, o uczuciach trzeba mówić otwarcie.
1: Tak?
2: Ja też tak uważam, bo...
1: I tak mówiłaś od samego...
2: Później te uczucia już
1: kariery...
2: tak się kotłują, wiesz, w całym ciele, że no człowiek wybucha. Także trzeba.
1: A kiedy wybuchłaś?
2: A ja tak co chwilę mam.
3: Rzuciłaś znów przede mną tyle.
2: O, jak pięknie.
3: Jedną z nich miałem być ja.
1: No i jak, miał tą kartę czy nie?
2: No, miał.
1: No i co?
2: No i nic, no i zgubiłam, no,
1: miał,
2: ale
1: że miał
2: się
1: za słabe karty.
2: No wiesz, to nie był taki gracz odpowiedni dla
1: tak?
2: mnie. Jednak nie. No ale cóż.
1: Ludzie.
2: Ludzie. No Marcin, no co ci poradzę?
1: Jestem w studiu obok ciebie.
2: Ja też.
1: Moi drodzy, no słyszycie, miał słabe karty i
2: no
1: nie
2: miał,
1: przeszło.
2: Miał. Tak? 17:49. O, tak jest.
1: No miał sny i nic.
2: No i nic, no. Czasem tak bywa.
1: Bywa. Moi drodzy, Oscar, tak...
2: Matt Kay, Easy Bizu, Say No Prayer w wylocie, no
1: tak.
2: Niestety żegnamy się
1: ja
2: z tym.
1: Jak to nagranie było razem z nami? Długo?
2: Oj, bardzo długo, kilka miesięcy.
1: Mhm, no i
2: kilka
1: się stało?
2: Dobrych miesięcy, no i
1: brakło
2: stał się
1: głosów,
2: wylot.
1: Brakło. Niestety.
2: Za to dwie fajne propozycje. Wiktor Waligura powraca z utworem Cztery Pory Roku. Bardzo przyjemna popowa piosenka, już czujemy powoli te letnie brzmienia, ale Wilkinson, DJ Wilkinson oczywiście przygotował dla nas kolejny świetny hicior Ultraviolet Skate i Alex na ficie. No tu już brzmienia dla prawdziwych imprezowiczów, powiedziałabym. Jeżeli chodzi o pierwszą piątkę, Alok, Khalid, Dive Into Me, nadal w waszych sercach z tego, co widzę. Co ucieka na lokaty niżej, to tak głosujecie, że no jest coraz wyżej. Na czwartym Jazzy On Wave, tu niestety w jednolokatowym spadku. Na trzecim, oj, Global DJs No Good, niestety z miejsca pierwszego. DJ Faithless, Bebe Rexha, New Religion na drugim i zwycięża Kashmir Ultra Love.
1: Tak, to jest numer, absolutnie numer number one.
2: Tak jest.
1: To jest
2: no,
1: hit,
2: nie ma co
1: który
2: się dziwić,
1: zdobył największą
2: bo
1: głosu.
2: Jest serią, Marcin, no mega, mega przyjemny.
1: Mega przyjemny, fajnie się tego słucha i chyba podczas
2: no, szczególnie,
1: no właśnie
2: wiesz,
1: tego przedwakacyjnego czasu
2: wraca
1: chyba...
2: Wraca się z pracy,
1: ale
2: człowiek zmęczony. No
1: prawda?
2: I słyszy taki delikatny utwór.
1: No i monolog prowadzi.
2: Co mówiłeś?
1: Że podczas tego przedwakacyjnego czasu i powakacyjnego czasu i wakacyjnego czasu na pewno nie będzie brakowało fajnych hitów
2: no
1: na 2026 rok.
2: Pewnie.
1: Tam to tylko
2: i już się pojawiają.
1: Już się
2: z
1: pojawiają.
2: Czego bardzo się cieszymy.
1: Jak pojawia się też akcent.
2: Uhuhu, oczarowałaś mnie.
1: Specjalnie na życzenie. Proszę bardzo, gramy. Dziękuję bardzo.
2: Proszę, Marcinie. Idę liczyć głosy dalej.
1: Po godzinie 19:20 Ania i...
2: Zapraszam i Trendy Lista.

Niektórzy kulinarnie podchodzą do sprawy, no i bardzo dobrze. Pozdrowienia dla Kamila, który dziś usmażył zajefajną wątróbkę. O, proszę bardzo. O, już się chce jeść. Kucharz pierwsza klasa. Pozdrowienia Maniek przesyła gorące i serdeczne.

Tak, tak, Basiu, gorące i serdeczne pozdrowienia od Basi dla, no właśnie, Michała, który mieszka w Pilźnie i oczywiście dedykacja muzyczna musiała się pojawić na antenie Trendy i się pojawiła.

0: Na zegarach 18.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Nie żyje aktorka teatralna i filmowa Stanisława Celińska. Rząd walczy z pseudomedykami i pseudoterapiami. Jest nowe prawo. Sprawdzimy też, za ile maksymalnie będziemy jutro tankować na stacjach paliw. Miriam Lipińska, niezapomniana Agnieszka Niechcic z filmu Noce i Dnie, czy nauczycielka, sąsiadka docenta Furmana z serialu Alternatywy 4. Nie żyje Stanisława Celińska, jedna z najbardziej cenionych, charakterystycznych i lubianych polskich aktorek. Wielokrotnie brała udział w przeglądzie piosenki aktorskiej, a do klasyki przeszła jej piosenka Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Stanisława Celińska miała 79 lat. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci za kraty. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury, która chciała bezwzględnego aresztu dla 57-latka. Uwzględnił natomiast wniosek obrońcy podejrzanego i uchylił mu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Mój klient nigdy nie miał zamiaru się ukrywać, mówi adwokat kierowcy Dariusz Kawalec i dodaje, że sytuacja podejrzanego jest bardzo trudna.
3: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka, a ponadto docierają do niego informacje medialne z mediów społecznościowych. Czuję się również taki troszkę osaczony, nie będę ukrywał, i obawia się poruszania swobodnego po mieście.
2: Decyzja jest prawomocna, 57-latek dostanie zwrot kaucji. A do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Samochód podejrzanego zjechał nagle i uderzył w jadącego rowerem posła. Rząd chce walczyć z pseudomedycyną. Właśnie przyjął projekt ustawy zwanej Lex Szarlatan. Nowe przepisy mają skuteczniej chronić pacjentów przed niebezpiecznymi praktykami lekarskimi, dezinformacją i działalnością osób podszywających się pod specjalistów medycznych. Dają też nowe uprawnienia rzecznikowi praw pacjenta. Będzie mógł nakładać kary na osoby zajmujące się pseudomedycyną, nawet do 1 000 000 zł, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Chodzi o sytuację, gdy osoby bez wykształcenia medycznego oferują rzekome terapie chorób metodami, które nie mają potwierdzenia naukowego lub zniechęcają pacjentów od diagnostyki i leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.
2: Rzecznik praw pacjenta zyska także prawo do wydawania komunikatów ostrzegających przed praktykami medycznymi zagrażającymi życiu lub zdrowiu. Zmieniamy temat. Chłodniej, burzowo i deszczowo, a do tego możliwe lokalne przymrozki. I tak do zimnej Zośki, czyli do piątku. Do połowy maja lepiej chronić uprawy przed przymrozkami, mówią rolnicy i ogrodnicy.
5: Tutaj przy uprawie ogórków, żeby przeciwdziałać tym mrozom, mamy ją przykrytą agrowłókniną.
6: Na pewno nie wolno przed 15 sadzić żadnej ani bazylii, ani pomidorów, ani papryki, bo to jest niezwykle wrażliwe na mróz.
2: Trzech zimnych ogrodników, a potem zimna Zośka, to czas od 12 do 15 maja. To 4 dni, które w naszej części Europy bardzo często przynoszą ochłodzenie i zagrażają roślinom. Jutro maksymalne ceny paliw znów lekko w dół. O 10 groszy w porównaniu z dzisiejszym dniem potanieje diesel. Za litr zapłacimy jutro nie więcej niż 6 zł i 84 grosze. Tańsza będzie też benzyna 95. Jutro może kosztować maksymalnie 6 zł i 28 groszy. Obniżki to efekt zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Wszystko wskazuje na to, że niemiecki trener Hansi Flick przedłuży kontrakt z Barceloną do 2028 roku. Chociaż oficjalnie nie podpisano jeszcze umowy, pośrednio sam zainteresowany powiedział, że tak się stanie. Jestem we właściwym miejscu. Podkreślił dziś Flick na konferencji przed jutrzejszym meczem Barcelony z Alaves. A co dalej z Robertem Lewandowskim? Kontrakt polskiego napastnika z FC Barceloną też wygasa w czerwcu i na razie nie ma decyzji o jego przedłużeniu. Stąd te spekulacje dotyczące przyszłości kapitana reprezentacji Polski. A wśród potencjalnych kierunków znalazła się Portugalia, o czym więcej Mateusz Stanicki.
2: Taką tezę stawiają tamtejsi dziennikarze, którzy uważają, że Lewy miałby trafić do mistrza kraju FC Porto. W barwach tego klubu grają też trzej inni reprezentanci Polski: Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. 37-latek miał się znaleźć w centrum zainteresowania działaczy według telewizji Sport TV i CMTV na skutek kiepskiej dyspozycji napastników klubu w ostatnich spotkaniach, choć na razie konkretów brak. Wcześniej mówiło się o tym, że Polak miałby trafić do włoskiego Juventusu. Ale na stole jest też ponoć oferta zza wielkiej wody, bo o Polaka ma się starać Chicago Fire. Zdaniem hiszpańskiego dziennika Mundo Deportivo ta propozycja miałaby być dla polskiego kapitana zdecydowanie bardziej korzystna finansowo niż te z Europy.
1: Ousmane Dembélé z Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu został uznany najlepszym piłkarzem sezonu w lidze francuskiej. Zawodnicy stołecznej drużyny otrzymują to wyróżnienie nieprzerwanie od 10 lat. Ostatnim laureatem spoza PSG był Alexandre Lacazette z Olympique Lyon w 2015 roku. Po raz drugi z rzędu najlepszym młodym piłkarzem ligi został uznany Désiré Doué, też z PSG. Natomiast Pierre Sage z ekipy Lens zdobył nagrodę dla najlepszego trenera. Renesans formy doświadczonej Rumunki, 36-letnia Sorana Cârstea, która rozgrywa ostatni sezon w karierze, została dziś pierwszą półfinalistką tenisowego turnieju w Rzymie. Rumunka pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy 6-1-7-6. Iga Świątek o półfinał zagra jutro wieczorem i rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula.
3: Deszcz i deszczowo zarówno na Podkarpaciu, jak też i w Małopolsce będzie przez dwa dni, dokładnie tak, 3 stopnie. Takie wartości, słuchajcie, dzisiaj w nocy, więc uwaga, będzie naprawdę chłodno. 12 w porywach do 25 to wiatry, jutro natomiast zachmurzenie umiarkowane, 13 stopni, wiatry nieco mocniejsze, bo w podmuchu nawet do 50, a w czwartek również zachmurzenie umiarkowane. Temperatury zdecydowanie będą już wyższe, przyjazne, 19 kresek zobaczymy na termometrach. W piątek przelotne opady deszczu i burze, na termometrach 18 stopni.
0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horx, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
2: Reklama.
3: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: I granie na żądanie, które w eterze w tym momencie. A u nas kolejne gorące i serdeczne pozdrowienia pojawiają się w zestawieniu. Pozdrowienia dla Katarzyny D. z Pilzna. Pozdrawiamy Kasię bardzo gorąco. A kto Kasię pozdrawia, pewnie się domyśla. Pozdrawiamy jego, mojego ukochanego, który jeszcze jest w pracy. Bardzo lubimy słuchać Trendy Radia i pozdrawiam cieplutko Monika z Szymbarku. My również ciebie, Moniko, serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy cieplutko Anię i Krystiana Blicharz, tak, oraz ich dzieci. Jakby była możliwość, proszę o piosenkę z Kolima. Dziękuję, Monika z Andrzejem z Szymbarku. Gorąco i serdecznie pozdrawiają. Kolejne pozdrowienia od wiernych słuchaczy z Szymbarku. Dziękuję serdecznie. Również mocno was ściskam i oczywiście gramy dla was najfajniejsze i największe hity. Ale też i Szymbark pozdrawiam. Gorąca dedykacja dla Marty z Biecza. Pozdrowienia od Łukasza, który napisał tego SMS-a z Sanoka. Bardzo proszę o zagranie Wiwat. Jak ja cię kocham, dziewczyno. Zagrajcie ten numer. Dla mamy Agnieszki z Sanoka z okazji Dnia Pielęgniarki i Położnej dużo zdrowia i wytrwałości w wykonywaniu trudnej pracy życzy córka Sylwia z Warszawy. Piosenka skoczna do tańca, oczywiście, że tak, i takową teraz zaprezentujemy specjalnie dla Agnieszki, którą bardzo mocno w tym momencie pozdrawiamy. Cóż tutaj mamy do zagrania? Lula Gunn, Break My Stride.

Piękny numer pojawił się na naszej antenie, chyba wszyscy go znacie, to oczywiście, no właśnie, Inna i Deja Vu na antenie Trend Radia Gorące i serdeczne pozdrowienia pojawiają się w zestawieniu, oczywiście gramy dla was wielkie hity, a teraz kolejne gorące i serdeczne pozdrowienia dla Marty z Nowego Żmigrodu, gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Krzysiu, dla Beaty od Witolda, gorące miłe słowa płyną z Krosna, mamy też dla Anetki, Anetka podobno bardzo szczęśliwa, no właśnie, bo zaręczona od 2 godzin. A, to gratulujemy serdecznie. Mocne słowa, tak, bardzo mocne od Anastazji, Patrycji i Wioli. Kochamy cię, dziękujemy ci za tę wiadomość. A za wszystkim stoi Sebastian, którego również pozdrawiamy. Ach, miło mi przekazywać takie informacje, aż się tutaj rozpływam. Krystyna Giżowska, Złote Obrączki. Bardzo prosimy o zagranie tego przeboju, tej piosenki. Oczywiście, że tak. Mamy też gorącą dedykację dla Ali, tak, która rozpoczyna nową pracę. A miłe słowa przekazują stare koleżanki, które no, trochę niepocieszone z tego powodu, że je opuszczasz. Chyba o to chodzi.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci zatrzymali 34-letniego mężczyznę podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych oraz spowodowanie obrażeń u 56-letniego mieszkańca Gorzyc. Do zdarzenia doszło na terenie jednego z hoteli w powiecie tarnobrzeskim. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Wyjaśnia młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
2: Do zdarzenia doszło 3 maja bieżącego roku na terenie jednego z hoteli w powiecie tarnobrzeskim. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 34-letni mężczyzna bez wyraźnego powodu najpierw groził pozbawieniem życia 56-letniemu współlokatorowi, a następnie zaatakował go nożem i ranił go w rękę. Po zdarzeniu sprawca uciekł z miejsca. Policjanci z Komisariatu Policji w Gorzycach rozpoczęli poszukiwanie mężczyzny. W toku prowadzonych czynności ustalili, że 34-latek ukrył się na terenie jednej z posesji za metalową przesłoną. Mężczyzna został zatrzymany.
1: Podczas wykonywanych czynności w plecaku należącym do 34-latka policjanci znaleźli nóż, który został zabezpieczony. Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, kilka dni wcześniej ten sam mężczyzna miał grozić pozbawieniem życia innemu mieszkańcowi hotelu. 34-latek usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych wobec 2 mężczyzn oraz spowodowania obrażeń u jednego z pokrzywdzonych.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Zakończył się remont drogi powiatowej relacji Krosno-Głębokie Czarnorzeki-Jasienica-Rosielna w miejscowości Czarnorzeki. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa, położenie nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej, a także utwardzenie poboczy i oczyszczenie rowów. Koszt zadania wyniósł ponad 400 tysięcy złotych i został w całości sfinansowany z budżetu powiatu krośnieńskiego. W Ujściu Gorlickim odbyło się spotkanie konsultacyjne poświęcone funkcjonowaniu zbiornika wodnego Klimku w kanarze Ceropie. Celem spotkania było omówienie aktualnych zasad gospodarowania wodą na zbiorniku Klimkówka oraz planowanych działań inwestycyjnych i eksploatacyjnych realizowanych przez PGW Wody Polskie, zarząd zlewni w Jaśle. Była to również okazja do przedstawienia uwag oraz rozwijania pojawiających się w przestrzeni publicznej wątpliwości dotyczących funkcjonowania zbiornika. Jak zaznaczył Krzysztof Chęć, dyrektor Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą, ewentualna zmiana zasad gospodarowania wodą wymaga jednak przygotowania specjalistycznej ekspertyzy hydrologiczno-hydraulicznej. Ruszyła 5. edycja ekologicznego konkursu plastycznego Krosnoludki są eko i poprawnie segregują odpady. Krośnieński Holding Komunalny zachęca uczniów wszystkich krośnieńskich szkół podstawowych do udziału w inicjatywie promującej ekologię oraz prawidłową segregację odpadów. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie plakatu informacyjno-edukacyjnego pod hasłem Krosnoludki są eko i poprawnie segregują odpady. Organizatorzy zachęcają uczestników do twórczego podejścia do tematu oraz pokazania, jak ważną rolę w codziennym życiu odgrywa właściwa segregacja odpadów i recykling. Termin składania prac upływa 17 czerwca.
0: Trendy Radio. Reklama.
4: Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skołyszyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas. Skołyszyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glas. Profesjonalizm w każdym detalu.
5: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
0: Reklama.

Przebój za przeboje na antenie Trend Radia i oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia pojawiają się specjalnie dla wszystkich, którzy nam towarzyszą. Czy internetową, czy analogową, czy jakkolwiek. Captain Hollywood Project i Passable. To jest gorąca i serdeczna dedykacja dla Martuni, która teraz z kumplami. Kumplami, dokładnie tak. Jedzie do pracy na drugą zmianę. Pozdrawiamy trendy. Dziewczyny, szerokości życzymy. Mam nadzieję, że już macie niedługi dystans do pracy. A w pracy, no chyba dalej słuchacie trendy, prawda?

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

Wracamy do hitów, moi drodzy, na antenie Trendy Radia. Jak słyszeliście, fajny numer wyjątkowy, Step by Step i New Kids on the Block. Znany numer, słuchajcie, i znany zespół z lat 90. pojawił się na naszej antenie. A to serdeczna i ciepła dedykacja dla Renaty. Pozdrowienia od Marcina. Napisał tego SMS-a z osobnicy i oczywiście pozdrowił bardzo serdecznie. No właśnie. A teraz Blue Box dla wszystkich zakochanych. Pozdrowienia od Mariusza. Dla Sylwii z Jasła.

tych hitach oszalał cały świat. Czy jesteście gotowi na maksymalną dawkę trendy hitu?

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ważna dla małżeństw jednopłciowych decyzja prezydenta Warszawy. Będzie łatwiej o zwrot rzeczy kupionych w sklepach internetowych. Najbardziej znany mazurski bocian Krutek doczekał się rekordowego przychówku. Miriam Lipińska. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych w krajach Unii Europejskiej, a premier potwierdził, że będzie umożliwiające to specjalne rozporządzenie. To efekt rozstrzygnięć Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. To dobra decyzja, ocenia wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050.
2: Cieszy mnie to, że Rafał Trzaskowski tutaj postanowił zachować się jak rasowy samorządowiec.

0: W sklepach i zmiany wchodzą w życie za miesiąc, 19 czerwca. Zgodnie z unijną dyrektywą, sklepy internetowe będą musiały umieścić na stronie w widocznym miejscu przycisk odstąp umowy. Tyle, że wiele sklepów nie jest na to gotowych, mówi Michał Wójcik z Alcendo.
1: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
0: A to nie jedyne problemy.
1: Jak wykazał nasz raport, ponad 40% firm potrzebuje co najmniej 11 dni na zwrot środków, a w wielu przypadkach proces ten przekracza 2 tygodnie.
0: Brak internetowego guzika z opcją odstąp od umowy po 19 czerwca może być traktowany jako łamanie praw konsumenta. Mazurski bocian celebryta Krutek i jego partnerka przedłużyli gatunek. Jak ustalili przyrodnicy z Mazurskiego Parku Krajobrazowego, mają 5 piskląt. Tak wielu młodych Krutek nigdy dotąd nie miał. Teraz przyrodnicy będą obserwować, czy bocian nie będzie próbował pozbyć się części potomstwa. To naturalne zachowanie u bocianów. Wyrzucają z gniazda pisklęta słabe, chore czy takie, których nie są w stanie wykarmić. Jeśli Krutek postanowi pozbyć się któregoś z młodych, odchowają je ludzie w ośrodku rehabilitacji bocianów.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polscy piłkarze ręczni rozegrają w tym tygodniu decydujące dwa mecze o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Rywalem biało-czerwonych będzie Austria. Do kadry po długiej przerwie i licznych kontuzjach wraca Szymon Sićko.
2: Trochę czuję się jakby pierwszy raz w rozgrupowaniu, bo jednak minęło 2,5 roku od ostatniego zgrupowania. To fajne uczucie, czuję się trochę jak nowy zawodnik. Wiadomo, są pewne szczegóły, które muszę zrozumieć do pierwszego meczu i muszę się ich nauczyć, więc pracujemy nad tym na wideo i na treningach, żebym zaadaptował się do systemu reprezentacji.
1: Pierwszy mecz z faworyzowaną Austrią jutro w Gracu.
2: To jest dwumecz, więc te mecze rządzą się trochę innymi prawami i myślę, że musimy utrzymać koncentrację przez 120 minut i po prostu patrzeć na ten pierwszy mecz jako pierwszą połowę, żeby być w tym dwumeczu, więc myślę, że koncentracja będzie najważniejsza.
1: Rewanż w niedzielę w Olsztynie. Wieczysta Kraków, Puszcza Niepołomice, Polonia Bytom i Pogoń Grodzisk Mazowiecki znalazły się wśród klubów piłkarskiej pierwszej ligi, którym Komisja do Spraw Licencji Klubowych PZPN nie przyznała uprawnień do gry w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. W tym gronie tylko Wieczysta ma realne szanse na awans, dlatego klub już zapowiedział, że się odwoła. Zespół z Krakowa jest w tabeli trzeci. Na dwie kolejki przed końcem sezonu do drugiego Śląska Wrocław traci 5 punktów. Już tylko miesiąc pozostał do rozpoczęcia mundialu w Ameryce Południowej. Meksykańscy kibice nie mogą się doczekać.
3: Jestem podekscytowany, będziemy gospodarzami, więc musimy zrobić dobre wrażenie, zadbać o ulicę. Przede wszystkim jestem podekscytowany, że to wszystko się zaczyna.
1: Niektórzy kibice uważają jednak, że jeszcze nie wszystko zapięte jest na ostatni guzik.
3: Szczerze mówiąc, uważam, że żadne Mistrzostwa Świata, żadne miasto nie jest naprawdę gotowe, bo to jest naprawdę ogromne wydarzenie. Ale myślę, że tak jak zawsze, Meksyk ostatecznie zawsze wszystko robi dobrze i jak się da, ale dobrze.
1: Mundial ruszy 11 czerwca na dwóch meksykańskich stadionach. W stolicy gospodarze podejmą RPA, a w Guadalajarze Korea Południowa zagra z Czechami. Jonathan Narváez z UAE i Team Emirates wygrał czwarty etap wysiłku klasyjnego Giro d'Italia. Ekwadorczyk finiszował najszybciej z peletonu. Trzeci na mecie był Włoch Giulio Ciccone, który został nowym liderem klasyfikacji generalnej.
4: A ja zapraszam na prognozę pogody. Tej nocy temperatury spadną do 3 stopni, zachmurzenie umiarkowane, termika zimna i sucha, a biometr korzystny. Jutro już przyjemniej, 13 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, Wiaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Czwartek stricte słoneczny, cieplejszy, bo 19 stopni w nocy. No niestety nie tak ciepło, bo tylko 4.
5: Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
0: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
6: Granie na żądanie.
7: Wyślij SMS pod numer 7148.
6: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
7: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
6: Po 17.
7: Po 17.
8: Już po 17, dawno, już po 19 chwilkę, więc jeszcze kilka chwil na pozdrowienia i dedykacje, na które bardzo zapraszam. A teraz serdeczna i ciepła dedykacja dla Aleksandra, który dzisiaj obchodzi swoje 29 urodziny, od rodzinki z Glinika. Pozdrowienia.

Piękny numer pojawił się na naszej antenie. Don Low i oczywiście słynne Johnny B. Serdeczna i gorąca dedykacja, Sylwia, dla ciebie teraz od Michała. No i tutaj prośba o zagranie mandacika. Mamy też pozdrawia moją narzeczoną z Glinika Zaborowskiego koło Strzyżowa. Od Rafała też gorąco i serdecznie pozdrawia. No i oczywiście pojawia się ten wyjątkowy numer.

0: Dzięki serdeczne, moi drodzy. Pozdrowienia i dedykacje wracają jutro po godzinie 12 i oczywiście możecie wysyłać cały czas SMS-y. Jutro zostaną przeczytane. A już teraz w studiu oczywiście pojawia się ona, czyli no właśnie, Ania i Trendlista.
1: Trendy radio, trendy hity dla ciebie. 101.9, 95, 95, 2. Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
2: Hello, hello, we wtorunio. No już jakoś tak przyjemniej, nie? Po poniedziałku. Znacznie. Zapraszam do udziału w programie, ale najpierw wylot. Henry PFR Tonight Belongs to Lovers. No niestety ten utwór, który był z nami tyle czasu, niestety wypada z obiegu, ale to wcale nie oznacza tego, że jeszcze nie pojawi się podczas trendy listy. No, w propozycjach niestety już nie, ale poza jak najbardziej. Zostańcie ze mną, bo dwie świetne propozycje.
3: Wyloty.

0: pozycja pierwsza. Powraca do nas artysta Aben, pochodzący z Finlandii, który porusza się w świecie nowoczesnej muzyki elektronicznej i EDM. Jego twórczość łączy taneczne brzmienia z takim emocjonalnym przekazem, dlatego trafia zarówno do fanów takich bardziej klubowych bitów, jak i też słuchaczy szukających takich bardziej autentycznych brzmień. Posłuchajcie sami.
1: Propozycje.

0: Trendlista.
1: Propozycja druga, Sabrina Carpenter i House Tour. Oj, nowości od Sabriny zawsze mega cieszą. Plus w teledysku możemy zobaczyć dwie świetne aktorki, Madeleine Klein oraz Margaret Qualley. Także dziubasy, no jeżeli mam tu nawet fanów nie samej piosenkarki, a aktorek, to warto obejrzeć teledysk, uwierzcie. No to lecimy mega popowe brzmienia od Sabriny Carpenter już teraz.
2: Propozycje.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Mieszkańcy Krosna spełniający określone warunki mogą skorzystać z programu Mieszkanie za remont, który daje możliwość wynajęcia mieszkania z zasobów miasta w zamian za jego samodzielne wyremontowanie. W ramach programu oferowane są mieszkania przeznaczone do powtórnego zasiedlenia, wymagające poniesienia nakładów finansowych przez przyszłego najemcę na ich odnowienie. Szczegóły znajdują się w krośnieńskim magistracie. Od 15 do 17 maja malownicza trasa Korczyna-Czarnorzeki ponownie stanie się areną sportowych emocji podczas jednej z najbardziej widowiskowych rund wyścigów górskich w Polsce. Wydarzenie rozegrane zostanie zgodnie m.in. z przepisami FIA, Międzynarodowego Kodeksu Sportowego. Na starcie zobaczymy czołowych kierowców. Wydarzenie rozpocznie się w piątek przy hali Mosir Krosno, gdzie zaplanowano odbiór administracyjny i badanie kontrolne. Kolejne dwa dni to cykl wyścigów, mówi Marcin Fiejdasz, prezes Automobil Klubu Małopolski Krosno.
2: Zasadą wyścigów górskich jest to, że startują samochody na tej samej trasie, na jednym odcinku. On się nieco w tym roku wydłużył, dlatego że wymagania Światowej Federacji zmusiły nas do tego, żeby wydłużyć trasę o 300 metrów. Niemniej jednak każdy z zawodników pokona tą trasę dokładnie tyle samo razy i ten sam dystans. Także tutaj żadnych różnic nie ma. Natomiast same samochody historyczne są bardzo ciekawymi elementami tej rywalizacji. Właśnie wyścigi górskie są taką konkurencją, które pozwalają na start wszystkich samochodów praktycznie, jakie można stosować w motorsporcie, no poza jakimiś tam terenowymi, więc no stała się taka możliwość i bardzo się z tego powodu cieszymy, że zobaczymy takie auta.
1: W związku z organizacją zawodów w dniach 16 i 17 maja nastąpi czasowe zamknięcie drogi na odcinku Korczyna-Czarnorzeki w godzinach trwania zawodów. Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. W ramach rządowego programu Klub edycja 2026 cztery kluby sportowe z gminy Jedlicze otrzymały wsparcie finansowe o łącznej wysokości 41 tysięcy złotych na prowadzoną działalność, w tym na upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Wsparcie trafi do MUKS Podkarpacie Jedlicze, UKS Strzelec Jedlicze oraz WUKS Jedlicze.
3: Więcej informacji na trendyradio.pl.
1: Rusza 9. edycja konkursu wokalnego Tarnów ma głos. Mogą w nim wziąć udział młodzi wokaliści ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych. Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 maja. Przesłuchania do konkursu będą miały miejsce w Pałacu Młodzieży 10 i 11 czerwca o godzinie 10. Dzień później odbędzie się koncert laureatów w Amfiteatrze Letnim. Gościem specjalnym będzie Nikodem Liro wraz z zespołem. Organizatorem wydarzenia jest Pałac Młodzieży w Tarnowie. Konkurs objął patronatem honorowym prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. 22 i 23 maja w Generatorze Nauki GEN i Muzeum Regionalnym w Jaśle odbędzie się majówka z funduszami europejskimi. Program wydarzenia obejmuje m.in. turniej wiedzy o Europie i Unii Europejskiej, konkurs plastyczny, warsztaty i pokazy popularno-naukowe, warsztaty rękodzieła artystycznego i wiele innych atrakcji, mówi Krzysztof Haluch, kierownik Generatora Nauki GEN w Jaśle.
4: Maj w województwie podkarpackim upłynie pod znakiem różnego rodzaju aktywności i wspólnego świętowania efektów funduszy europejskich. Dwudniowe wydarzenie pełne atrakcji, warsztatów, pokazów i inspirujących spotkań połączy naukę, kulturę, sport i dobrą zabawę. Na uczestników wydarzenia czekają m.in. warsztaty i pokazy popularno-naukowe, Europejska Strefa Kreatywności, warsztaty rękodzieła artystycznego, strefa gier i zabaw plenerowych, turniej wiedzy o Europie i Unii Europejskiej, konkurs plastyczny EuroArt oraz biegi przełajowe i Nordic Walking. Na zakończenie majówki z funduszami zapraszamy na degustację potraw kuchni europejskiej, zabawę w europejskich rytmach oraz pokaz laserów z efektami muzycznymi.
1: Udział w wydarzeniu funduszowy Maj w Jaśle Europa Blisko Mieszkańców jest bezpłatny.
0: Reklama.
5: Cappuccino. Kafe latte.
6: Co robisz?
5: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
7: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama. Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL. I tytuł nagrania.
6: Zuzo, ale mówisz, masz oczywiście. Zagrajcie May Muller, I Write a Song. Zagramy pewnie, że tak. Pamiętam ten hit kiedyś chyba. No nie chyba, a na pewno królował w programie Trendy Lista. No i pamiętacie, oj tak, ciekawe, czy są jakieś nowości od May. Też muszę to sprawdzić. Następnie nowość Wilkinson i Ultraviolet. Tak wybraliście na 20.

0: wybijamy
1: trendy, brzmienie
0: wszechczasów dla ciebie.
2: 7148 TRL i tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już możecie bezpłatnie głosować na waszych ulubionych wykonawców. 19 Fisher, Townsend Eye i Favors 20, 18 John Summit All the Times 19, a na 17 Sony Fodera Crystal i My Lovin' z 18.
3: 19
4: w górę. Tell me a story.

Halo, halo, a my zaglądamy do naszego kalendarza świąt nietypowych, a tam proszę, Międzynarodowy Dzień Limeryków. Są to takie żartobliwe, krótkie utwory. Tuwim oraz Szymborska słynęli z takich limeryków właśnie. Jeżeli chcecie sobie poprawić trochę humor, to naprawdę zachęcam do poczytania. No, niektóre są naprawdę mocne, ale może czytać nie będę, bo no, mogłoby być różnie na antenie, co wam powiem. Na 16, tak, Nelly Furtado, All Good Things w remiksie Mata Bukowskiego, dzisiaj z 12, 15, Gordo i Loco Loco z 13, a na 14 niesamowita Kesha Lins i Sexy Doll, dzisiaj 3-lokatowy awans, pięknie. 16.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Co dalej z rządowym pakietem obniżającym ceny paliw? Sąd zdecydował w sprawie aresztu dla podejrzanego o wypadek, w którym zginął Łukasz Litewka, a potem o zdjęciu wygenerowanym przez AI, które postawiło na równe nogi służby. Miriam Lipińska. Ważą się losy rządowego programu Ceny Paliwa Niżej. Póki co przepisy obowiązują do najbliższego piątku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji, stąd ta elastyczność, którą mamy w ramach tego programu.
1: Minister przewiduje jednak, że rządowy pakiet zostanie najprawdopodobniej po raz kolejny przedłużony o 2 tygodnie. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci za kraty. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury, która chciała bezwzględnego aresztu dla 57-latka. Uwzględnił natomiast wniosek jego obrońcy i uchylił podejrzanemu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju.
3: Moja ocena tego postanowienia nie może być inna niż jako decyzja słuszna.
1: Mówi adwokat kierowcy Dariusz Kawalec. Z kolei rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian decyzję sądu skomentował tak.
4: Traktujemy to orzeczenie jako wyraz uznania dla tempa pracy funkcjonariuszy policji oraz prokuratury. To postępowanie wolne już jest od zagrożeń.
1: Decyzja sądu jest prawomocna. 57-latek dostanie zwrot kaucji. Do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Samochód kierowany przez podejrzanego zjechał nagle i uderzył w jadącego rowerem posła. Rolnicy szykują się do kolejnego protestu. 20 maja chcą przyjechać do Warszawy. Rolnicza Solidarność alarmuje, że sytuacja w polskich gospodarstwach w związku z suszą i przymrozkami jest dramatyczna i domagają się pomocy rządu, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański.
5: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
1: Związkowcy krytykują także niskie ceny skupu, Zielony Ład i umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Zdjęcie niedźwiedzia przy ulach wygenerowane przez sztuczną inteligencję postawiło na nogi podkarpackich urzędników i służby. Nieprawdziwa fotografia, która miała być żartem, wywołała zamieszanie w gminie Niebylec, 15 km od Rzeszowa. Urząd gminy potraktował sprawę poważnie i zawiadomił służby. Strażacy sprawdzali teren dronem, a policję poproszono o dodatkowe patrole.
6: Ustaliliśmy osobę, mieszkańca Połomii, która wykonała to zdjęcie w formie żartu, jednak bez intencji jego publikowania.
1: Mówi młodszy aspirant Daniel Czapczyński z policji w Strzyżowie. Zdjęcie zostało później rozesłane do innych i to w efekcie doprowadziło do fałszywego alarmu. Autorowi wygenerowanego zdjęcia tym razem się upiekło, ale policja ostrzega, że publikując taki fałszywy alarm, można odpowiadać za wprowadzenie służb w błąd. Ósmoklasiści napisali dziś egzamin z matematyki. Co było i na jakie wyniki liczą?
7: Procenty, geometria dużo.
8: Geometria ogólnie dużo. 45-50%.
7: No z 80%.
1: Jutro ostatni egzamin z języka obcego. Dla większości ósmoklasistów będzie to język angielski. Wyniki egzaminów 3 lipca.

Halo, halo, to czas na prognozę pogody na naszej antenie. 3 stopnie już tej nocy, jutro zdecydowanie przyjemniej. No, nie tak ciepło, jak byśmy chcieli, ale trzeba cieszyć się z tego, co mamy. 13 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Czwartek już cieplejszy, 19 stopni i pełne słońce. W nocy zimno, bo tylko 4.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL. I tytuł nagrania.
2: Zapraszam do podsyłania waszych propozycji muzycznych do programu Trendlista. Pamiętajcie, że możecie je podesłać na naszego maila redakcja@trendradio.pl lub też na naszego fanpage'a na fejsie w wiadomości prywatnej. Pamiętajcie o tym, żeby te hity były w miarę cenzuralne, no bo czasem jest tak, że podeślecie, ale tekst jest zniewalający, że tak powiem. I niestety nie mogę użyć tej piosenki, żeby były to też w miarę nowości muzyczne. Na 13. Hypaton, Easy Bizu i Slide. Dzisiaj dwulokatowy awans. Na 12. Dimension, Baby Close, One in a Lifetime z 16. A na 11. Notion Red Light, Get Out of My Head z 14.
3: 13.
1: W górę.

0: Trendy lista.
1: Mati, serio? To ja jeszcze nie myślę o tym. Nie myślę, nie mam pojęcia. Chociaż tak gdzieś zastanawiałam się już w poniedziałek, co by tu robić na weekendzie, ale nadal nie mam pojęcia. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły, też oczywiście możecie dać znać. Mati, a ty co będziesz porabiał? Też możesz śmiało napisać, możesz podzielić się jakimś fajnym pomysłem, bo mi często już ich brakuje. Co można by fajnego jeszcze zobaczyć, ale no nie wiemy, jak pogodowo będzie, to też musimy mieć to na uwadze. 10 James Hype Be Mine z 9 na 9 Dinner If Only You w jednolokatowym awansie, a na 8 piękny trzylokatowy awans to Cleo i Kolory Lata. Uhuhu, czujecie?
2: 10
3: w dół.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego poszukuje wykonawcy biznesplanu dla Polskiego Centrum Certyfikacji i Rozwoju Systemów Bezzałogowych Dolina Dronowa. Na oferty samorząd czeka do 28 maja, a wybrana firma będzie miała 175 dni na przygotowanie dokumentacji. Dolina Dronowa ma być kluczowym elementem wzmacniania obronności i innowacyjności regionu. Projekt o wartości 135 milionów złotych ma zostać sfinalizowany do 2029 roku. Sercem inwestycji będzie ośrodek w gminie Tuszów Narodowy, gdzie na 13 hektarach powstanie m.in. budynek badawczy z wieżą kontroli lotów, hangar oraz dwa pasy startowe. Będzie to pierwszy w kraju ośrodek umożliwiający pełną certyfikację dronów zgodnie z normami EASA. W realizację zaangażowana jest także Politechnika Rzeszowska, która stworzy naukowy filar projektu – Centrum Badawcze Bezzałogowych Systemów Powietrznych. Muzeum Rzemiosła w Krośnie musi powtórzyć przetarg na modernizację i rozbudowę zabytkowego Pałacu Kaczkowskich, choć wpłynęły trzy oferty. Najtańsza z nich o ponad 5 milionów złotych przewyższa budżet założony na poziomie 53,4 miliona złotych. Miasto zdecydowało o unieważnieniu postępowania ze względu na brak możliwości dołożenia brakujących środków. Inwestycja realizowana w ramach projektu Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki ma zmienić opuszczony zabytek w nowoczesne centrum kulturalno-edukacyjne. Plan zakłada odnowienie starego pałacu oraz budowę nowego obiektu wystawienniczego z podziemnym łącznikiem i schronem na dzieła sztuki. Prace współfinansowane są z funduszy unijnych. Mają zakończyć się w grudniu 2027 roku. Zakończono budowę placu zabaw w Mrukowej w gminie Osiek Jasielski. Nowa przestrzeń rekreacyjna została stworzona z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy. Plac zabaw będzie miejscem aktywnej zabawy, integracji oraz wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Jest to jeden z czterech placów, które powstały na terenie gminy. Mówi wójt gminy Osiek Jasielski Marek Rączka.
2: Z programów unijnych mamy budowę placów w czterech miejscowościach. Będzie to budowa placów w miejscowości Osiek Jasielski, Załęże, Zawadka i Mrukowa. Całość tych prac w tych czterech miejscowościach, tych placów zabaw to jest 420 tysięcy złotych. Będą to place zabaw ogrodzone zgodnie z obowiązującymi przepisami plus wykonanie nowych zabawek i powierzchni bezpiecznych.
1: Koszt powstania placu w Mrukowej to ponad 100 tysięcy złotych.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl.pl i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Zapraszam również na naszą stronę internetową, to trendradio.pl. Tam możecie bezpłatnie klikać. Na 7 Oliver Heldens Run, z 8 na 6 Global DJs No Good z 3, a na 5 Beberexa Faithless New Religion z miejsca 2. Zostańcie ze mną, bo tak naprawdę jeszcze kilka lokat i miejsce pierwsze.
2: 7.

0: Trendy, Małopolska i Podkarpacie.
1: I zapomnielibyśmy o najważniejszym. Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i pragnę złożyć wszystkim pielęgniarkom najserdeczniejsze życzenia i podziękowanie za wasz trud i za ciężką pracę. Mam nadzieję, że ta cała dobroć i to wsparcie do was wróci jak najbardziej. Moi drodzy, a my powracamy już do programu Trendy Lista, bo na czwartym Alok Khalid Dive Into Me z piąteczki. Mega mnie to cieszy, że coraz wyżej ten utwór jest. Na trzecim Moti Talk in the Morning ze szóstego, a na drugim East End Dubs Jazzy on a Wave dzisiaj, tak, w dwulokatowym awansie. Zostańcie ze mną, bo już zbliża się podsumowanie i nasz zwycięski utwór.
2: Cztery.
3: W górę.

zapraszam na podsumowanie. Wylot Henry PFR, The Night Belongs to Lovers, propozycje Aben, Hello, Sabrina Carpenter, House Tour. Na 20 Wilkinson, Ultraviolet, 19 Fisher, Favor, 18 John Summit, All the Time, 17 Sony Fodera, My Lovin', 16 Nelly Furtado, All Good Things w remiksie, 15 Gordo Loco Loco, 14 Kasia Lins, Sexy Doll, 13 Hypeton Slide, 12 Dimension, One in a Lifetime, 11 Notion, Get Out of My Head, 10 James Hype, Be Mine, 9 Dino Rave, Only You, 8 Cleo Chlorylata, 7 Oliver Heldens Run, 6 Global DJs No Good, na 5 Beberexa New Religion, 4 Alok Khalid Dive Into Me, na 3 Moti Talk in the Morning, 2 East End Ups Jazzy on Wave i zwycięża ponownie bez żadnych zmian Kashmir Ultra Love. Tak, zagramy miłośnie. Ale tu jest cudowny bas. No posłuchajcie sami, ale z tego co widzę po głosach, to chyba wiecie. 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Sejm będzie pracować nad 4 projektami w sprawie kryptowalut. MSZ wysłało notę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry. Kardynał Grzegorz Ryś powołał komisję, która zbada finanse tylko jednej parafii. Miriam Lipińska. 4 projekty ustaw o rynku kryptowalut skierowane do dalszych prac w Sejmowej Komisji Finansów. To projekty rządu, prezydenta, Polski 2050 i Konfederacji. 2 wcześniejsze projekty w sprawie kryptowalut Karol Nawrocki zawetował. Teraz deklaruje, że jest za regulacją kryptowalut, ale zgodnie z jego projektem.
2: Mój projekt, który złożyłem do Sejmu, był także konsultowany z przedstawicielami koalicji z Polski 2050 i innych środowisk politycznych. On jest koncyliacyjny, nie jest brutalną nadregulacją rozporządzenia MiKa.
1: Rząd chce jednak pracować nad swoim projektem. Opozycja z PiS przygotowała z kolei projekt, który całkowicie zakazuje handlu kryptowalutami. Jest ruch polskiego MSZ-u w sprawie Zbigniewa Ziobry. Resort skierował do amerykańskiej ambasady w Warszawie notę, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wawiór.
3: Tam zwracamy się z prośbą o wskazanie podstaw i prawnych, i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych. Chcielibyśmy poznać, jaki dokument podróży umożliwił mu przekroczenie granicy, no i konkretną datę wjazdu.
1: Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. W Polsce grozi mu do 25 lat więzienia. Specjalna komisja powołana przez kardynała Grzegorza Rysia weźmie pod lupę finanse najbogatszej parafii w Polsce. Chodzi o parafię Bazyliki Mariackiej, którą przez wiele lat zarządzał ksiądz Dariusz Raś. Został usunięty z funkcji proboszcza przez poprzedniego metropolitę krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego pod zarzutem braku przejrzystości finansowej. Miał bez zgody metropolity pozyskiwać dotacje, zakładać lokaty, kupować i sprzedawać samochody i waluty. Sprawę jeszcze raz ma zbadać powołana właśnie komisja, potwierdza rzecznik kurii, ksiądz Piotr Studnicki.
4: Ksiądz kardynał Grzegorz Ryś jest przekonany, że lepiej, ażeby zarzuty dotyczące niegospodarowania mieniem i ten cały spór został rozstrzygnięty na poziomie decyzjalnym. Nie powinien być ostrzegany w jakimś kluczu sympatii czy antypatii do kogokolwiek, tylko właśnie na podstawie rzetelnej wiedzy.
1: Ksiądz Raś odwołał się od dekretu arcybiskupa Jędraszewskiego, ale w ubiegłym roku decyzję o jego odwołaniu podtrzymał papież Leon XIV. Warszawa szuka sposobu na nisz demograficzny, szczególnie odczuwalny w przedszkolach. Mimo że już tylko do jutra trwa rekrutacja uzupełniająca, w warszawskich placówkach nadal jest 3700 wolnych miejsc. Aby je uzupełnić, stolica planuje przyjmować do swoich przedszkoli dzieci z jednej z podwarszawskich gmin, mówi dyrektorka Biura Edukacji w Urzędzie Miasta Joanna Gospodarczyk.
5: Rada Warszawy zgodziła się na to, żeby do naszych przedszkoli mogły uczęszczać dzieci z Raszyna i okolic. Gmina Raszyn podpisała takie porozumienie z nami i ponad setka dzieci będzie miała z Raszyna po niedostaniu się tam do przedszkola wskazane miejsce.
1: Eksperci szacują, że w ciągu najbliższych 4 lat liczba dzieci w warszawskich przedszkolach spadnie nawet o 15 tysięcy. Właśnie rusza półfinał Eurowizji, w którym reprezentantka Polski Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. 24-letnia wokalistka zaśpiewa balladę Pray.

Halo, halo, a ja zapraszam na prognozę pogody. Tej nocy temperatury spadną do 3 stopni, zachmurzenie umiarkowane, termika zimna i sucha, a biometr korzystny. Jutro przyjemniej, 13 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Czwartek znacznie cieplejszy, 19 stopni, pełne słońce, także z tego mega się cieszymy, ale w nocy spadnie do 4. Trzymajcie się ciepło i no, miejmy nadzieję, że pogodowo jutro będzie rzeczywiście lepiej. Hej! Reklama.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie. Can't touch this. Can't touch this.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pożar lasu w Puszczy Solskiej ugaszony. Jutrzejsze maksymalne ceny paliw będą trochę niższe niż dziś. Sprawdzimy też atrakcje w Bydgoszczy na Noc Muzeów. Miriam Lipińska. Strażacy zakończyli akcję ratowniczo-gaśniczą w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień został już całkowicie ugaszony, a strażacy zakończyli przeczesywanie terenu w poszukiwaniu ewentualnych nieznalezionych wcześniej zarzewi ognia. Leśnicy zaczęli szacowanie strat, apelują też do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzili, mówi zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński.
2: W tych miejscach, gdzie był projektowany rezerwat przyrody, a więc na siedliskach bagiennych, torfowiskowych, te drzewa stoją, i teraz powiem, na słowo honoru, przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone.
1: Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł w ubiegły wtorek. Pierwszego dnia akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. 65-letni pilot zginął. Premier zabrał głos w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wciąż nie ma w naszym kraju regulacji prawnych w tej sprawie. Donald Tusk zapowiedział specjalne rozporządzenie.
3: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym.
1: Premier podkreślił, że wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości nie otwiera drogi do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. A prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział w stolicy transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych w krajach Unii Europejskiej. Jutro maksymalne ceny paliw nieco spadną. W porównaniu z dzisiejszym dniem olej napędowy zatankujemy o 10 groszy taniej za litr, maksymalnie za 6,84 zł. Tańsza będzie też benzyna 95. Jutro może kosztować nie więcej niż 6,28 zł. Obniżki to efekt zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach. Europejska Noc Muzeów już w najbliższą sobotę. To jedyna taka noc w roku, podczas której drzwi wielu instytucji kultury pozostają otwarte do późnego wieczora. Co przygotowała na tę noc Bydgoszcz, sprawdzała Agnieszka Wynarska.
4: Warto odwiedzić na przykład Bibliotekę Wojewódzką na Starym Rynku, zaprasza Joanna Pawłowska.
5: Pokaz intruligatorski oraz zwiedzanie intruligatorni będzie to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z kolejnymi etapami pracy nad wtórną oprawą książki oraz poznanie niezwykłych maszyn do tego wykorzystywanych.
4: Noc Muzeów będą też towarzyszyć targi książki. Swoje drzwi otworzy również Teatr Polski, zapowiada dyrektor Benjamin Bukowski.
6: Mamy do zaoferowania już dość tradycyjnie niezwykłą okazję, żeby pobuszować w naszych garderobach teatralnych i włożyć jeden z naszych historycznych kostiumów, zamienić się w króla, królową, pirata, w kogo sobie tylko wymarzymy.
4: W Europejskiej Nocy Muzeów bierze udział ponad 30 bydgoskich instytucji kultury.
1: Niemal wszędzie Noc Muzeów odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę, tylko w Krakowie odbywa się o noc wcześniej, ale już po raz ostatni. Od przyszłego roku wydarzenie będzie miało tę samą datę, co w pozostałych miastach.

0: Jutro pochmurno z przelotnym deszczem w całym kraju i nadal chłodno. Na termometrach maksymalnie od 11 stopni na Podlasiu, przez 13 na Mazowszu, Śląsku i Pomorzu Zachodnim, do 14 na Dolnym Śląsku.
1: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.